0: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Przyznam, że bardzo lubię maj, a to dlatego, że jest tuż przed moim ulubionym czerwcem. Właśnie w czerwcu stuknie mi kolejna wiosna, czerwiec kojarzy mi się też z początkiem wakacji, wspaniałą pogodą i snuciem planów. Gustaw Nowak, zapraszam. Póki jesteśmy w maju, to skupmy się na tym, co majowe. Między innymi na Dniu Bibliotekarza. Zapytamy też o zdanie na temat budowy kąpieliska miejskiego w Bydgoszczy. Przybliżę, jak najprościej potrafię do złożony problem związany z unijnym dotowaniem badań i rozwoju w naszym regionie. Spotkamy się też z Beatą Korzeniowską i Szymkiem Stępczyńskim oraz z młodzieżowymi radnymi sejmiku. Będzie dużo, będzie ciekawie. Zaczynajmy.
0: Tydzień w Bydgoszczy.
1: A na wstępie małe zaproszenie. Zachęcać będziemy do zgłaszania swoich kandydatów do Złotych Młynków. To wojewódzkie nagrody w dziedzinie animacji kultury, wręczane przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury. Nabór ruszył, a o tym, kogo szukają organizatorzy konkursu, powie dyrektor WOAK-u Łukasz Wudarski.
2: Szukamy podobnie jak w zeszłym roku zarówno młodych animatorów, zaczynam od młodych, czyli osób do 35 roku życia, którzy pracują w kulturze szeroko rozumianej i w jakiś sposób animują życie lokalne swojej społeczności i wpływają na społeczną zmianę, bo taka jest główna idea i takich osób szukamy. Szukamy młodych animatorów, szukamy animatorów, czyli osób, tutaj nie ma ograniczeń wiekowych. Szukamy wreszcie menedżerów kultury, bo to jest też kategoria, czyli osoby, które prowadzą fundacje, ale instytucje, jakieś działania kulturalne i mogą o sobie powiedzieć, że zarządzają jakimś zasobem ludzkim, czyli są menadżerami kultury i szukamy zespołów. I to jest to, kogo szukamy, zespołów, czyli osób, które wspólnie pracują nad jakimiś projektami, nad działaniami, które w jakiś sposób, tak jak powiedziałem, mogą wpłynąć na zmiany społeczne, jak kultura może wpływać na zmiany społeczne. My w to głęboko wierzymy, że działania kulturalne zmieniają otaczającą nas rzeczywistość i chcemy takich ludzi nagradzać, chcemy ich wydobywać trochę gdzieś tam z czasami z tego, że oni się chowają za swoimi wydarzeniami, bo to jest bardzo często tak, że robią fantastyczne rzeczy i to nie tylko mogą być festiwale i te takie duże realizacje, ale częstokroć rzeczy, które są dla mnie znacznie trudniejsze, czyli jakieś procesy długotrwałe, czyli nawet warsztaty, które się regularnie prowadzi, ale te warsztaty zmieniają podejście młodych ludzi, sprawiają na przykład, że po przejściu takich warsztatów ktoś decyduje się zmienić swoje życie, że z takiego przysłowiowego rozrabiaki staje się świadomym uczestnikiem życia społecznego. Albo jeszcze idąc dalej, znam też takie przypadki, że osoby, które były bardzo nieśmiałe, introwertyczne, dzięki zajęciom, warsztatom teatralnym odżyły, potrafiły wyjść na scenę, potrafiły stać się bardziej otwarte i nabrały na przykład większej pewności siebie. I takich też osób szukamy. Szukamy właśnie ludzi, którzy działają na rzecz społecznej zmiany.
1: Czy można nieco odciążyć te mniej śmiałe osoby i samemu zgłosić je do nagrody?
2: Taka jest właśnie idea. Taka jest właśnie idea, żeby nie tylko samemu się zgłaszać, bo oczywiście można się samemu zgłosić i opisać swoje działania, ale w wielu wypadkach te zgłoszenia są zgłoszeniami kogoś, kto dostrzegł, zauważył czyjąś pracę, kto zobaczył, że taka pani czy taki pan prowadzący warsztaty robi fantastyczną robotę, ale jest zbyt skromny, żeby sam siebie zgłosić, bo czuje, że nie potrzebuję tego, po co mi to i tak dalej, i tak dalej. Więc jak najbardziej zachęcamy wszystkich, którzy znają fajnych ludzi, którzy wpływają na społeczną zmianę w tych kategoriach, o których powiedziałem, do tego, żeby wypełnić formularz. Tam trochę trzeba napisać o tej osobie, bo trzeba ją umotywować, dlaczego taka osoba zasługuje na tego typu wyróżnienie. Komisja, która potem się zbiera, czyta to, sprawdza, no i podejmuje decyzję, czy rzeczywiście to, co zostało opisane, po pierwsze zgadza się z prawdą, bo to też czasem wahadło wychyla się w drugą stronę, rzadko, bo rzadko, ale zdarzają się takie sytuacje, a po drugie też sprawdza, czy rzeczywiście jest to zgodne z tą ideą społecznej zmiany, że to nie są tylko zwykłe po prostu działania kulturalne, takie etatowe, ale że to jest wykroczenie poza to, co zazwyczaj domy kultury robią.
1: Na zgłoszenia WOAK czeka do 14 czerwca, a wręczenie nagród odbędzie się w październiku podczas 4. Kujawsko-Pomorskiego Kongresu Kultury.
0: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Zmieniamy temat. Zajrzyjmy do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie wręczono kolejne umowy dla beneficjentów unijnych środków. Wśród nich znalazł się jeden ważny dla Bydgoszczy projekt. Chodzi o budowę Domu Niebieskich Tulipanów. Cóż to za miejsce oraz co jest w planach? O tym porozmawiałem z Justyną Szczepanek, prezeską Fundacji Dom Niebieskich Tulipanów.
3: Dzisiaj spotykamy się co prawda w Toruniu, ale rozmawiamy o tym, co w Bydgoszczy na horyzoncie wyrasta. No i chyba ważny element, ważny etap przygotowań do realizacji, powiedziałbym planów, ale chyba lepiej będzie marzeń.
4: Tak, no to jest nasze miejsce marzeń rzeczywiście. Powstanie w Bydgoszczy pierwsze w tym regionie takie kompleksowe centrum terapeutyczne dla dorosłych osób z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami wraz z mieszkaniami wytchnieniowymi. I rzeczywiście to marzenie zaczyna nam kiełkować już nie tylko w kwestii marzeń, ale w kwestii realizacji. Jesteśmy tu w Toruniu, ponieważ otrzymaliśmy dofinansowanie z funduszy unijnych na modernizację budynku, który otrzymaliśmy od miasta Bydgoszczy. Od marszałka otrzymaliśmy 7 261 800 zł, więc to jest rzeczywiście bardzo duży zastrzyk, aczkolwiek cały koszt inwestycji to jest 10 milionów, więc reszta to jest kwestia zebrania funduszy jeszcze przed nami.
3: No, sporo wam jeszcze brakuje?
4: Sporo. Brakuje ponad 2,5 miliona.
3: No a podejrzewam, że skoro dostajecie dofinansowanie, no to też się pojawia jakiś konkretny termin i już do tej mety trzeba dążyć.
4: Tak. Zgodnie z projektem, który napisaliśmy i w ramach którego otrzymaliśmy to dofinansowanie, o którym mówimy, powinniśmy ukończyć inwestycje jesienią 2028 roku. Mamy jeszcze mały zapas, ponieważ perspektywa unijna jest do 2029, więc jeśli nam się coś przesunie, no to jeszcze mamy około roku zapasu, aczkolwiek zrobimy wszystko, żeby z tego zapasu nie skorzystać i żeby zmieścić się w takim pierwszym zaplanowanym terminie.
3: No to co, wszystkie ręce na pokład teraz, żeby wam się udało.
4: Dokładnie tak. Zapraszamy wszystkich do współpracy, do tego, aby trzymali państwo za nas kciuki. No i zachęcamy firmy do tego, aby byli razem z nami takimi partnerami społecznymi tej inwestycji. Także proszę nas śledzić i serdecznie zapraszamy.
3: Jak na co dzień można was wesprzeć? Macie konto, rozumiem, pewnie jakaś zbiórka, jedna, druga.
4: Tak, mamy zrzutkę, także zapraszamy. Na naszym Facebooku można znaleźć link do zrzutki, można znaleźć wszelkie informacje na bieżąco, to co robimy, jakie mamy akcje, kiedy można nas zobaczyć i jak można nas wspomóc. No i teraz na bieżąco mamy również taką dużą akcję dla firm. Tak jak wspomniałam, 100 firm dla tulipanów. Zapraszamy serdecznie do współpracy.
3: No to oby się udało. Fajnie takie ruszenie pospolite w Bydgoszczy zorganizować i później, no mam nadzieję, trzymam za to kciuki, wspólnie ten sukces świętować.
4: Dokładnie. Mam nadzieję, że to będzie sukces wszystkich bydgoszczan i nie tylko, ale także urzędów naszych bydgoskich, naszych radnych, naszych urzędników, naszego prezydenta. Myślimy, że to będzie nasz wspólny sukces.
3: A jak wymyśliłyście sobie ten plan, to jakie były na początku emocje? Czy to więcej obaw, czy raczej od początku ten taki pozytywny start, pozytywne emocje i wiara w to, że się uda?
4: Ja muszę przyznać, że my jesteśmy ludźmi takimi pozytywnie nastawionymi. Nawet chcielibyśmy, aby nasza fundacja właśnie wyróżniała się tym, że wierzymy w sukcesy, wierzymy w realizację marzeń i tych małych, i tych dużych. To marzenie było duże, oczywiście, że budziło obawy, ale wiemy, że oprócz tego, co nas w życiu spotkało, to jeszcze mamy bardzo dużo szczęścia. I w to szczęście tutaj przy tej inwestycji również wierzymy.
3: Czyli to, że trzeba zebrać malutkie 10 milionków, to nie przeraziło.
4: Trochę przeraża, ale bardziej cieszy. Mimo wszystko bardziej cieszy plan i taka realna wizja tego, że ten plan się ziści.
3: A dlaczego Dom Niebieskich Tulipanów to miejsce Bydgoszczy potrzebne?
4: Dlatego, że mamy bardzo dużo osób z autyzmem, które wymagają naprawdę kompleksowego wsparcia. I dla dzieci takie wsparcie jest dosyć powszechne i już takie dosyć rzeczywiście mocno sformalizowane, w systemie ukorzenione. Natomiast problem jest dla osób dorosłych. Po 24 roku życia osoby dorosłe już wypadają z systemu edukacji, a te najniżej funkcjonujące, które nie mogą iść na warsztaty terapii zajęciowej, to one po prostu zostają w domu ze swoimi rodzicami, starzejącymi się rodzicami. No i tak naprawdę państwo, system nie ma na te osoby żadnego pomysłu, nie mamy żadnej pomocy i temu właśnie chcemy zaradzić.
3: Ile osób znajdzie wsparcie w tym miejscu?
4: Rocznie w tym miejscu przewinie się około 100 osób. Takie są nasze możliwości, takie są perspektywy, ale jeżeli będzie potrzeba, to będzie tych osób nawet więcej.
3: No to teraz jeszcze będziecie starać się o to, żeby było o was głośno, żeby ludzie kojarzyli, czym jest Dom Niebieskich Serc wyrastający w Bydgoszczy. Planujecie jakieś eventy, wydarzenia?
4: Tak, oczywiście. Zapraszamy państwa na wszystkie wydarzenia, które będą się odbywały. Przede wszystkim mamy coroczne bale dla Fundacji Dom Niebieskich Tulipanów, ale już niedługo będzie piknik organizacji pozarządowych, na którym się pojawimy. We wrześniu na Politechnice Bydgoskiej odbędzie się event sportowy z naszym głównym udziałem jako współorganizatora, a wszystko, co jeszcze po kolei się wydarzy, będziemy oczywiście na naszych social mediach o tych państwa będziemy informować.
3: No to warto followować, tak?
4: Tak, dokładnie. Zapraszamy.
1: Mówiła Justyna Szczepanek. Fundacji Dom Niebieskich Tulipanów składam jak najlepsze życzenia i trzymam kciuki za powodzenie ambitnych planów. A teraz na antenę zapraszam znaną i lubianą Beatę Korzeniowską, która przybliży jej zdaniem najciekawsze i najważniejsze wydarzenia.
5: Na początek odrobina polityki, choć tak naprawdę to temat bardzo społeczny. Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Decyzja prezydium klubu ma związek z zabiegiem syna senatora, który został wykonany poza kolejką w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Tomasz Lenz przestaje też być członkiem klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Jakbym grał w komedii Barei, powiedział z kolei dyrektor szpitala w Aleksandrowie Mariusz Trojanowski o tym, że też został wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej. A to wszystko o pokłosie opisanych przez Wirtualną Polskę nieprawidłowości w lecznicy. Po zabiegu syna senatora przeprowadzonym poza kolejnością NFZ nałożył na szpital karę w wysokości 134 tysięcy złotych. W aleksandrowskiej lecznicy trwa też postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. W poniedziałek rozpocznie się proces w sprawie zabójstwa w Myślęcinku. Oskarżony Łukasz K. w czerwcu ubiegłego roku zastrzelił mężczyznę, który pomieszkiwał w lesie na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku. Ofiara była przypadkowa, ale samo dokonanie zbrodni zabójca miał planować od dłuższego czasu. 27-letni Łukasz K. przyznał się do winy. Grozi mu dożywocie. Bydgoska prokuratura przedłożyła śledztwo w sprawie Tomasza P. podejrzanego o kontaktowanie się z 10-latkami i przesyłanie dziewczynkom materiałów pornograficznych. Jak ustalił Ekspres Bydgoski, śledczy wystąpili o pomoc prawną m.in. do organów ścigania w Ukrainie, bo stamtąd pochodzą dziewczynki, z którymi mężczyzna się kontaktował. Przypomnę, Tomasz P., były dyrektor finansowy szpitala w Tucholi, został zatrzymany w ubiegłym roku, po tym jak prokurator postawił mu zarzuty, został zwolniony. P. wcześniej był naczelnikiem w bydgoskim ZUS-ie, a potem szefem w kujawsko-pomorskim NFZ. 113 km na godzinę pędzi ulicą Toruńską, także pod prąd, kierujący Audi. 37-letni bydgoszczanin za wszelką cenę próbował uniknąć kontroli drogowej. Teraz grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Okazało się bowiem, że mężczyzna nie posiadał prawa jazdy, ba, był poszukiwany przez sąd do odbycia kary. Był też pod wpływem narkotyków, a ich zapas miał w samochodzie. Bydgoszczanin odpowie też za niezatrzymanie się do kontroli drogowej i szereg wykroczeń w ruchu drogowym popełnionych w trakcie ucieczki. W Parku Przemysłowym jeszcze w tym roku powstanie nowa droga rowerowa. Drogowcy podpisali umowę na półkilometrowy odcinek drogi wzdłuż ulicy Petra Petersona. Inwestycja pozwoli na połączenie istniejącej trasy w parku przemysłowym z tą, która powstanie w ramach budowy S10.
1: Przegląd wydarzeń przygotowała i zaprezentowała nie kto inny jak Beata Korzeniowska. Dziękuję. Czas odkurzyć rower. A za chwilę wezmę pod lupę fundusze na kujawsko-pomorskie badania.
0: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Jest spore zamieszanie w sferze kujawsko-pomorskiego szkolnictwa wyższego. Chodzi o unijne środki, do których uczelniom z regionu utrudnia się dostęp. Sprawa jest zawiła i wielowątkowa, ale postaram się ją opisać jak najdokładniej i jak najbardziej zrozumiale, bo chodzi o grube miliony złotych na badania i rozwój. Gustaw Nowak, zapraszam, ale zanim wszystko nakreślę i rozrysuję, proszę wysłuchać tego, co miał mi do powiedzenia rzecznik prasowy UMK, Patryk Tomaszewski.
6: Stoimy na stanowisku, że potrzebny jest dialog. Nie uważamy, że pomysł Urzędu Marszałkowskiego z Instytutem Czochrackiego jest jedynym i najlepszym dla wszystkich uczelni w naszym województwie, więc chcielibyśmy przedyskutować przynajmniej zmianę, jakąś częściową formę, czyli dojść do jakiegoś konsensusu, spotkać się w połowie drogi z panem marszałkiem, ale przede wszystkim dialog, to jest jedna sprawa. Druga rzecz, szykuje się spotkanie, nie ma jeszcze daty podanej, ale między rektorami największych uczelni w naszym województwie, czyli UMK, UKW i Politechnika Bydgoska. I będą to rozmowy przede wszystkim właśnie o badaniach, także komercjalizacji, nastawione już na przyszłą perspektywę unijną, bo tutaj za chwilę te środki już się kończą w 2027 roku, a musimy myśleć już perspektywicznie na kolejne rozdanie, jak to się mówi, środków unijnych.
3: To, żeby 40% wartości tych projektów wykładały uczelnie, to jest nie do przyjęcia, nie do zrealizowania.
6: Nie do zrealizowania przy dzisiejszej małości środków finansowych w uczelniach, a przede wszystkim nie w sytuacji, bo my mówimy o tej perspektywie, że uczelnie dowiadują się półtora roku przed zakończeniem projektu, czyli generalnie, że środki finansowe, które potencjalnie moglibyśmy złożyć, musimy do jeszcze swoje środki budżetowe dołożyć, gdzie rok temu powiedzmy nie wiedzieliśmy o tym. No, planujemy działania często na 3-4 lata do przodu, no i wydać je zgodnie z przepisami, które są dobrze, ale one są bardzo ścisłe do 27 roku. Do końca 27 to jest tak naprawdę nierealne.
1: Spokojnie, jest jak w dobrym filmie. Na początku możemy tego i owego nie rozumieć, ale za chwilę wszystko stanie się jasne. Wypowiedź rzecznika UMK jest obecnie głosem, jak sądzę, trzech uczelni, bo przeciwko zmianom w dostępie do unijnych środków wypowiedziały się także UKW i Politechnika Bydgoska. Skąd ta zmiana się wzięła i dlaczego uczelnie, dotąd mogące liczyć na ledwie 15% wkładu własnego, muszą teraz mierzyć się z wkładem na poziomie 40%? Za chwilę wszystko będzie jasne. Dla podkreślenia istoty sprawy nadmienię tylko, że ma ona być tematem Rady Dialogu Społecznego. Decyzję o jej zwołaniu podjął wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel. Taką formułę spotkania odrzuca jednak marszałek Piotr Całbecki, na którego właśnie wypowiedzi oprę całe przybliżanie tego tematu.
7: Pan wojewoda na wniosek różnych organizacji, które współtworzą prezydium naszej rady, złożył do mnie pytanie, abym wyznaczył termin mi dogodny, aby uczestniczyć w posiedzeniu nadzwyczajnym, plenarnym Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego, aby dyskutować o rzekomym konflikcie, który zaistniał między zarządem województwa a wyższymi uczelniami. Słusznie są zaniepokojeni pracodawcy, przede wszystkim związkowcy tą sytuacją, no bo tyle się mówi o innowacjach. Biznes rozwija się lepiej, szybciej, kiedy innowacje rzeczywiście są wdrażane do biznesu, wówczas gospodarka jest bardziej konkurencyjną, za to nie ma konfliktu. Rada Dialogu, jeszcze zwołana w systemie plenarnego, nadzwyczajnego posiedzenia, to jest naprawdę sytuacja, w której coś się pali. Są zwolnienia masowe, na bruk idzie 300-500 osób i nie wiadomo, co dalej robić.
1: Skoro nie ma konfliktu, to dopytajmy, co tak właściwie jest.
7: W tej sytuacji mówimy o pewnym sporze i procedurze, która w tym sporze jest dzisiaj już zastosowana, czyli procedurze unijnej, ponieważ mówimy o innym spojrzeniu po iluś latach na koncepcję wydatkowania środków w ramach naszego funduszu, środków unijnych, którym dysponuje Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach naszego programu operacyjnego. Nie ma konfliktu, mało tego, nie wyobrażam sobie dzisiaj rozmawiać na temat procedur unijnych w kontekście sporu, no i przedstawiać wnioski do Komisji Europejskiej, które będą wnioskami nieuprawnionych środowisk. Ta dyskusja jest nam absolutnie już niepotrzebna. potrzebna. My wiemy, czego uniwersytety oczekują. Stanowiska UMK, UKW oraz Politechniki są mi znane. Zarządowi są znane. Potrafimy czytać, słuchać. Wyciągamy wnioski. Przedstawiliśmy te wnioski zgodne z oczekiwaniami uniwersytetów, które jedno, jeszcze raz chcę powtórzyć, zmieniły zdanie na temat sposobu realizacji badań i wdrożeń w naszym wódce. Kierujemy te wnioski do Komisji Europejskiej, bo to jest miejsce, aby mogły one być dalej wdrożone w życie. Niezbędne do tego, aby zostały one zaakceptowane.
1: Kontekst jest jednak szerszy, bo nie chodzi tylko o unijne środki na badania. Kością niezgody jest też Instytut Czochralskiego, czyli marszałkowska instytucja z siedzibą w Toruniu, która zdaniem władz uczelni, ale też związków zawodowych, pozbawia możliwości ubiegania się o środki kujawsko-pomorskie uczelnie. Do tej kwestii również marszałek Całbecki postanowił się odnieść, a jak mówi, nie jest ona tak prosta, jak może to z wierzchu wyglądać. Warto wziąć coś do pisania, postarajmy się to sobie rozrysować.
7: Mówimy o rozwoju i środkach na wzmocnienie rozwoju w oparciu o B plus R, czyli badania i rozwój. Jak wygląda w tej chwili mapa rozwoju w naszym kraju? Ona to obrazuje, są to dane Komisji Europejskiej, wiarygodne, na nich bazujemy. Posługujemy się tą samą metodologią, tymi samymi danymi, jeśli chodzi o pracę Urzędu Marszałkowskiego jako instytucji zarządzającej, Zarządu Województwa, instytucji zarządzającej programem, jak i Komisja Europejska. Polska w Europie według Komisji Europejskiej najnowszych danych zajmuje wśród 27 krajów członkowskich 27 miejsce, jeśli chodzi o innowacje. Gorsze są tylko Bułgaria, Rumunia i Słowacja. Nasze województwo osiągamy poziom 59% średniej unijnej. Najlepszym województwem jest województwo warszawskie, stołeczne, osiąga 90% tego poziomu. Najlepszy region w Europie, czyli Sztokholm, to przeszło 50% średniej unijnej. Więc wszystkie nasze województwa, nawet stołeczne, Warszawa, są poniżej średniej. No a gdzie jesteśmy my, to państwo już widzą na tle pozostałych województw.
1: Wiemy już, że z tymi wskaźnikami innowacyjności jest u nas, co tu dużo mówić, słabo. Stworzono zatem plan mający na celu poprawę sytuacji. W 2021 roku uzgadniano szczegóły nowej, dziś trwającej perspektywy unijnej w naszym województwie. Rozmowy odbyły się wówczas również z Komisją Europejską i Ministerstwem Rozwoju, a w naszym regionalnym budżecie na badania i rozwój zarezerwowano 245 milionów złotych. Chociaż w euro, więc ta wartość może się nieco wahać. Z tej kwoty około 130 milionów miało trafić na infrastrukturę badawczą i projekty związane z komercjalizacją nauki, ale miała to być działka Instytutu Czochralskiego. Co z resztą środków? Kontynuuje marszałek.
7: 115 milionów złotych przeznaczyliśmy na granty dla firm, na prace badawcze i rozwojowe i działania sieciujące. Jeśli chodzi o granty, to jest kwota 97 milionów złotych i te pieniądze są już ulokowane w funduszu pożyczkowym i są udzielane podmiotom gospodarczym, czyli małym i średnim przedsiębiorcom, w kwotach do 200 tysięcy euro. Każda firma, która przejdzie kwalifikacje, może uzyskać takie wsparcie na badania. To te badania wykonuje, wykonują je pracownicy uniwersytetów, naukowcy, instytuty badawczo-wdrożeniowe. Więc jest to kwota na prace badawcze, ale z których mają korzystać bezpośrednio już same przedsiębiorstwa. Nie jest to łatwe znalezienie takich beneficjentów, którzy przychodzą z projektem badawczym, wiedzą, do czego on służy i jak ma wpłynąć na rozwój firmy. Pozostała kwota, czyli 16 milionów złotych, została przeznaczona na tak zwane sieciowanie. To jest projekt, który realizuje Instytut Czochralskiego. Instytut Czochralskiego powołaliśmy do życia 2,5 roku temu. On pomimo tego, że nie ma jeszcze zorganizowanej stałej dobrej siedziby, jest już funkcjonującą instytucją. Realizuje również projekt sieciujący. Naszymi partnerami, między innymi miały być wszystkie oczywiście uniwersytety i uczelnie wyższe publiczne.
1: Miały być, ale trzy główne uczelnie, czyli UMK, UKW i Politechnika Bydgoska, wycofały się z projektu. Dlaczego? Tu marszałek Całbecki stawia hipotezę, że uczelnie odrzuciły propozycję sieciowania się poprzez Instytut Czochralskiego, ponieważ uzyskały pozyskały środki na ten sam lub podobny cel, czyli sieciowanie, z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
7: Uzyskały grant na ten sam zakres działań związanych z sieciowaniem, czyli finansowanie pracy brokerów innowacyjności w instytucjach na terenie uniwersytetów. Dotacje, no, z ich punktu widzenia korzystniejszą, więc z tego względu głównie już nie chcieli z nami współpracować w zakresie finansowym. Miałem jednak nadzieję, mam wciąż nadzieję, że ci brokerzy, którzy dzisiaj działają na terenie uniwersytetu, będą również współpracować z innym podmiotem, który też przecież wspólnie kiedyś wymyśliliśmy. Chcieliśmy go zrealizować, czyli Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne imieniem Czochrowskiego. Pierwotnie miał być jeden sieciowy, duży projekt i poprzez ten instytut również na te zadania mieliśmy realizować zakupy, przekazując sprzęt do dyspozycji uczelniom. Po prostu projekt partnerski. Na tym to miało polegać, że jedno miejsce koordynujące, tak aby sprzęt się nie dublował, żebyśmy kupowali mądrze, żeby on był skoordynowany, a przede wszystkim odpowiadał zapotrzebowaniu badawczo-rozwojowemu.
1: Innymi słowy, plan był taki. Uczelnie współpracują z Instytutem Czochralskiego i tam biorą udział w działaniach sieciujących, dofinansowanych ze środków unijnych. Z tych środków zostaje zakupiony sprzęt, następnie użyczany uczelniom. Nie byłyby one zatem w posiadaniu aparatury, bo ta byłaby własnością Instytutu Czochralskiego, który miał i wciąż ma dbać o komercjalizację nauki. I tu pojawia się też odpowiedź na pytanie, dlaczego unijne dofinansowanie projektów związanych z badaniami i rozwojem wynosi tylko 60, a nie 85%. Właśnie dlatego, że przy planowaniu perspektywy unijnej postawiono na komercjalizację nauki, a miał zająć się tym Instytut Czochralskiego, z którym uczelnie nie chcą dziś współpracować, ponieważ realizują podobny projekt z NCBR-em. Jeżeli pomoc publiczna byłaby wyższa niż 60%, nie można by komercjalizować nauki.
7: Dzisiaj oczekiwaniem uniwersytetów jest zmiana tej koncepcji. Uniwersytety nie chcą 60% dofinansowania, a chcą 85%, czyli tak naprawdę pozbawią się w dużej mierze możliwości wykorzystania tego sprzętu na prace komercjalizacyjne. Będzie on musiał pracować w systemie otwartej nauki, czyli badań podstawowych. Owszem, 20% będzie mogło być wykorzystane tego sprzętu, czasu pracy tego sprzętu na badania komercyjne, ale to jest tylko 20%.
1: Oczywiście z tym komercyjnym wykorzystaniem sprzętu zakupionego z unijnych środków jest tak, że obowiązuje okres trwałości, w trakcie którego rzeczywiście nałożone są pewne ograniczenia. Po upływie tego czasu ograniczenia znikają i tak na przykład zakupiony przy budowie interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK trójteslowy rezonans magnetyczny przez 5 lat służył tylko badaniom naukowym. Dopiero po tym czasie uczelnia zaczęła oferować usługę wykonania zdjęcia osobom prywatnym. Przy zakupie sprzętu przez Instytut Czochralskiego nie trzeba byłoby czekać tych kilku lat. Nie należałby on jednak do uczelni, a do instytutu, co wzbudziło wątpliwości i było jednym z powodów, dla których uczelnie z instytutem postanowiły nie współpracować. Dawne ustalenia dotyczące wysokości unijnego wsparcia dla projektów związanych z badaniami i rozwojem pozostały jednak w mocy i uczelnie, nawet nie wiążąc się formalnie z Instytutem Czochralskiego, łapią się na nie. Muszą dopłacać 40% wartości projektu zamiast 15%.
7: Doszliśmy do takiej sytuacji, że musimy dzisiaj zweryfikować projekt KPCNT. Musimy ten cały projekt przebudować, ponieważ to, co mieliśmy przekazać do uniwersytetów, no jest już nieaktualne w tym projekcie. No ponieważ nie chcą z nami uniwersytety współpracować, musimy sobie radzić sami.
1: Zamiast 130 milionów złotych planowanych na budowę nowoczesnej siedziby Instytutu Czochralskiego w Toruniu, zaplanowano modernizację obecnej siedziby mieszczącej się w dawnym szpitalu zakaźnym. Szybkie obliczenia i koniec końców w budżecie województwa pozostaje niezagospodarowanych 90 milionów złotych na badania i rozwój. Czas na ich alokację mamy do końca przyszłego roku. Jeżeli uczelnie nie sięgną po te środki, to pozostaje jeszcze plan B, kontynuuje marszałek Całbecki.
7: To nie jest mała kwota. Na szczęście możemy przesunąć te pieniądze wtedy już bardzo prostym ruchem jako zasilenie funduszu badań wdrożeń.
1: Tego funduszu, z którego skorzystać mogą nie uczelnie, a już firmy. Myślę, że o tej dość zawiłej, ale jednak bardzo ważnej sprawie będzie się jeszcze mówić, zwłaszcza, że na horyzoncie już maluje się kolejna perspektywa unijna i kolejne olbrzymie środki. W planach są też kolejne spotkania, a to między rektorami Akademii Kujawsko-Pomorskich Uczelni, a to Rada Dialogu Społecznego. Być może obecne zamieszanie przybliży nas do przyszłego porozumienia. Oby. Za chwilę kolejne tematy.
0: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Gustaw Nowak. Pogoda nie rozpieszcza. Ci, którzy czekali na wczesne lato, zawiedli się, a z powodu suszy rolnicy i sadownicy liczą straty. Być może zatem budowa kąpieliska miejskiego nie wzbudza takiego entuzjazmu, jakby to było przy 30-stopniowym upale. Zresztą sprawdźmy, co mieszkańcy myślą o tej inwestycji, a na badanie opinii publicznej wyruszyły w teren Agata i Julka.
8: Słyszała pani, że ma być kąpielisko wybudowane za łuczniczką?
9: Tak, już od ponad roku słyszałem o tym.
10: Tak, ale mnie to nie dotyczy, moich wnuków, nie? I dzieciaków, bo ja nie mogę się po prostu kąpać, nie?
11: Nie, nie. Moje dzieci już wyrosły. Myśmy mieli kąpielisko, basen tu na Kosaka. Przepadło i duże, i małe.
12: No słyszałam, tak, ale ja się nie będę kąpać, dlatego że ja się boję. Boję.
13: Słyszałem.
8: A myśli pan, że to jest dobry pomysł?
13: Pewnie, że dobry, dlatego, że musi być jak najwięcej tych rzeczy w Bydgoszczy, bo nie ma takich kąpielisk otwartych.
14: Myślę, że to jest całkiem dobry pomysł, bo mało jest miejsc w Bydgoszczy, żeby tak, nie wiem, gdzieś się wybrać na spacer przy okazji, nie wiem, nogi pomoczyć. Co my mamy? Tylko Wyspę Młyńską i te wodospady, prawda?
15: To znaczy, nie wiem, jak to się sprawdzi na takie duże miasto jak my. Może uda nam się tam wejść, jakby to powiedzieć, a w ogóle jaki rezultat będzie tego nad Brdą, tak?
16: No tak, dla waszego pokolenia to jest potrzebne. Mnie już to tak słoneczko pod parasolem potrzebne, ze względu na wiek.
17: Sądzę, że tak, jak jest ładna pogoda, bo poprzednie lata były tak upalne, że kwestia tylko zachowania czystości tej wody, a tak to... No fakt, że mamy dużo kąpielisk w pobliżu, typu Borówno, Chmielniki, Piecki, nie wiem, nawet Zalew Koronowski. Sądzę, że tak. Sądzę, że dużo młodzi, przecież kiedyś tu nawet na balaton się chodziło, nasz bydgoski.
18: Chyba tak, mi się wydaje. Powinno być takie coś, bo tutaj nigdzie takiego czegoś nie ma, ewentualnie jest Astoria.
19: No, będzie już gorące powietrze, słońce, to wtedy człowiek musi się w wodzie spróbować, bo inaczej to po prostu będzie gorący za bardzo.
20: Nie? Mówię pani, moim zdaniem to mogło coś być, bo jak miałam wnuka, to też na Astorię często z nim jeździłam, bo tak tu kiedyś jak się prowadziłam, to jeszcze było na Kosaka, nie? A teraz tu tak blisko nigdzie nie ma. Ja już chodzić nie będę, a jakieś coś by się przydało, żeby tutaj te dzieci mogły gdzieś chodzić na te baseny, bo tak nic nie ma, jedynie przy szkołach, nie?
21: Potrzebne, tylko czy to będzie zadbany teren? Przede wszystkim brakuje w regionie dobrego akwaparku. W regionie nie ma nigdzie żadnego fajnego, dużego akwaparku, tym bardziej, że Bydgoszcz jest jednym z większych miast w naszym regionie. No, przydałoby się coś takiego.
22: A uważa pani, że lokalizacja jest dobra?
14: No tam chyba będzie kiepsko z parkingiem, coś mi się wydaje. No ale jest jeszcze przecież komunikacja miejska. No w sumie jak nie mają innego miejsca?
16: W Śródmieściu jest ciężko, bo kto dojedzie, gdzie samochód postawić, a tam jest więcej miejsc parkingowych. Bo jeżeli popatrząc tutaj w Śródmieście, przy Królowej Jadwigi, czy gdzieś przy Astorii, to jest mniej miejsc parkingowych. Mi się wydaje, że tam więcej, więc...
23: Bardzo dobra jest.
22: A szansa tak uważa?
23: Bo tam jest torby, wszystko razem jest. I blisko jest tramwaj, jest, tam jest, nie, pętla, tam sklep, market jest.
15: Znaczy ogółem lokalizacja jest fajna, ale bardziej bym wolała jakiś wielki akwapark. Czyli zewnętrzne i wewnętrzne baseny.
1: Akwaparku niestety nie uświadczymy ani w Bydgoszczy, ani w Toruniu, ani co chyba byłoby najciekawszym rozwiązaniem pomiędzy stolicami województwa. Trzeba korzystać z basenów i kąpielisk, a na większe wodne szaleństwa wybierać się w nieco dalsze podróże.
0: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Można też zostać na miejscu i tak jak modne są kąpiele słoneczne czy kąpiele leśne, tak warto zainteresować się też kąpielami książkowymi. Dobrych tytułów nie brakuje, a miejsc do sięgania po nie również jest sporo. Tak się składa, że niedawno świętowaliśmy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, a jego wojewódzkim obchodom towarzyszyło wręczenie nagród dla osób zasłużonych promocji czytelnictwa. Jedną z takich szanownych person jest Joanna Kasprowicz z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy z filii nr 10 na Kapuściskach. Udało mi się z nią krótko porozmawiać. Zapraszam.
2: No i co tam robicie na kapuściskach? Na co dzień czym się zajmujecie? Bo chyba nie tylko książkami.
3: Zdecydowanie nie tylko książkami. Szereg warsztatów, spotkań różnorodnych dla dzieci, dla dorosłych.
2: Macie już takie stałe grono bywalców?
3: Oczywiście, dwa kluby. Klub Optymistycznych Czytelników oraz Dyskusyjny Klub Książki. To są dwa nasze takie kluby czołowe dla dorosłych.
2: No to dzieje się u was, trzeba przyznać.
3: Bardzo dużo się dzieje.
2: I jeszcze jesteście otwarci na kolejne współprace?
3: Oczywiście, że tak. Myślimy o nowych planach, programach. Teraz wakacje przed nami, więc już są nowe pomysły. Mamy nadzieję, że będą realizowane.
2: A panią osobiście zapytam jeszcze, dlaczego akurat padło na bibliotekę? No i jak się pani czuje w tej pracy?
3: Osobiście to mogę powiedzieć, że od dziecka kochałam książki. Dlaczego biblioteka? Ponieważ wędrując do miejskiej biblioteki, urzekła mnie bibliotekarka i powstała taka myśl, że tak, to jest rola, którą bym chciała w życiu odegrać, więc po maturze udałam się na studia właśnie z informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. No i jestem i po studiach od razu zaczęłam pracę w Wojewódzkiej Miejskiej Bibliotece, także i do dzisiejszego dnia tam pracuję i myślę, że jeżeli Bóg da zdrowie, to do emerytury będę pracowała.
2: A dopytam jeszcze, bo biblioteki stają się coraz nowocześniejszymi miejscami i ta cyfryzacja też postępuje. Pani podoba się to, czy jednak woli pani tę tradycyjną bibliotekę z kartkami?
3: Oczywiście, że nie ma rozwoju bez zmian, więc jak najbardziej jestem również za postępem. W naszej bibliotece również postawiliśmy na rozwój. W naszej bibliotece również można korzystać podczas zajęć z takiej technologii wysokiej jak roboty Fotony. Mamy również konsolę Xbox, wielki projektor, telewizor, na którym można prezentacje, prelekcje różne prowadzić. Także.
2: Nic tylko przychodzić. Do zobaczenia w takim razie.
3: Dziękuję bardzo.
1: W bibliotekach dzieje się sporo, ale jeśli szukacie jeszcze więcej wrażeń, to wysłuchajcie propozycji, które zebrał dla was Szymon Stępczyński. Na pewno znajdziecie coś dla siebie.
0: Co jest grane w Bydgoszczy?
4: Przyszły tydzień rozpocznie się od 15. edycji Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci.

0: i twórczości tytułowego artysty oraz jego powiązaniach z Bydgoszczą. Podczas koncertu wystąpi zespół Conduttorie Amici, prezentując repertuar o zróżnicowanym charakterze i stylistyce, od utworów refleksyjnych po bardziej dynamiczne kompozycje. We wtorek 19 maja natomiast miejsce mieć będzie koncert Śpiewające Kujawy, organizowany w ramach programu Śpiewająca Polska. Wydarzenie poświęcone będzie churalistyce dziecięcej i muzycznym tradycjom regionu kujawsko-pomorskiego. Na scenie wystąpią chóry dziecięce z regionu, którym towarzyszyć będą instrumentaliści grający m.in. na skrzypcach, klarnecie, akordeonie i kontrabasie. Program obejmie utwory ludowe w opracowaniu Mateusza Szwankowskiego oraz kompozycje inspirowane folklorem i edukacją muzyczną. Całość poprowadzi Katarzyna Szewczyk. A czwartek 21 maja będzie czasem na recital organowy Szymona Olszańskiego. Program koncertu połączy muzykę dawną i współczesną, pokazując bogactwo brzmienia oraz możliwości organów jako instrumentu solowego. W repertuarze znajdą się utwory m.in. Francisco Correy de Raxo, José de Nebrego, Johanna Sebastiana Bacha, François Couperina i wielu innych. Szczególne miejsce zajmie monumentalne preludium i fuga S-dur Bacha, a także współczesne kompozycje inspirowane hiszpańską i francuską tradycją organową. Do tego warto wspomnieć o jubileuszu z okazji 40-lecia chóru kameralnego Akademii Muzycznej. Koncert odbędzie się w sali symfonicznej kampusu i będzie podsumowaniem 4 dekad działalności jednego z najważniejszych zespołów chóralnych uczelni. Chór, tworzony przez studentów i absolwentów Akademii, od lat znany jest z wysokiego poziomu wykonawczego, różnorodnego repertuaru i licznych koncertów w kraju oraz za granicą. Jubileuszowy program pokaże zarówno symfoniczno-churalny rozmach, jak i kameralne możliwości zespołu. A wszystko to z udziałem obecnych, jak i dawnych członków chóru, pod dyrekcją Janusza Staneckiego, założyciela zespołu. Weekend rozpocznie się od Międzynarodowego Festiwalu Rytmu i Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion 2026. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych muzycznych imprez, poświęcona rytmowi, perkusji i artystom przekraczającym granice gatunków. Od jazzu i elektroniki, po rock, hip-hop i alternatywę. Całość potrwa do 29 maja. Tego dnia również w Kinoteatrze Adria odbędzie się spektakl Następnego Dnia Rano, reżyserii Eweliny Pietrowiak. To lekka, dynamiczna komedia pełna pomyłek, ciętych dialogów i absurdalnych sytuacji. Kelly i Thomas budzą się razem po imprezie, kompletnie nie pamiętając poprzedniego wieczoru. Sytuacja szybko wymyka się spod kontroli, gdy w mieszkaniu pojawiają się kolejni członkowie rodziny i znajomi, a seria nieporozumień zaczyna nabierać coraz bardziej zwariowanego tempa. Wystąpią m.in. Katarzyna Skrzynecka, Michalina Sosna, Marek Kaliszuk czy Piotr Gawron Jedlikowski. Tydzień zamkniemy niedzielnym 26. Ogólnopolskim Festiwalem Interpretacji Piosenki Aktorskiej. Wydarzenie to poświęcone jest młodym wykonawcom piosenki literackiej i aktorskiej z całej Polski. W konkursie wystąpi około 20 uczestników, m.in. z Warszawy, Poznania, Katowic, Torunia i Bydgoszczy. Ich występy oceni jury złożone z muzyków i pedagogów. W programie dodatkowo przewidziano koncerty i obecność zaproszonych gości, w tym m.in. Roberta Rozmusa.
1: O tym, co przed nami, mówił Szymon Stępczyński. Dziękujemy. Z kolei już za nami jest pierwsze bydgoskie forum uczestników warsztatów terapii zajęciowej Samodzielność Poproszę. Wydarzenie poświęcone wzmacnianiu niezależności osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez prelekcje, dyskusje i prezentacje. Skrót z tego, co się działo, przygotowała dla Państwa Karolina Marcisz.
2: Cieszę się bardzo, bardzo mocno z tego faktu, że jesteśmy, że możemy to dzisiejsze pierwsze forum przeżyć. Samodzielność Poproszę. Uważamy pierwsze forum za otwarte. Dziękuję bardzo.
3: Aleksandra Gieraj, dyrektor oddziału kujawsko-pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Czy to ważne wydarzenie, uważa Pani? Po co takie wydarzenie się organizuje i o czym warto pamiętać?
3: Każde wydarzenie, które będzie mówić o sprawach osób z niepełnosprawnościami, jest fundamentalne i kluczowe dla życia tych osób, dla ich integracji ze społeczeństwem, dla dochodzenia do niezależności i samodzielności. I myślę, że w dniu dzisiejszym jesteśmy po to, żeby bezpośrednio od osób z niepełnosprawnościami usłyszeć, jakie mają potrzeby, czego oczekują od wspierających osób, aby właśnie osiągnęły samodzielność, niezależność i mogły stanowić o sobie.
5: Sylwia Ankowiak, instruktor terapii zajęciowej w WTZ Wiatrak przy Caritas Diecezji Bydgoskiej.
4: Dzisiaj widzimy się na pierwszym forum dla osób z niepełnosprawnościami. Po co, dlaczego i co się będzie działo?
5: Tak naprawdę, zgodnie z tym hasłem naszym, po samodzielność. Żeby zdobyć samodzielność,

0: dzielność trzeba mieć świadomość, że się jej poszukuje. Trzeba zrobić ten pierwszy krok. Mamy nadzieję, że te właśnie dzisiaj trzy kroki robimy pierwsze i mamy nadzieję, że następnym razem będziemy się mogli podzielić z owoców tych kroków.
1: I jakie to kroki?
0: Pierwsze, mieć marzenie. Co ja chcę móc zrobić, potrafić zrobić albo gdzie pójść, żeby byli świadomi, czego na dziś potrzebują. Drugie, jakie mam z tym trudności, czego tak naprawdę nie potrafię, dlaczego po to nie sięgam. I trzecie, jakich narzędzi potrzebuję, żeby to osiągnąć.
2: Magdalena Staszak.
1: Czy jest jakieś takie pole, gdzie potrzebuje Pani pomocy, chciałaby się Pani czegoś nauczyć?
2: W warsztacie, gotowania.
1: Czy jest to konkretna umiejętność? Już coś Pani gotuje, czy chciałaby to rozwijać właśnie?
2: Chciała to rozwijać.
1: Takie dzisiejsze wydarzenia cieszą? Jakie emocje towarzyszą dzisiejszego dnia?
2: No bardzo się cieszę, że jestem tutaj.
1: I jakie Pani ma dzisiaj zadania? Bo widzę, że tak naprawdę jakaś odpowiedzialność jest.
2: Ja z Wojtkiem będziemy ciasto rozdawać.
3: Podczas pierwszego bydgoskiego forum uczestników WTZ Samodzielność Poproszę uczestnicy brali udział w prelekcjach, dyskusjach w grupach tematycznych oraz prezentacjach dotyczących różnych aspektów samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Spotkanie zakończyło się podsumowaniem wniosków i występami artystycznymi, które pokazały efekty działań wspierających aktywizację i niezależność uczestników.
4: A na pierwszym bydgoskim forum uczestników warsztatów terapii zajęciowej była Karolina Marcisz. Dziękujemy. Za chwilę spotkamy się z młodzieżowymi radnymi sejmiku.
5: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
4: Gustaw Nawag, zapraszam. Tym razem reprezentant młodzieży, czyli oczywiście ja, będzie mówić o swoich młodszych o już kilkanaście lat rówieśnikach. No tak, bo ramy tej tak lubianej młodości są bardzo szerokie. Z tą jednak różnicą, że osoby, które za chwilę przedstawię, mogą wejść w skład młodzieżowego sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, a ja pomału mogę szykować kampanię w wyborach na prezydenta RP. Spokojnie, nie zamierzam. Dobrze mi tu, gdzie jestem, a jestem w pięknym województwie, w którym życie w garść chwytają ambitne i zdolne osoby. I tak, część z nich już w wieku licealnym odważnie wkracza w praktyczne stanowienie państwa obywatelskiego. Zapraszam do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie po raz ostatni zebrała się Młodzieżowa Rada Sejmiku drugiej kadencji. Stanowiły ją osoby z całego regionu, chcące sprawdzić, jak to jest zasiadać w poważnych sejmikowych ławach. Przy okazji mogły się sporo nauczyć, poznać ciekawe osoby i przetestować, czy ta cała polityka jest dla nich. Co miały mi do powiedzenia? Sprawdzimy za chwilę. Wcześniej jednak na antenę zapraszam Elżbietę Piniewską, przewodniczącą dorosłego sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego i inicjatorkę powstania sejmiku młodzieżowego.
6: Jeżeli chodzi o współpracę z młodymi ludźmi, to nigdy ona nie jest prosta, dlatego też nie prosto będzie odpowiedzieć na to pytanie. Duża determinacja, konsekwencja w działaniu, a czasami niekonsekwencja, więc mogę powiedzieć, że ta współpraca była naturalna, normalna i, że tak powiem, swoim torem się działa, z obopólną korzyścią, bo podkreślam, że mam nadzieję, że nie tylko młodzi ludzie się czegoś nauczyli, ale również my, samorządowcy, jak z młodymi ludźmi współpracować.
4: A czego dorośli radni uczą się od swoich młodszych koleżanek i kolegów?
6: To znaczy przede wszystkim tego, że musimy być rozliczani przez młodych ludzi z deklaracji, które często dajemy zbyt łatwo. Może odwołam się do czegoś konkretnego, żeby nie zbanalizować tematu. Mogę również przyznać się do tego, że sama nieco odwodziłam ich od pomysłu, by rok 2026 był rokiem dzieci i młodzieży, bo równocześnie był rokiem ludzi nauki. I wydawało mi się, jako przewodniczącej sejmiku, że wystarczy, jeżeli rok jest poświęcony jednemu zagadnieniu. Sugerowałam, żeby to był rok młodzieżowego sejmiku, ogłoszony przez Młodzieżowy Sejmik. I właśnie wtedy spotkałam się z ich dużą, tak jak powiedziałam, determinacją i konsekwencją. konsekwencją w działaniu, doprowadzili do swego. I z czasem mogę powiedzieć, że to był jeden z najbardziej udanych roków w kadencji mojej jako przewodniczącej, bo rzeczywiście udało nam się bardzo wiele rzeczy zrobić i okazało się, że można połączyć rok dzieci i młodzieży z rokiem ludzi nauki.
7: Rozmawialiśmy tutaj z młodzieżowymi radnymi, oni mówią, że po pierwsze sporo się tutaj nauczyli, po drugie sporo relacji zawiązali, a po trzecie, że też ugruntowała im się jakaś taka ścieżka zawodowa na przyszłość. Czy to dla pani jest jakaś satysfakcja, jako dla prowodyrki tego zamieszania?
6: Tak, oczywiście. Jeżeli chodzi o pierwszą kadencję, to dwóch radnych mamy dorosłych. Myślę, że również i ci, którzy pracowali w Młodzieżowym Sejmiku w drugiej kadencji, zaistnieją gdzieś w samorządach, a samorządy trzeba odmłodzić, albo rzeczywiście będą traktowali to jako trampolinę do kariery, na przykład społecznej, niekoniecznie zawodowej.
4: Pora oddać antenę radnym Młodzieżowego Sejmiku naszego województwa. Dla niektórych był to debiut, dla innych już druga kadencja. Czego nauczyli się w jej trakcie? Co uważają za sukces? Jakie są ich plany na przyszłość? Posłuchajmy.
8: Nazywam się Martyna Makowska, jestem sekretarzem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przede wszystkim bardzo owocna i chciałabym tutaj podkreślić fakt tego, że poznałam wielu naprawdę wspaniałych ludzi i to głównie za nimi będę tęsknić i ich wspominać, bo wiadomo, zorganizowaliśmy wiele naprawdę też cudownych i kongresów i ogólnie wydarzeń, aczkolwiek to ci ludzie sprawili, że ten sejmik był taki spójny i działał razem i naprawdę chciało się tutaj przychodzić i działać.
4: Jakie były sukcesy Młodzieżowego Sejmiku drugiej kadencji?
8: Myślę, że było ich kilka. Przede wszystkim były to kongresy, które robiliśmy dla młodzieżowych rad, bo spinaliśmy, że tak powiem, wszystkie rady z całego województwa. Przyjeżdżały delegacje do nas, mogliśmy wspólnie robić różne działania, wypracowywać różne projekty, więc to nas przede wszystkim bardzo budowało i pokazywało, że możemy robić jakieś działania na rzecz drugiego człowieka. Też bardzo fajna była konferencja, która była na samym początku w ogóle naszej kadencji. Konferencja Współczesna rola kobiet w polityce. Ona też była bardzo owocna. Zebraliśmy na niej naprawdę wiele młodzieży. Czy okrągły stół uczniowski, to tutaj też wiele uczniów przyjechało z całego województwa. Wszyscy byli zadowoleni. Feedback był naprawdę wspaniały, więc to też nas budowało i chcieliśmy działać więcej. Ja jestem z małej miejscowości Ustronie, więc też miałam okazję reprezentować tą taką mniejszą część naszego województwa, że tak powiem. Też tutaj w tym sejmiku mamy i osoby z dużych miast i właśnie tak jak ja z małych miejscowości, więc ta różnorodność też była wspaniała, bo ja reprezentowałam swój malutki region, ktoś reprezentował swój większy, więc też te problemy przede wszystkim i nasze działania, gdzieś decyzje, też nasze zdania były bardzo mocno zróżnicowane właśnie ze względu na to, skąd pochodzimy i kogo tak naprawdę reprezentujemy.
7: I udało ci się przepchnąć jakieś własne pomysły? Na czym się skupiłaś jako radna?
8: Ja głównie, że tak powiem, grałam takie boczne skrzypce bardzo wspierające. Jeżeli ktoś wpadł na jakiś pomysł, to ja zawsze gdzieś tam wsparłam i to, na ile mogłam pomóc, to pomogłam. Jeżeli chodzi o mój własny pomysł, miałam go, chciałam zrealizować, ale z powodów troszkę ode mnie niezależnych to nie poszło dalej. Aczkolwiek myślę, że jak mi się uda być w kolejnej kadencji, to może się uda, kto wie.
4: A czego doświadczona już pani radna życzy osobom, które pójdą jej śladami?
8: Wytrwałości i takiej emocji, żeby się nie poddawali i żeby pomimo wszystko parli do przodu, bo dzisiaj możemy być smutni, możemy mieć gorszy dzień, a jutro wstaniemy i może być zupełnie inaczej i może się po prostu wszystko udać.
4: Czego można się nauczyć w Młodzieżowym Sejmiku? Podnoszenie swoich kompetencji to przecież coś bardzo istotnego.
8: Myślę, że przede wszystkim taka komunikacyjność bardzo, bo jak wcześniej, ja się w ogóle wywodzę z środowiska debatanckiego, więc jak ogólnie przemawianie nie było mi, powiedzmy, straszne, no to gdzieś tam zawieranie takich kontaktów i w ogóle komunikacja z drugim człowiekiem była raczej utrudniona. Po prostu nie miałam takiej umiejętności. Dzięki sejmikowi wręcz byłam zmuszona troszkę do tego, by to zrobić, ale wyszło mi to na dobre i teraz nie mam problemu, żeby podejść, się przywitać, powiedzieć dzień dobry, więc tak, to na pewno na duży plus.
9: Gracjan Szuwała, przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego drugiej kadencji. Myślę, że bez dwóch zdań najważniejszym osiągnięciem będzie wprowadzenie roku 2025 jako rok dzieci i młodzieży, bo tak naprawdę jako organ opiniodawczy i doradczy doradziliśmy dorosłemu sejmikowi, on nas wysłuchał. Myślę, że to nie jest jedyny sukces, bo mieliśmy dwa kongresy młodzieżowych rad, okrągły stół uczniowski, mieliśmy forum aktywności młodych w Tłuchowie, także to były wydarzenia, które zgromadziły naprawdę dużo osób. Myślę, że moglibyśmy liczyć w tysiącach.
4: Jak już słyszeliśmy, Młodzieżowy Sejmik Województwa w trakcie drugiej kadencji zorganizował kongresy młodzieżowych rad, z czego dumy nie ukrywa pan przewodniczący.
9: Wydaje mi się, że to na pewno był jakiś taki zastrzyk energii, bo pokazaliśmy, co można, jak się da. Zrobiliśmy też szkolenia podczas między innymi kongresów. W tym roku było dodatkowo szkolenie dla starostw, które chcą otworzyć Młodzieżową Radę. Także myślę, że to na pewno był jakiś czynnik taki, trochę może zapalnik takich jakichś dobrych zmian.
4: A jaka była ta druga kadencja i co w jej trakcie było najistotniejsze?
9: Ja zawsze jak gdzieś działam, mówię, że najważniejsi są ludzie. I tak naprawdę ja nadal tego zdania nie zmieniłem. Nie zawsze było łatwo. Czasem trzeba było troszeczkę iść pod górę, ale miałem ludzi, którzy szli ze mną pod tą górę. Także może nie szliśmy szybko, ale szliśmy daleko.
4: Dopytajmy jeszcze o plany na przyszłość.
9: Co teraz przede mną? Zostaje mi, nadal jestem członkiem Rady Młodzieży przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, także na pewno będę się tam realizował. Mam też w planach założenie jakiejś tam fundacji, także mam plany związane z takim społeczeństwem obywatelskim, z patriotyzmem, z przedsiębiorczością, także ja się z tego świata działacza absolutnie nie usuwam.
4: Czy współpraca między sejmikiem młodzieżowym a tym dorosłym istnieje? Jak można ją ocenić?
9: Myślę, że jak podsumować teraz, jak się patrzy na to względem czasu, to zawsze się patrzy trochę łaskawiej niż w sytuacjach i wydaje mi się, że byliśmy wysłuchiwani. Wiadomo, nie zawsze wszystko było tak, jak chcieliśmy, ale myślę, że my i tak dość mocno stawialiśmy na swoim, także to jest pewnego rodzaju sukces nasz.
10: To dopiero druga kadencja przed nami, pewnie kolejne 20 i 200, miejmy nadzieję. Co byś powiedział osobom, które się zastanawiają, czy może pójść do tego sejmiku, może się czegoś nauczę, czy to jest dobra decyzja?
9: Ja myślę, że przede wszystkim powiedziałbym, że warto iść i zobaczyć, jacy wspaniali ludzie tutaj są. Można z nimi współpracować, tworzyć projekty naprawdę wielkie, bo w trakcie kadencji wychodzą projekty, o których na początku się nawet nie myśli. Także ja bym powiedział przede wszystkim, że można nabyć kompetencje, a po drugie najważniejsze, czyli poznać znajomych, ludzi, nawiązać jakieś wartościowe relacje, które zostają pewnie na całe życie. Może nie na 200 lat, jak ten sejmik, ale na całe życie.
11: Tymoteusz Sobczak, na akurat na fesie. To był na pewno bardzo rozwijająca kadencja cała, te dwa lata. Dla mnie kolejne dwa lata pracy, bardzo wytężonej pracy, przede wszystkim dwa kongresy młodzieżowych rad Województwa Kujawsko-Pomorskiego, druga i trzecia edycja, które miałem przyjemność być koordynatorem. To były spotkania, które z roku na rok się rozwijają. Mamy coraz więcej gości, coraz więcej młodzieżowych radnych oraz widać efekty przez to, że się tworzą kolejne młodzieżowe rady właśnie po tych spotkaniach.
4: Co pan radny wyniósł z drugiej kadencji Młodzieżowego Sejmiku?
11: Myślę, że osobiście to są zawsze relacje, to są zawsze kontakty i czas spędzony z ludźmi. No bardzo się cieszę, że mogłem poznać tyle aktywnych osób z naszego województwa i że dalej będziemy mogli działać już po zakończeniu kadencji w tych obszarach, w których działaliśmy dalej.
4: Jakieś dobre rady dla przyszłych radnych? Co może się przydać?
11: Dużo otwartości, żeby od razu rozpoczynać działalność, nie czekać, tylko od pierwszych dni już pracować, spotykać się, komunikować to, co chcemy zrealizować i później realizować.
4: Z sejmiku młodzieżowego można sporo wynieść. A co udało się do niego wnieść?
11: Myślę, że zwróciłem uwagę na wiele rzeczy związanych z kulturą albo ze sportem, gdzie poruszaliśmy te tematy, rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy to, co dla nas jest ważne. Zauważyliśmy problemy, jakie ma młodzież. Właśnie też to komunikowałem z tym zdrowiem fizycznym, ze sportem, który jest coraz bardziej ograniczany i gdzie potrzebujemy zmian.
10: Paweł Minikowski, radny Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jaka to była kadencja dla ciebie osobiście?
12: Oj, to były moje pierwsze przeżycia tutaj. Tutaj zacząłem swoją działalność w sumie społeczną na takim szerszym obszarze niż własny region, więc było wybuchowo, było fajnie. Sądzę, że rozwiało to moje wszelkie jakieś wątpliwości, wszelkie jakieś realizacje moich pomysłów. Dodało trochę skrzydeł, bo dzięki temu też zainicjowałem aktywizację swoich ludzi w moim regionie, w powiecie świeckim. No i I tak mogę to właśnie podsumować.
7: No właśnie, tam na miejscu lokalnie też działasz?
12: Oczywiście działam. Jestem asystentem posłanki Iwony Karolewskiej oraz powołuję razem ze starostą Pawłem Knapikiem Młodzieżową Radę Powiatu, więc stwarzam przestrzeń po prostu dla młodszych, żeby mogli sobie działać w tym moim regionie.
7: I tych młodszych też pewnie zachęcasz do tego, żeby się radą zainteresowali.
12: Oczywiście, że tak. Działam po to, żeby aktywizować, żeby pokazać, że są możliwości i że to jest po prostu fajne.
4: Prawdopodobnie w gronie byłych już radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa jest sporo osób, które w przyszłości będą aktywnie działać w polityce, trzecim sektorze, w biznesie, edukacji lub po prostu społecznie. Pierwsze doświadczenie już zostało zebrane, a kolejne wyzwania na horyzoncie. Oczywiście trzymam kciuki za dalszy rozwój. Nabór do Młodzieżowego Sejmiku trzeciej kadencji już się zakończył. W jego skład wejdą osoby w wieku 16-21 lat z różnych stron naszego województwa. Kadencja potrwa 2 lata. Gdybym miał trochę mniej lat, pewnie bez wahania bym spróbował, bo przecież co szkodzi. Ze swoim PESEL-em pozostaje mi jednak przyglądać się działalności Młodzieżowego Sejmiku i cieszyć się, że taki organ u nas wreszcie sprawnie funkcjonuje.
5: Tydzień w Bydgoszczy.
4: I to wszystko na dziś. Oczywiście warto zostać z nami. Ja pojawię się na antenie za tydzień. Póki co życzę wszystkiego dobrego. Gustaw Nowak, do usłyszenia.
5: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.

0: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Gustaw Nowak, zapraszam. Teraz zrobi się nieco filmowo, ale też o zgrozo nieco strasznie. Pod lupę weźmiemy przecież Morderstwo w Filharmonii, czyli produkcję kinową zrealizowaną przy wsparciu województwa kujawsko-pomorskiego. Całość nakręcono w Bydgoszczy, ale pierwszy publiczny pokaz odbył się z jakiegoś powodu w Toruniu. Być może ze względu na bliskość Urzędu Marszałkowskiego, tak tylko strzelam. No nic, premierowy pokaz bydgoski jest jeszcze w planach. Póki co jednak skupmy się na tym, co działo się w Grodzie Kopernika i jak to na czas jakiś Bydgoszcz zawładnęła Jordankami. Na wstępie zapraszam do wysłuchania Zbigniewa Ostrowskiego, wicemarszałek województwa. Przy okazji prapremiery Morderstwa w Filharmonii przybliżył i przypomniał, czym jest Kujawsko-Pomorski Fundusz Filmowy.
2: Ja się bardzo cieszę, że to już jest druga prezentacja z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Filmowego w tym roku, a szczególnie się cieszę z tego powodu, że będzie to prezentacja Morderstwa w Filharmonii. Sam tytuł pokazuje, że była to bardzo, powiedziałbym, przejmująca produkcja, dająca dużo do myślenia. Rzeczy się cały czas dzieją. Bardzo się cieszę. Uważam, że Fundusz Filmowy Kujaw i Pomorza działa znakomicie. W ubiegłym roku mieliśmy 5 premier. W tym roku mamy już 2 pokazy nowych filmów. Pokazaliśmy Państwu Good Boya, a w tej chwili Morderstwo w Filharmonii. Nie będę za dużo mówił, bo morderstwo to morderstwo.
1: Mówił Zbigniew Ostrowski, a teraz wysłuchajmy reżysera Morderstwa w Filharmonii Macieja Hydra.
3: Jestem sprawcą tego całego zamieszania. Spotykamy się na pierwszym pokazie kinowym. Różne rzeczy się dzisiaj, że tak powiem, mogą dziać. Zobaczymy ten film wspólnie. No i będę bardzo ciekawy, jakie Państwo macie opinie, uwagi. I z tego miejsca chciałbym jeszcze raz podziękować tutaj panu marszałkowi i Kujawsko-Pomorskiemu Funduszowi Filmowego. Bez udziału tych Państwa ten film by nie powstał, więc mam nadzieję, że będzie to film, który w sensie frekwencyjnym odniesie jakiś tam dobry wynik. Życzę Państwu miłego oglądania. Akcja filmu umownie dzieje się w roku 1979. Scenariusz powstawał dosyć długo, ponieważ dosyć długo było takich kwestii technicznych, zarówno jeśli chodzi o samą filharmonię, jak również jeśli chodzi o sam kryminał, który jest zbudowany według tam określonych schematów, tak? To był trudny film pod względem technicznym. Mieliśmy na szczęście wsparcie Filharmonii Pomorskiej, która ma w tej chwili budynek, który jest przed remontem, ale który się świetnie wpisał w nasz klimat, więc ograliśmy go ze wszystkich stron, znaleźliśmy fantastyczne pomieszczenia. No i przede wszystkim ogrom sali widowiskowej pozwolił nam na swobodne przykręceniu zdjęć, tak? No, w największym 31 marca mieliśmy na scenie całą orkiestrę, mieliśmy cały chór, mieliśmy dwie ekipy filmowe, mieliśmy statystów, no, mieliśmy dział administracyjny.
4: Aktorów.
3: No tak, tak, tak, mieliśmy aktorów i mało tego, to był taki szalony dzień, on był bardzo drogi i z racji tego, że mieliśmy aktorów, orkiestrę i chór, to musieliśmy nagrać tego jednego dnia wszystkie sceny z filmu z udziałem orkiestry, chóru. Nie wiem, jak to zrobiliśmy, ale zrobiliśmy. Look filmu jest rzeczywiście takim stylem retro. Co do samej konwencji, ciężko tak po prostu, w tej chwili rozmawiam z dystrybutorem po prostu, jak nazwać nasz film po prostu, czy to jest komediodramat, czy dramat z elementami komedii, no toczą się po prostu szalone dyskusje. No zobaczymy, jaki ostatecznie przydomek ten film dostanie, ale ja pisałem to z zamysłem, że jest to kryminał z elementami komedii, tak? Ale to jest tak, że jeden film się pisze, drugi film się kręci, a film po montażu jest jeszcze inny, więc w tej chwili to jest 19 wersja montażowa. Tak, on ewoluował bardzo, bardzo mocno. Cały czas robiliśmy dokrętki, cały czas nam przychodziły fajne pomysły do głowy. Było bardzo dużo tych dni zdjęciowych, no ale jesteśmy zadowoleni. Takim bezpośrednim bodźcem był fakt, że norweski kontrabasista zastrzelił swoją żonę, pianistkę, tylko dlatego, że była bardziej popularna od niego, tak? Również też jak gdyby morderstwo Andrzeja Zauchy było takim, który został zastrzelony notabene przez reżysera, tak? Więc to też był taki po prostu fakt, że tak powiem, artystami się nie zadziera.
1: Przypomnę, że wypowiedzi, które przybliżam, pochodzą z Torunia, z Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki. Tym bardziej ciekawi, ile pochlebnych słów padło tam o Bydgoszczy.
3: Bydgoszcz, negocjujemy w tej chwili ogromny pokaz filmów w Bydgoszczy. W Bydgoszczy będzie ten pokaz przed samym wejściem do sieci ogólnopolskich kin. Bydgoszcz mnie zauroczyła. Bydgoszcz po prostu jest takim miastem, gdzie można nakręcić właściwie każdy film. I też logistyka w Bydgoszczy. Tak, udało nam się znaleźć takie lokacje jak Filharmonia Pomorska, Burmistrza Słowackiego. No to są wszystko rzeczy, które były blisko siebie, co spowodowało, że mogliśmy robić zdjęcia dosyć szybko, nie tracąc czasu na przerzuty. Jak też udało nam się uzyskać w tym filmie pewną taką zwartość koncepcyjną miasta. Więc mamy też okolice rzeki Brdy, mamy Spiksze, tak, no Bydgoszcz jest pokazana solidnie.
1: Jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów, którzy wzięli udział w kręceniu morderstwa w Filharmonii, był Jarosław Boberek. On również pojawił się na prapremierowym pokazie.
4: Ja wystąpiłem w tym filmie w charakterze aktora, który odtwarza rolę kapitana milicji Mirosława Wróbla, który prowadzi śledztwo, no wyleje dziecko z kąpielą, powiem państwu, że dopiął swego i doprowadził to śledztwo do szczęśliwego końca. A jak do tego doszło, no to zobaczycie państwo sami za moment. Sam jestem bardzo ciekaw. Kapitan Wróbel jest starym wróblem i doskonale zna się na swojej robocie. No nie bez powodu to on prowadzi to śledztwo. No myślę, że jest, zawsze był skuteczny w tej robocie. No tak myślałem o tej postaci. Ma on swego rodzaju charyzmę, siłę, no i jak już mówiłem, doświadczenie. Zdaję sobie sprawę z tego, gdzie jestem, że jestem w Toruniu, ale Bydgoszcz już od dawna polubiłem, jeszcze przed tą pracą. Bydgoszcz się zmieniła diametralnie. I cały potencjał, który był w tym mieście, jest naprawdę bardzo interesujący, fajny sposób wykorzystany. No i my, pracując przy tej produkcji, tylko z tego korzystaliśmy. I ja myślę, że będę lubił wracać do Bydgoszczy, tak jak lubię wracać do Torunia. A Bydgoszcz jest jakimś takim moim nowym odkryciem.
1: Nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie film trafi do kin. Wiadomo jednak, że planowany jest jeszcze duży pokaz prapremierowy w Bydgoszczy. A przypomnę, że w morderstwie w Filharmonii obok Jarosława Boberka zobaczymy też między innymi Piotra Głowackiego czy Aleksandrę Hamkało. Zmieniamy temat, ale tylko nieznacznie, bo ze świata filmu i z Filharmonii przenosimy się do teatru. Otóż pod koniec marca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Teatru. W związku z tym już w kwietniu władze województwa wręczyły nagrody dla ludzi tworzących kujawsko-pomorskie teatry. Wśród nagrodzonych byli pracownicy placówek z Grudziądza, Włocławka, Bydgoszczy czy Torunia, ale można powiedzieć, że choć jako osobne szkiełka, to tworzą oni jeden piękny witraż. O to, co czują do swojej profesji, zapytałem w trakcie uroczystego wręczenia nagród. Najpierw jednak króciutko wicemarszałek Ostrowski.
5: To są bardzo ważne nagrody, dlatego że my jesteśmy województwem, które jest bardzo obdarzone w różnego rodzaju instytucje kulturalne. Teatry są perłami wśród tych instytucji. Mamy ich kilka. Ta nagroda, czy te nagrody są wyjątkowo demokratyczne, bo zauważamy ludzi ważnych dla teatru nie tylko w naszych instytucjach, a mamy tych instytucji no dwie przynajmniej, ale także zauważamy ludzi, którzy godni są tych nagród z instytucji naszych partnerów. No i te nagrody, które dzisiaj wręczymy, trafiają i do ludzi bezpośrednio ze sceny, czyli aktorów, ale także do tych, bez których funkcjonowanie każdego teatru czy każdej instytucji byłoby niemożliwe, a więc zaplecze, administracja, służby techniczne.
1: Czas zaprosić na antenę osoby wyróżnione marszałkowskimi nagrodami.
6: Jakubowski Michał, pracuję w Teatrze Pożycy w Toruniu i jestem akustykiem. No jest to bardzo ciekawe zajęcie, często kreatywne, bardzo fajne środowisko pracy. No robię to, co kocham, bo kocham pracować z dźwiękiem, zawsze chciałem to robić. Od spektaklu do spektaklu, w zasadzie od wykonu do wykonu rzeczy się zmieniają, no wszystko się zmienia.
7: Który spektakl był największym wyzwaniem do tej pory?
6: Klątwa Uspieńskiego. No zastosowaliśmy tam bardzo zaawansowany system dźwiękowy i rozwiązania, które tam mieliśmy, to jak ten dźwięk się porusza po sali, jak jest zaprogramowany, no zapraszam obejrzeć, jest to bardzo ciekawy spektakl.
7: Jak długo pracujesz w Teatrze Chorzyce?
6: 2 lata.
7: I jakie to były 2 lata?
6: Bardzo ciekawe, wymagające czasami, no trzeba dużo czasu poświęcić, teatr trochę staje się twoim życiem i wszystko dookoła kręci, całe życie kręci się wokół teatru, ale jest to fajne miejsce do pracy.
8: Marianna Gittner-Sawistowska, Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu, jestem plastykiem. Ze sceną z teatrem, z Centrum Kultury w Grudziądzu pracuję od 24 lat, więc w tej instytucji zdążyłam się już niestety zestarzeć. Niemniej jednak jest to praca, która jest moją pasją, satysfakcjonuje mnie i każdego dnia odkrywam na nowo ten zawód, bo to jest zawód pełen magii. Plastyka to jest dziedzina sztuki, więc kierunek, w którym się wyuczyłam, który studiowałam, więc spełniam swoje marzenia i myślę, że jestem wielką szczęściarą, że robię to, co lubię i lubię to, co robię. Wyzwanie jest każdego dnia, bo nie tylko scenografię, nie tylko scenografię koncertów noworocznych, ale to są też takie bieżące działania, to są plakaty, afisze, cała strona wizualna Centrum Kultury spływa na moje barki i jest to odpowiedzialność, wyzwanie, ale niemniej jednak mam nadzieję, że to się wszystko podoba. To, co te działania, które gdzieś cały czas są w moim DNA artystycznym, więc mam nadzieję, że to wszystko jest dobrze odbierane i angażuję się też w wiele pomysłów, które istnieją w przestrzeni miejskiej. To są instalacje w Grudziądzu, takie właśnie artystyczne, więc naprawdę moje pole działań wykracza daleko poza Centrum Kultury Teatr, ale wpisuje się w taką nutkę artyzmu, która gdzieś we mnie cały czas od dziecka drzemie.
9: Arkadiusz Kotarski, Teatr Polski w Bydgoszczy, dział komunikacji, tutaj Gasfier, ogólnie marketing. Już parę lat tutaj pracuję, no tak poszukiwałem wcześniej pracy, bo akurat kierunkowa to jest praca moja, bo skończyłem kulturoznawstwo, też turystykę i tak właśnie chciałem w tym kierunku iść, więc jakoś tak znalazło się tą pracę w teatrze w Bydgoszczy. Bardzo ciekawa praca ogólnie, pełna wyzwań, no i dużo też się dzieje zawsze, czy przed spektaklem, czy w trakcie właśnie, także naprawdę jest ciekawa. Wyzwaniem zadowolony chyba widza tutaj. Właśnie to jest takie wyzwanie głównie.
10: Już się sala zapełni, to czuje pan satysfakcję?
9: Tak, tak, jest wtedy satysfakcja, że się udało, dobrą pracę się zrobiło.
11: Dzień dobry, Niga Tarnowska, Teatr Chorzycy w Toruniu. Jestem grafikiem, plastykiem tutaj w tej instytucji. No, powiem szczerze, że bywa bardzo dużym wyzwaniem, aczkolwiek ja naprawdę bardzo lubię tą pracę, bo ona się... Dużo się dzieje, o, może tak. Jakby nie ma, nie jest tak, że... Nie ma nudy, o, tak, zdecydowanie. Raz jest łatwiej, raz jest trudniej. To zależy od wielu czynników, ale no akurat ja lubię właśnie to, że tu się dużo zmienia i dużo się dzieje. Boże, ja się teraz obawiam, że 7 samotności to będzie bardzo duże wyzwanie, ponieważ to jest nasza koprodukcja, więc jest też dużo osób, które decydują o różnych rzeczach, tych plastycznych, graficznych i w ogóle o całej realizacji, więc no to będzie ciekawe przedsięwzięcie.
10: A zapytam troszkę inaczej, jak osobie wykonującej pani zawód ogląda się spektakle w innych teatrach? Są jakieś zboczenia zawodowe?
11: Oj, są, bo ja uwielbiam po prostu patrzeć na scenografię, na światła i mam często tak, że nawet się mniej skupiam na treści, a bardziej właśnie na oprawie graficznej spektakli, więc to myślę, że każdy, który się zajmuje się swoim zawodem, to ma jakieś swoje takie lekkie zboczenia.
12: Dzień dobry Państwu, Jacek Pysiak, aktor, animator, żeby nie powiedzieć lalkarz w Teatrze Bajkomorskim od lat 30. Tak. To wyróżnienie to już chyba drugie w moim życiu. Bardzo czekamy na te nagrody i marszałkowskie, i prezydenckie, bo one, co by to nie mówić, są po prostu zastrzykiem finansowym, a w tej naszej biedzie lalkarskiej to cenna nagroda. Jest taka rotacyjność w tych nagrodach, więc raz w roku ta łaska prezydencka i marszałkowska dociera do teatrów, z czego się cieszymy. No, mamy nadzieję, że to jest znak tego, że władza jednak myśli o swoich artystach lokalnych. Cóż powiedzieć więcej? Staramy się zarazić taką myślą, której niestety żaden prezydent dotychczasowy nie podjął, mianowicie, żeby Baj Pomorski stał się na przykład instytucją ministerialną albo marszałkowską, wtedy lalkarzom w Toruniu byłoby trochę lżej, no ale na razie jest to apel bez odpowiedzi. Ta nagroda jest po prostu kontynuacją życiorysu i jakby tą rotacyjnością, na którą czekamy, każdy ją dostaje z automatu, po prostu dlatego może, że jest wierny temu miejscu, dlatego, że dobrze pracuje, ale to nie jest za bardzo związane z jakimiś osiągnięciami artystycznymi, jak sądzę, tylko po prostu to jest nagroda za to, że przeżyliśmy w tym miejscu tyle na swoim warsztacie pracy. Jestem już dojrzałym mężczyzną po wieku poproduktywnym, bo 54 lata. Jak patrzę na te wszystkie unijne granty, to właśnie one dotyczą takich osób 50+ i z trwogą zaczynam myśleć, że to dotyczy już mnie niestety. Natomiast jest we mnie taka pazerność na to, co robię i mam nadzieję, że jeszcze dadzą coś mi zagrać w tym teatrze albo gdziekolwiek w Polsce, żeby przyniosło mi to ogromne pieniądze i olbrzymią satysfakcję artystyczną.
1: Wszystkim nagrodzonym gratuluję i jako bywalec różnych widowni dziękuję za wasz codzienny wysiłek. A jak już tak o teatrze mówimy, to byłem niedawno na Dżumie wystawianej w Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy. Spektakl zachwycił mnie i bez grama wątpliwości polecam go wszystkim.
0: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Gustaw Nowak, zapraszam. Teraz zrobi się nieco filmowo, ale też o zgrozo nieco strasznie. Pod lupę weźmiemy przecież Morderstwo w Filharmonii, czyli produkcję kinową zrealizowaną przy wsparciu województwa kujawsko-pomorskiego. Całość nakręcono w Bydgoszczy, ale pierwszy publiczny pokaz odbył się z jakiegoś powodu w Toruniu. Być może ze względu na bliskość Urzędu Marszałkowskiego, tak tylko strzelam. No nic, premierowy pokaz bydgoski jest jeszcze w planach, póki co jednak skupmy się na tym, co działo się w Grodzie Kopernika i jak to na czas jakiś Bydgoszcz zawładnęła Jordankami. Na wstępie zapraszam do wysłuchania Zbigniewa Ostrowskiego, wicemarszałek województwa, przy okazji prapremiery Morderstwa w Filharmonii przybliżył i przypomniał, czym jest Kujawsko-Pomorski Fundusz Filmowy.
2: Ja się bardzo cieszę, że to już jest druga prezentacja z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Filmowego w tym roku, a szczególnie się cieszę z tego powodu, że będzie to prezentacja Morderstwa w Filharmonii. Sam tytuł pokazuje, że była to bardzo, powiedziałbym, przejmująca produkcja, dająca dużo do myślenia. Rzeczy się cały czas dzieją. Bardzo się cieszę. Uważam, że Fundusz Filmowy Kujaw i Pomorza działa znakomicie. W ubiegłym roku mieliśmy 5 premier. W tym roku mamy już 2 pokazy nowych filmów. Pokazaliśmy Państwu Good Boya, a w tej chwili Morderstwo w Filharmonii. Nie będę za dużo mówił, bo morderstwo to morderstwo.
1: Mówił Zbigniew Ostrowski, a teraz wysłuchajmy reżysera Morderstwa w Filharmonii, Macieja Hydra.
3: Ja jestem sprawcą tego całego zamieszania. Spotykamy się na pierwszym pokazie kinowym. Różne rzeczy się dzisiaj, że tak powiem, mogą dziać. Zobaczymy ten film wspólnie. No i będę bardzo ciekawy, jakie Państwo macie opinie, uwagi. I z tego miejsca chciałbym jeszcze raz podziękować tutaj panu marszałkowi i Kujawsko-Pomorskiemu Funduszowi Filmowego. Bez udziału tych Państwa ten film by nie powstał. Więc mam nadzieję, że będzie to film, który w sensie frekwencyjnym odniesie jakiś tam dobry wynik. Życzę Państwu miłego oglądania. Akcja filmu umownie dzieje się w roku 1979. Scenariusz powstawał dosyć długo, ponieważ dosyć długo było takich kwestii technicznych, zarówno jeśli chodzi o samą filharmonię, jak również jeśli chodzi o sam kryminał, który jest zbudowany według tam określonych schematów, tak? To był trudny film pod względem technicznym. Mieliśmy na szczęście wsparcie Filharmonii Pomorskiej, która ma w tej chwili budynek, który jest przed remontem, ale który się świetnie wpisał w nasz klimat, więc ograliśmy go ze wszystkich stron, znaleźliśmy fantastyczne pomieszczenia. No i przede wszystkim ogrom sali widowiskowej pozwolił nam na swobodne przy kręceniu zdjęć, tak? No, w największym 31 marca mieliśmy na scenie całą orkiestrę, mieliśmy cały chór, mieliśmy dwie ekipy filmowe, mieliśmy statystów, no, mieliśmy dział administracyjny.
13: Aktorów też.
3: No tak, tak, tak, mieliśmy aktorów i mało tego, to był taki szalony dzień, on był bardzo drogi i z racji tego, że mieliśmy aktorów, orkiestrę i chór, to musieliśmy nagrać tego jednego dnia wszystkie sceny z filmu z udziałem orkiestry, chóru. Nie wiem, jak to zrobiliśmy, ale zrobiliśmy. Look filmu jest rzeczywiście takim stylem retro. Co do samej konwencji, ciężko tak po prostu, w tej chwili rozmawiam z dystrybutorem po prostu, jak nazwać nasz film po prostu, czy to jest komedio-dramat, czy dramat z elementami komedii. No, toczą się po prostu szalone dyskusje. No, zobaczymy, jaki ostatecznie przydomek ten film dostanie, ale ja pisałem to z zamysłem, że jest to kryminał z elementami komedii, tak? Ale to jest tak, że jeden film się pisze, drugi film się kręci, a film po montażu jest jeszcze inny, więc w tej chwili to jest 19. wersja montażowa. Tak, on ewoluował bardzo, bardzo mocno. Cały czas robiliśmy dokrętki, cały czas nam przychodziły fajne pomysły do głowy, było bardzo dużo tych dni zdjęciowych, no ale jesteśmy zadowoleni. Takim bezpośrednim bodźcem był fakt, że norweski kontrabasista zastrzelił swoją żonę, pianistkę, tylko dlatego, że była bardziej popularna od niego, tak? Również też jak gdyby Morderstwo Andrzeja Zauchy było takim, który został zastrzelony notabene przez reżysera, tak? Więc to też był taki po prostu fakt, że tak powiem, z artystami się nie zadziera.
1: Przypomnę, że wypowiedzi, które przybliżam, pochodzą z Torunia, z Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki. Tym bardziej najbardziej ciekawi, ile pochlebnych słów padło tam o Bydgoszczy.
3: Bydgoszcz, negocjujemy w tej chwili ogromny pokaz filmów w Bydgoszczy. W Bydgoszczy będzie ten pokaz przed samym wejściem do sieci ogólnopolskich kin. Bydgoszcz mnie zauroczyła. Bydgoszcz po prostu jest takim miastem, gdzie można nakręcić właściwie każdy film. I też logistyka w Bydgoszczy. Tak, udało nam się znaleźć takie lokacje jak Filharmonia Pomorska, Rumisa Słowackiego. No to są wszystko rzeczy, które były blisko siebie, co spowodowało, że mogliśmy robić zdjęcia dosyć szybko, nie tracąc czasu na przerzuty. Jak też udało nam się uzyskać w tym filmie pewną taką zwartość koncepcyjną miasta. Więc mamy też okolice rzeki Brdy, mamy Spisze, tak? No, Bydgoszcz jest pokazana solidnie.
1: Jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów, którzy wzięli udział w kręceniu morderstwa w Filharmonii, był Jarosław Boberek. On również pojawił się na prapremierowym pokazie.
4: Ja wystąpiłem w tym filmie w charakterze aktora, który odtwarza rolę kapitana milicji Mirosława Wróbla, który prowadzi śledztwo. No, wyleje dziecko z kąpielą. Powiem państwu, że dopiął swego i doprowadził to śledztwo do szczęśliwego końca. A jak do tego doszło, no to zobaczycie państwo sami za moment. Sam jestem bardzo ciekaw. Kapitan Wróbel jest starym wróblem i doskonale zna się na swojej robocie. No nie bez powodu to on prowadzi to śledztwo. No myślę, że jest, zawsze był skuteczny w tej robocie. No tak myślałem o tej postaci. Ma on swego rodzaju charyzmę, siłę, no i jak już mówiłem, doświadczenie. Ja zdaję sobie sprawę z tego, gdzie jestem, że jestem w Toruniu, ale Bydgoszcz już od dawna polubiłem, jeszcze przed tą pracą. Bydgoszcz się zmieniła diametralnie i cały potencjał, który był w tym mieście, jest w naprawdę bardzo interesujący, fajny sposób wykorzystany. No i my, pracując przy tej produkcji, tylko z tego korzystaliśmy. I ja myślę, że będę lubił wracać do Bydgoszczy, tak jak lubię wracać do Torunia. A Bydgoszcz jest jakimś takim moim nowym odkryciem.
1: Nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie film trafi do kin. Wiadomo jednak, że planowany jest jeszcze duży pokaz prapremierowy w Bydgoszczy. A przypomnę, że w Morderstwie w Filharmonii obok Jarosława Boberka zobaczymy też między innymi Piotra Głowackiego czy Aleksandrę Hamkało.
0: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.

0: siatach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
2: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, MaxFly, tunel aerodynamiczny. Więcej na www.tunel.aero.
3: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
4: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1+1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: System Touch Build aktywowany. Kolano lewe zabezpieczone. Kolano prawe zabezpieczone. Użytkownik gotowy do działania. Tryb praca 12 godzin. Błąd. Zazdrość współpracownika 300%. Sugerowana akcja. Polecić Touch Build. Dostępne moduły dodatkowe. Kobyłki, sakwy i torby Cliptech. Wszystko Touch Build.
7: Wejdź na domitech.pl i aktywuj zestaw dla profesjonalisty z marką Touch Build.
8: Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
9: Słuchacie specjalnego, bo weekendowego wydania programu Cała muzyka w radiu Złote Przeboje, w którym to programie prezentujemy Wam najciekawsze fragmenty wywiadów z całego tygodnia. To teraz pora na spotkanie z niezwykłą gwiazdą, której tak naprawdę kariera muzyczna rozpoczęła się od piosenki Dziewczyna Szamana. Zapraszam na spotkanie z Justyną Staczkowską i najciekawszymi fragmentami z jej dotychczasowej muzycznej kariery.
8: Cała muzyka w radiu Złote Przeboje. Pewnego razu w muzyce.
10: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce jedna z najzdolniejszych i najbardziej wszechstronnych polskich wokalistek. Justyna Staczkowska.
11: Dam ci usta za twe usta, dam ci oczy za twe oczy, oddam dotyk za twój dotyk, oj kochany.
10: Mimo że w bardziej lub mniej oficjalnych biografiach Justyny Staczkowskiej znaleźć można informację, że talent do muzyki wykazywała od dziecka, no to pewną niespodzianką może być informacja, ile owo dziecko miało lat, kiedy wszyscy się o tym przekonali.
12: Oj, to było bardzo dawno temu, tak, ale na początku, to znaczy na początku, to był śpiew tak naprawdę, bo kiedy miałam 3 lata, tata mi opowiadał, że zaśpiewałam O Sole Mio, którego nauczyłam się podczas prób chórzysty w naszym domu, bo on się uczył tego swojego solo na koncerty, a ja byłam maleńka, chowałam się pod fortepian, ponoć nikt mnie wtedy nie zauważył i się uczyłam razem z nim. I któregoś dnia po prostu wstałam rano i zaśpiewałam tę piosenkę i tata był w szoku. I mówił, myślał, że to jest w radio, ale coś mu jakoś tak tylko sam głos w radio. To się Danusia, podgłoś to radio, kto to śpiewa? A ona mówi, a to Justynka śpiewa. No i tata był bardzo zachwycony tym, że jego taka maleńka córeczka śpiewa taką piosenkę. I od tej pory jak jeździliśmy na rodzinne koncerty, a zaczęliśmy od słynnych wtedy, w tamtych czasach, spotkaniach muzykujących rodzin we Wrocławiu, prowadzonych jeszcze przez panią Bożenę Walter. I to był wielki taki co roku spotkania muzykujących rodzin różnych z całej Polski. To było emitowane przez telewizję, radio, to było wielkie coś takiego w tamtych czasach. No, żałuję, że nie zachowały się taśmy. Szukałam ich w telewizji, chciałam bardzo zobaczyć, jak to śpiewa, mając te 3 lata. No ale niestety te taśmy zostały już ponagrywane po kilka razy. No w każdym razie tak to się zaczęło. Potem oczywiście jako mała dziewczynka miałam chyba ponad 5 lat. Tata zaprowadził mnie do szkoły muzycznej i powiedział, że żebym sobie wybrała instrument, na którym chcę grać. No i zaprowadził mnie na lekcję akordeonu, fortepianu, skrzypiec. Ja sobie wybrałam skrzypce. Nie wiem z jakiego powodu, bo... nie wiem, po prostu wybrałam skrzypce i już zaczęłam uczyć się na skrzypcach w wieku tam niecałych 6 lat.
10: Justyna Steczkowska w połowie lat 90. wzięła udział w przesłuchaniach do programu Szansa na sukces. Po nieudanym występie z piosenką Nie przynoś mi kwiatów dziewczyno w odcinku z utworami zespołu Truła Duży otrzymała propozycję ponownego startu w konkursie, tym razem w odcinku z przebojami grupy Manam, w którym zwyciężyła dzięki wykonaniu tej piosenki.

Jeszcze miałam to szczęście, że wtedy były tylko dwa programy telewizyjne, Jedynka lub Dwójka. I ja występowałam w Dwójce. I jeśli ktoś nie oglądał w tym czasie Jedynki, to oglądał Dwójkę, więc pewnie połowa Polski akurat widziała szansę na sukces w tym czasie. Rzeczywiście po zaśpiewaniu tego boskiego Buenos, kiedy wygrałam szansę na sukces, miałam prawo wystąpić w Opolu. Tak była Telewizja Polska umówiona z tym festiwalem. Ale nikt nie wierzył w to, że tam wystąpię, ponieważ to było zaledwie kilka dni na to, żeby stworzyć piosenkę premierową i wystąpić tam.

Nikt to nie wierzył, ale zgłosiłam się po pomoc do swoich starych przyjaciół, z którymi właśnie spotykaliśmy się na spotkaniach muzykujących rodzin we Wrocławiu, czyli braci Pospieszalskich. I oni razem z Wojciechem Waglewskim napisali dla mnie piosenkę Moja intymność, która była idealnie pode mnie skrojona, bo o takiej piosence marzyłam, o taką prosiłam. I ta piosenka wygrała Opole, co było dla mnie prawdziwym szokiem, że taka piosenka wygrała ten festiwal. Niemniej jednak byłam nieprawdopodobnie szczęśliwa, że to się wydarzyło w moim życiu i było naprawdę super. No i kiedy wyczytali już te trzy pierwsze nagrody i to Grand Prix Festiwalu, czyli ta najważniejsza nagroda, Karolinka wtedy to była, zresztą do dziś jest, i pani Irena Santor wyszła na scenę, prawdziwa królowa, piękna, z wielką klasą i powiedziała takie słowa, które zapadły mi w pamięć, bo były naprawdę piękne. Nie zgubmy tej perły. Karolinkę Grand Prix Festiwalu w Opolu dostaje Justyna Steczkowska. I ja wtedy po prostu mnie rzuciłam kwiaty, które dostałam do góry. Wydobyłam z siebie najwyższy z możliwych dźwięków. Nie wiem, to było C3 kreśne albo D3 kreśne, a może nawet E3 kreśne, już nie pamiętam. I to było naprawdę niesamowicie mocne przeżycie. Nie wiem, czy już potem kiedykolwiek coś tak się otworzyło dla mnie, że to głowa się otworzyła. To wszystko było wielką, jedną wielką, fantastyczną emocją. Nigdy tego na pewno nie zapomnę, tego uczucia.

0: Krystyna Steczkowska dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce. Talent, ciężka praca, ale też szczęście, bo przecież Justyna Steczkowska miała szczęście spotykać na swojej drodze sprzyjających jej ludzi. Nie tylko Elżbietę Skrętkowską, która stała za programem Szansa na Sukces, ale też m.in. Grzegorza Cichowskiego.
1: To był pierwszy producent o światowym myśleniu, ktoś absolutnie wyjątkowy. A ja potrzebowałam takiego producenta i miałam swoje piosenki. I jak on te piosenki usłyszał, to powiedział jedną fantastyczną rzecz, która zapadła mi w serce i która była dla mnie wtedy bardzo ważna, że ktoś taki powiedział do mnie coś takiego. Że pamiętaj, nie daj sobie wmówić, że ktoś napisze lepszą piosenkę dla ciebie niż ty sama. To jest niemożliwe. Masz do tego talent, korzystaj z tego. I on wyprodukował te piosenki, ale tak naprawdę, gdyby był nieuczciwym człowiekiem, a ja byłam jeszcze... Kompletnie nie kojarzyłam tej drugiej strony, czyli umów. Mógłby się dopisać do każdej piosenki, a ja bym nie miała nic przeciwko temu, bo byłam mu wdzięczna, że pracujemy razem. A on tego nie zrobił. Te kompozycje do dzisiaj pozostają moimi kompozycjami, bo takimi były. Ale napisał świetne słowa i okazał się też bardzo uczciwym człowiekiem w pracy. Bardzo lubiłam Grzegorza, bo to był świetny człowiek. No, oprócz tego, że był bardzo utalentowanym muzykiem i najlepszym wtedy producentem absolutnie na polskim rynku, też tylko był po prostu dobrym człowiekiem.
2: Pewnego razu w muzyce.
0: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce artystka, która w co trudno uwierzyć, jest już na scenie od kilku dekad.

0: wielu latach spędzonych na scenie i w tak zwanym show-biznesie, Justyna Steczkowska twierdzi, że jest kilka fundamentalnych rzeczy, najważniejszych dla kariery. Jedną z takich rzeczy jest kontakt z publicznością.
1: Przede wszystkim dążyć do tego, żeby grać koncerty. To jest najważniejsze, bo to się tak wydaje, ale nic nie da ci miłości publiczności, przede wszystkim jej szacunku. Nieważne, ile razy wystąpisz w kolorowej gazecie, która ci ściga, umieszcza twoje zdjęcia, czy robisz to z własnej nieprzymuszonej woli. To już nie nam to oceniać, po prostu nie ma to żadnego znaczenia. Natomiast to się nigdy nie przekłada tak naprawdę na muzyczne sukcesy. To po prostu jest częścią tego zawodu. My musimy w tym wszystkim zawsze pamiętać o tym, kim jesteśmy i w ogóle po co jesteśmy. Trzeba przede wszystkim grać koncerty i pokazywać nieustannie ludziom, szczególnie w tych czasach, kiedy plotka obiegnie świat, zanim prawda założy buty. Więc to my nie mamy szans z tym całym kieratem, natomiast możemy tylko nieustannie udowadniać to swoimi koncertami, nagrywaniem płyt, rozwojem osobistym i rozwojem muzycznym, że jesteśmy artystami i trzeba o tym nieustannie pamiętać. Nic ci nie da takiej siły, miłości i szacunku publiczności, jak właśnie granie koncertów. To nie jest łatwe w tych czasach, to prawda, bo na ich miłość trzeba sobie mocno zapracować, żeby bilety się sprzedawały na koncerty. To trzeba naprawdę koncertować regularnie i być zachwycającym dla publiczności, bo dzisiaj mają internet, a tam jest cały świat.
0: Tym bardziej, że czasy od momentu debiutu Justyny Steczkowskiej zmieniły się mocno.

0: cały supermarket w occie? Oni tego nie rozumieją, oni tego nie doświadczyli. Oni doświadczyli tych metrowych kolejek, żeby kupić kawałek sera, czy chleba, czy masła. Nie rozumieją tego, po prostu. Są inni, super, bo są wolni, bez kompleksów. Fantastycznie, że mamy takie pokolenie, ale kiedyś było inaczej.
1: Podobno jednym z najczęściej zadawanych Justynie Steczkowskiej pytań jest to, jak to się stało, że jej kariera tak szybko rozkwitła. No bo tak, szansa na sukces, Opole, płyta. Jak się okazuje, odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka skomplikowana.
0: Z jednego prostego powodu, że ja, idąc do tego programu, tak naprawdę byłam określona jako muzyk. Ja doskonale wiedziałam, co chcę robić. Ja miałam już swoje piosenki skomponowane przez siebie lub swoje ze swoim wtedy ówczesnym narzeczonym.
1: Czyli potwierdza się to, co mówią inni artyści, że do programu typu Talent Show warto iść pod warunkiem, że ma się doświadczenie i własny repertuar. Obecnie po kilku dekadach spędzonych na scenie Justyna Steczkowska również pojawia się w takich programach, ale już po drugiej stronie. Tak jak to było choćby w 2013, kiedy zagościła w drugiej edycji programu The Voice.
0: Bardzo fajnie to wspominam. Bardzo lubiłam ten program i też ludzi, którzy tam występowali. Takich młodych ludzi z pasją, kiedy spotykamy. Oni są tacy pełni nadziei, tacy chętni do nauki. Bardzo to było wszystko takie fajne, naprawdę fajne. Poza tym na przykład Michał Sobierajski, który był moim uczniem i osobą, za którą tak bardzo trzymałam kciuki, kompletnie mnie nie zawiódł, co było dla mnie... Tak, on wydał płytę, bardzo dobrą zresztą niedawno. Polecam Państwu bardzo, proszę sobie posłuchać Michała Sobierajskiego płyty. My koncertujemy dosyć regularnie. Jak zagrał Eurydyki właśnie Anny German, cudownej polskiej wokalistki, to ja naprawdę byłam wzruszona, bo przenieść to z całej orkiestry na fortepian, żeby to poruszało, to naprawdę trzeba mieć głowę do tego. I śpiewaliśmy to i pamiętam, że naprawdę dostaliśmy wielkie brawa, bo przepięknie to zagrał.
1: Obecnie po latach Justyna Steczkowska ma przebogaty repertuar koncertowy. Nie boi się sięgać po piosenki, z którymi trudno się zmierzyć czasami innym artystom. Choćby piosenki, które śpiewała Ewa Demarczyk.
0: Pani Ewa Demarczyk przewija się przez moje życie i co jakiś czas rzeczywiście jej piosenki są bardzo, ale to bardzo trudne interpretacyjnie i technicznie. Trzeba być sprawnym wokalistą i mieć ze sobą dużo zaśpiewanych koncertów i różnych rzeczy, żeby unieść ten ciężar gatunkowy.
1: Justyna Steczkowska opowiadała już dzisiaj historię, jak to została zaprowadzona do szkoły muzycznej przez tatę i miała sobie wybrać swój ukochany instrument. Padło na skrzypce. Czy Justyna Steczkowska po latach sięga jeszcze po ten instrument?
0: Tak, oczywiście, gram. Rzadziej niż moja siostra, która gra prawie cały koncert, w zależności od tego, jaki koncert gramy. Ale gram i lubię, w ogóle uwielbiam skrzypce. Uwielbiam ich dźwięk. No tak jak Isaac Perman gra na przykład, albo jak ktoś naprawdę pięknie gra na skrzypcach, to jestem poruszona, wzruszona. Tym bardziej, że wiem, ile pracy to kosztuje. Takie czyste, lekkie granie, gdzie się wydaje, że to nic nie kosztuje, a to kosztuje ogrom pracy i wielu godzin spędzonych przed pulpitem. Więc jestem pełna podziwu i wzruszenia. Natomiast sama gram, tak jak mówię, na koncertach. W domu bardzo rzadko sięgam po skrzypce, z braku czasu. Nie dlatego, że nie lubię, tylko po prostu nie mam na to czasu.
1: No a skoro padło już słowo dom, to wypada zapytać, czy Justynie Steczkowskiej zdarza się przynosić muzykę, a raczej sprawy zawodowe, do domu?
0: W domu nie pracuję. W domu najważniejsze są dzieci, ich problemy. Rzadko mi się zdarza tam rozmawiać przez telefon, czy też siedzieć przed komputerem, bo ja jako prywatny człowiek nie używam Face'a, ani żadnych takich rzeczy współczesnych, tylko jak mam jakąś sprawę, to kogoś dzwonię lub się z nim umawiam. Dlatego też mam niewielkie grono przyjaciół. Ale przede wszystkim jestem mamą dla swoich dzieci, z czego jestem dumna, szczęśliwa i jeśli ktoś jeszcze nie ma dzieci, to Państwu polecam.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat kariery prawdziwej gwiazdy Justyna Steczkowska.
3: Dam ci usta za twe usta, dam ci oczy za twe oczy, oddam dotyk za twój dotyk, oj kochany.
1: Każda podróż, również podróż muzyczna, musi mieć jakiś swój początek. Czy myśl, że Justyna Steczkowska muzyką będzie zajmowała się zawodowo, towarzyszyła jej od dziecka? Kiedy tak naprawdę zdała sobie sprawę z tego, że muzyka wypełni całe jej życie?
0: Tak naprawdę w momencie, kiedy przerwałam studia. Bo tak to grałam w podstawówce jak to dziecko. No wiadomo, że miałam o tyle szczęście, że wychowałam się w takiej muzycznej rodzinie i tam było... My cały czas graliśmy. My jeździliśmy na koncerty, z tego żyliśmy przecież w tamtych czasach i to były bardzo trudne czasy. My jeździliśmy na koncerty po całej Europie i dzięki temu rodzice mogli nas wykształcić, w ogóle mogliśmy przetrwać, bo to były zupełnie inne czasy niż dzisiaj. Ale to były wspaniałe czasy i miałam

0: fantastyczne dzieciństwo, pełne muzyki. Natomiast grałam na skrzypcach, no tak jak grałam, no trzeba było zaganiać mnie do tego grania i przypominać o tym, że nie skaczemy w gumę już tam 5 godzin na podwórku, tylko ćwiczymy. Szło to różnie w podstawowej szkole, bo ja byłam pierwsza do śpiewania. Do wszystkich tych churalnych rzeczy, tych duetów, tercetów naszej rodziny. Pierwsza stawałam przy fortepianie, Agatka grała, moja najstarsza siostra, a ja śpiewałam z nią. Ale do grania dużo gorzej. Dopiero kiedy trafiłam na fantastycznego profesora w szkole, w liceum w Rzeszowie, w liceum muzycznym, to był Stefan Ząbek, zaczęłam grać tak naprawdę na skrzypcach, tak poważnie, po 6 godzin dziennie, czasem dłużej. I grałam, i grałam, i grałam. To był tak świetny profesor, który tak dużo z siebie dawał uczniom, że ja skończyłam szkołę jak torpeda z wyróżnieniem. Zagrałam koncert Filharmonii Rzeszowskiej ze swoimi profesorami, którzy siedzieli w tej orkiestrze. To było wielkie wyróżnienie dla ucznia. I takich uczniów było tylko kilku, którzy kończyli szkołę na różnych instrumentach. Z klasy mojego profesora były dwie osoby w tym roku i to było dwóch właśnie skrzypków, ja i Ludwik Sarama. I no, byliśmy bardzo szczęśliwi. Ja grałam koncert Demol Wieniawskiego i przez... Dałam na studia.
1: Ale jak to ze studiami często bywa, życie, zwłaszcza życie muzyczne, okazało się zdecydowanie ciekawsze. Po kilku dekadach kariery Justyna Steczkowska, kiedy rozmawialiśmy, przyznała, że czuje się artystką spełnioną. Tysiące koncertów, płyty i właściwie stała obecność w prasie. Czy Justyna Steczkowska czyta artykuły na swój temat?
0: O, wiesz co, zdarza mi się, nie ukrywam, że czasem wpadnę w taką matnię. Aha. Bez sensu dla siebie samej. Potem muszę zrobić jakąś medytację, żeby to ze mnie zeszło. Bo to jest bardzo ciężki, taki wiesz, pakunek niepotrzebny na swoje własne plecy. No, hejtu się nie pozbędziemy, nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek, dopóki nie zmieni się prawo, dopóki nie będzie tak, jak już zaczyna być na świecie, że odpowiedzialny za to, co się dzieje na jego portalu jest właściciel portalu. Dopóki tak nie będzie, no to nie mamy co liczyć na to, żeby po prostu hejtu nie było, bo jest anonimowy i dlatego tak jest.
1: Justyna Steczkowska wspominała już dzisiaj, że nie ma prywatnego konta na Facebooku, mimo że mawiają, że jak cię nie ma na Facebooku, to nie macie w ogóle.
0: Nie, wciąż jestem. Właśnie bez wszystkich urządzeń i pomocy współczesnego świata wciąż jestem i dobrze mi z tym, że jestem odłączona prywatnie od tego. Oczywiście w moim przypadku prywatności nie da się ukryć tak, jakbyśmy chcieli, no bo nawet jadąc tutaj do ciebie do radia, to cały dzień miałam ze sobą pościg paparazzi, którzy, jak wiesz, nie za bardzo mnie uwielbiają. No i potem, wiesz, te wszystkie sytuacje trafiają do mediów, przemielone przez miliony dziwnych pomysłów, opowieści, dziwnej treści, nieprawdziwych informacji i tak dalej. No ja mam teraz 8 procesów z gazetami różnymi, różnego rodzaju, za kłamstwa na temat mojego życia prywatnego i zawodowego.
1: Justyna Steczkowska za prasą, zwłaszcza plotkarską, nie przepada, a radio to co innego.
0: Po prostu słychać człowieka, czuć trochę jego energię i masz taki bardziej uczciwy ogląd sytuacji tego, kim on jest, albo kim, za kogo się przedstawia. No nie wiem, jakby to określić, ale na pewno jest to o wiele milsze medium niż portale społecznościowe, które powstają jak grzyby po deszczu i co one nam przynoszą, to już każdy z nas musi wiedzieć, czy jest mu potrzebna taka strata czasu na ocenianie innych, czy lepiej zabrać się za swoje własne życie.
1: A dzisiaj życie Justyny Steczkowskiej. Kilkadziesiąt lat niezwykłej kariery muzycznej, artystka spełniona. Czy Justyna Steczkowska ma jeszcze jakieś ukryte marzenia związane choćby z duetami? No bo wystarczy przypomnieć muzyczne spotkanie Anny Marii Jopek ze Stingiem. Ponoć Anna Maria Jopek w skrytości ducha marzyła o tym, żeby wystąpić na jednej scenie ze Stingiem. No i to się udało. Jak z marzeniami u Justyny Steczkowskiej?
0: Zresztą wspaniale zaśpiewali. Kocham Annę Marię Jopek, Stinga również. Oboje są wspaniałymi artystami przez duże A. I muszę przyznać, że słyszałam oczywiście, jak śpiewali w duecie i to było bardzo poruszające. I też takie, wiesz, takie napawa cię to dumą, że twojej koleżance udało się zaśpiewać ze Stingiem i to jest takie, wiesz, wow, super, że to pięknie zabrzmiało i tak jesteś dumny z tego, że to jest takie, wiesz, połączenie Polski ze światowym artystą i to jest wow. Więc bardzo mi się podobało. Natomiast oczywiście takie moje mało realne marzenie, myślę, chociaż marzyć należy, bo to nigdy nie wiadomo, energia krąży, więc nie jest źle, a może być nawet bardzo dobrze. Barbara Streisand jest kimś takim dla mnie wyjątkowym, zawsze była i będzie. No i oczywiście ze względu na swój niezwykły głos, Lisa Gerrard. Na razie tylko śpiewam w pierwszej edycji muzyki filmowej, znaczy w pierwszym koncercie muzyki filmowej śpiewałam z Gladiatora ten fragment, który śpiewa ona. I byłam bardzo usatysfakcjonowana, że mogłam ten utwór zaśpiewać. No ale jej głos to nie ma co porównywać z żadnym innym głosem na świecie, bo jest absolutnie wyjątkowy. Natomiast kocham też Michaela Bublé. On ma taki głos, słuchaj. On mnie tak wzrusza. Wszystkim, co zaśpiewa, bo jego głos ma... Coś ma takie alikwoty cudowne w sobie, że bardzo koi uszy i zszarpane nerwy. Więc jak ja chcę się uspokoić, to włączam, jak on śpiewa piosenkę You Are Always On My Mind. Tak, dokładnie. Elvisa Presleya, starą piosenkę. Nikt, proszę Państwa, nie zaśpiewał jej pięknie. Nawet sam król, który już nie żyje, czyli Elvis. Jednak Michael zaśpiewał to najpiękniej na świecie. Tak wzruszające jest to, jak on śpiewa. I jego tembr głosu jest tak przyjemny dla ucha, że po prostu... No, jest po prostu niewiarygodny. Byłam oczywiście na jego koncercie. Jest cudowny na koncercie, jest świetnym artystą, fantastycznym wokalistą i nie ma co gadać, no jest po prostu super, the best. Dziewczyna szamana
1: nie zazna nigdy snu. Kiedy Justyna Steczkowska zaczynała, internet w Polsce właściwie raczkował. Czy gdyby Justyna Steczkowska zaczynała teraz, skorzystałaby z dobrodziejstw programów typu Talent Show, czy publikowałaby na YouTubie? Bo jak powiedziała inna wielka gwiazda, Andrzej Piaseczny, obecnie zdaje się innej drogi nie ma.
0: No nie wiem, pewnie korzystałabym z jednej i drugiej drogi. Bo ja sama przecież pojawiłam się w tamtejszym Talent Show Elżbiety Skrętkowskiej. I polegał też na tym, żeby ludzie się trochę pośmiali, żeby śpiewać, żeby pokazać, że śpiewać każdy może, więc to był taki niedzielny, miły program. Natomiast dzisiaj to są takie talent show, gdzie się zgłaszają stricte bardzo utalentowani wokaliści i dzieci, i dorośli, i młodzież, więc myślę, że pewnie skorzystałbym z takiej formy, ale nie wiem, bo już to jest jakby temat zamknięty dla mnie. Już jestem trochę zbyt dorosła na takiemu zabawę.
1: Justyna Steczkowska dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Kilkadziesiąt lat niezwykłej kariery, ale co by było, gdyby muzyka nigdy w życiu Justyny Steczkowskiej nie zaistniała? Czy jest coś, co mogłaby robić?
0: To nie jest tak, że jestem zafiksowana, że mogę tylko i wyłącznie być muzykiem. Oczywiście to mi sprawia największą frajdę, bo to jest moja pasja. Obojętnie, czy byłabym gospodynią domową, czy pracowałabym w jakiejś korporacji, czy robiła jeszcze coś, bo na przykład tak ułożyłoby się moje życie, to i tak nie przestałabym śpiewać codziennie rano, kiedy wstaję i mam świetny humor i świeci słońce, to ja po prostu dźwięki ze mnie same wypływają. Wyobraź sobie dzień bez muzyki. W ogóle to jest niewyobrażalne dla nikogo, bo to jest po prostu niemożliwe. Można sobie wyobrazić dzień bez wiadomości, od razu wszyscy mielibyśmy mniej skołatane serce, natomiast bez muzyki trudno sobie wyobrazić chociaż jeden dzień. Dziewczyna szamana
1: nie zazna nigdy snu. Wspominaliśmy już o niezwykłych, niespełnionych marzeniach muzycznych Justyny Steczkowskiej, na przykład duet z Barbara Streisand. Na niezwykłe duety było zdecydowanie więcej szans. O mało co Ani doszłoby do muzycznego spotkania z Violettą Villas przed laty.
0: Ja się z nią spotkałam, ponieważ miało dojść do takiego występu. My występowałyśmy na jednej scenie, ale nie w duecie, bo już wtedy był taki czas, że trudno było się porozumieć z panią Violettą. Uważam, że ona była absolutnie niezwykłą artystką. Jak sięgałam po jej stare nagrania, przy tym koncercie było mi to potrzebne, to powiem ci, że takie jakieś szaleństwo w niej, trudne, nie do końca trudne do określenia po prostu, wzbudzało taki zachwyt we mnie, że nie mogłam się oderwać od tych jej starych nagrań. Bo ona była w tym, ona bardzo dobrze śpiewała i te piosenki były takie inne i ona z taką lękością to wszystko robiła. To było naprawdę bardzo takie inne niż cała reszta. Ona była taka nieokiełznana. Dlatego też udało jej się z pomocą oczywiście zawsze innych ludzi, ale udało jej się zachwycić sobą, swoją postacią gdzieś Amerykę. I rzeczywiście myślę, że ona była w tej roli zachwycająca. Na pewno, ponieważ ona się idealnie tam nadawała. Szkoda, że tak się skończyło jej życie i tak potoczyły się jej losy, bo to naprawdę bardzo smutna historia. Natomiast była to wyjątkowa wokalistka, uważam. Absolutnie.
1: Justyna Steczkowska, czyli artystka wyjątkowo wszechstronna. Wystarczy spojrzeć na długą listę muzycznych projektów, jakie ma na swoim koncie i ich różnorodność. Jeżeli chodzi o innych artystów, to zdarzają się koncerty, które wspomina po latach. Tak było choćby z Gotan Project.
0: Niesamowite wrażenie w ostatnich tam 4 chyba latach. Przyjechało do Polski Gotan Project i grali w Stodole. I po prostu to był szok. Oni tak doskonale grają na żywo. Każdy muzyk jest wielką osobowością, wielką. Naprawdę, uwierz mi, na ich koncercie to było to coś nowatorskiego. Ludzie nie przestawali bić brawa. Ja tak jak rzadko nie chciałam wychodzić z sali jeszcze pół godziny po, ponieważ ta atmosfera tego tanga i to, jak oni to zagrali na żywo, każdy instrument, po prostu doskonały.
1: Justyna Steczkowska dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Dziś niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat kariery i teraz lądujemy w roku 1997. Justyna Steczkowska właśnie odbiera telefon od redaktora naczelnego magazynu Playboy. Co się czuje w takich sytuacjach?
0: Wiesz, co wtedy czułam? Oczywiście moja odpowiedź zawsze brzmiała nie. Nigdy nie zrobiłam takiej sesji dla Playboya, jaki ode mnie wymagał. Ponieważ powiedziałam, że to nie ma takich szans, żebym się rozebrała w gazecie, że nie wyobrażam sobie siebie nagiej przed całym krajem, że jako artysta to jest bardzo mylny sygnał, okropny. Znaczy, jak dla mnie, bo proszę nie myśleć, że oceniam, że ktoś to zrobił. To w ogóle jest poza moją oceną i nigdy bym nie śmiała oceniać innych ludzi, którzy tak zrobili. Ja się po prostu z tym źle czuję, ja osobiście. I można być sensualnym, seksownym i w ogóle, ale to jest trochę inaczej niż jak stoisz zupełnie nagi w Playboyu, bo to jest inny sygnał, to jest bardziej przedmiotowe traktowanie kobiety niż widzenie jej, kim jest i co sobą reprezentuje. No i więc nigdy się na to nie zgodziłam. Ale jako jedyna w całej historii Playboya, który zresztą przez to bardzo słabo się sprzedał, przykro mi, proszę Państwa, byłam na okładce ubrana i w środku również ubrana. I to był tylko jeden raz, kiedy oni zrobili taki duży wywiad z kobietą, która była ubrana. Ja nawet walczyłam o to, bo miałam założone ramionczko, oni mi graficznie zdjęli to ramionczko. To była straszna chryja, że oni mi to ramionczko zdjęli. Potem musieli mi dorysować tutaj kawałek stanika, bo się tutaj coś przesunęło. Mieli te słabe walki ze mną i to było, myślę, że to nie było fajne dla nich. I dla mnie również, chociaż ja w ogóle bardzo go lubiłam, bo to była świetna gazeta i miała bardzo dobre wywiady z ludźmi. I mi bardzo zależało na tym, żeby to był wywiad i nic więcej. Więc te zdjęcia były takie, no po prostu w ubraniu, no, eteryczne, takie bardzo ładne zresztą. Jak stoję tutaj, mam stanik, to jest to obsunięte ramionczko. Jedyne, co widać, to kawałek mojego gołego brzucha. To wszystko.
1: No tak swoją drogą to podejrzewam, że tego numeru już nikt nie pamięta, bo to przecież było ponad ćwierć wieku temu. Dzisiaj niezwykła muzyczna podróż przez kilkadziesiąt lat pełnej sukcesów kariery Justyny Steczkowskiej. Z apetytem na więcej.
2: Pozostaje nam już chyba tylko jedno, trzymać mocno kciuki za karierę Justyny Steczkowskiej i za kolejne jej wielkie, złote przeboje. A wy słuchacie specjalnego weekendowego wydania programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. To tutaj możecie także usłyszeć historię waszych ulubionych gwiazd. To teraz spotkanie z artystką, która wylansowała choćby taki przebój jak Żałuję, czy wspólna piosenka z Łukaszem Zagrobelnym Nie kłam, że kochasz mnie. Przed wami Ewelina Flinta.
3: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj niezwykła historia artystki, która na muzycznej scenie jest odkąd pamiętamy, ale nie ma co ukrywać, że jeżeli chodzi o nagrywanie płyt, no to zafundowała swoim fanom jedną z najdłuższych przerw w historii polskiej muzyki. Prawie 20 lat. Ewelina Flinta.
4: Żałuję!

0: A tak swoją drogą, czy gdyby Ewelina Flinta przed 20 laty spotkała obecną Ewelinę Flintę, czy dziewczyny mogłyby się dogadać?
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak, dogadałybyśmy się, bo we mnie jest nadal bardzo dużo tej młodej dziewczyny, wiesz, powłoczka się trochę zmienia, ale ja cały czas czuję się bardzo młodo i myślę, że chociaż z drugiej strony mam wrażenie, że mam gdzieś też troszeczkę taką trochę starą duszę. Nie wiem, wiesz, może dlatego, że można teraz sobie żartować z tego. Ja może tak bardzo nie wierzę w numerologię, ale wyobraź sobie, że według numerologii jestem 33. Podobno są to liczby mistrzowskie, tak zwane stare dusze. Ale tak, myślę, że dogadałybyśmy się na pewno z tamtą Eweliną, bo wiele tych... wiele z niej we mnie jest nadal też takie, taka miłość do przyrody, do muzyki, do ludzi. Mimo, że tamten czas był taki, że ja, wiesz, chciałam zaufać wielu osobom, bardzo często się sparzyłam. W związku z tym też się bardzo pozamykałam, niestety. I to się zaczęło zmieniać właśnie gdzieś, no tak... No, z 10 lat temu. I finałem tego, no już zaczął, była ta wyprawa do Mariposy, zresztą z moją przyjaciółką, która jest taką podróżniczką, która często sama jeździła na przykład do dżungli gdzieś tam w Birmie. Tak, myślę, że na pewno jestem mądrzejsza od tamtej Eweliny. Na pewno bym jej powiedziała, że mogłaby coś zrobić trochę inaczej, ale czy posłuchałaby mnie tamta Ewelina, nie mam pewności.

0: Ewelina Flinta była ostatnią gwiazdą specjalnego wydania programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, a mi pozostaje wam już tylko jedno, życzyć wam miłego delektowania się złotymi przebojami lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: To nie może być przypadek.
3: Nie, to Kaufland Kart Ekstra.
4: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Reklama.
6: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę 16 maja. Zapraszamy na wiadomości.
7: Burzowa pogoda w Tatrach. Wczoraj piorun poraził 7 osób. Niepokojące doniesienia o przemieszczeniu wojsk amerykańskich w Europie. Robert Lewandowski podejmuje decyzję. Na szali wielkie pieniądze i rozłąka z najbliższymi. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 7 osób zostało porażonych piorunem w rejonie kopuły szczytowej Giewontu. Jedna z osób na chwilę straciła przytomność, w wyniku czego obsunęła się kilka metrów po skałach, ma urazy głowy i kończyn. Burza rozszalała się wczoraj po południu w Tatrach od dwóch najciężej rannych, mówi Łukasz Stępek z Topru.
8: Jeden po utracie przytomności chwilowej został transportowany nad dostaśmowcem i jeden prowadzony.
7: Życiu poszkodowanych nie zagraża. Niebezpieczeństwo. Leczeni są w szpitalu w Zakopanem. Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski, donosi agencja Reutera. Napływające informacje o decyzjach Waszyngtonu o redukcjach wojsk USA w Europie to efekt reorganizacji amerykańskiej armii, uspokaja minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: Amerykanie postanowili, że ta reorganizacja będzie przebiegała nie tylko w Niemczech, tylko będzie ona szerszy kontekst europejski miał. Jeżeli do Polski przyjedzie inna brygada niż ta miała, może ta z Niemiec, a z Niemiec wyjedzie 5 tysięcy żołnierzy dla Polski, tak jak jesteśmy zapewniani przez głównodowodzących siłami amerykańskimi w Europie. Nie ma zmiany w gwarancjach bezpieczeństwa.
7: Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił tym samym, że liczebność kontyngentu amerykańskich wojsk w Polsce, szacowana dotąd na około 10 tysięcy, nie zmieniła się. Dziś wieczorem wielki finał konkursu piosenki Eurowizji. Na scenie w Wiedniu zaśpiewają reprezentanci 25 krajów, wśród nich Polka, Alicja Szemplińska z utworem Prey. Robert Lewandowski może zagrać w jednej drużynie z Cristiano Ronaldo. Według najnowszych plotek transferowych, lewy ma być coraz bliżej przenosin do Arabii Saudyjskiej. W grze o polskiego snajpera mają być już tylko dwa kluby, oba z Saudi Pro League, a także ogromne pieniądze, nawet 90 milionów euro za sezon. Kosztem ma być rozłąka z rodziną, która pozostanie w Barcelonie.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Sobota pochmurna w niemal całym kraju, oprócz Szczecina. Deszczowo, głównie w centrum, na wschodzie i na południu. Tam też najchłodniej 12 stopni. 14 w centrum, 15-16 na wschodzie i nad morzem. Na zachodzie też. Kacper Sosnowski, witam pięknie w sobotni poranek, 3 minuty po godzinie 8. Było wspomniane, że dzisiaj wieczorem konkurs Eurowizji, u nas sporo o tym.
11: Radio Złote Przeboje.
6: Wszak nie zawsze mamy reprezentanta Polski w finale, a ostatnio na tych Eurowizjach to też średnio nam szło. Jak będzie dzisiaj? Powiemy oczywiście o szansach Alicji Szemplińskiej, ale nie tylko. Savasz na dobry początek godziny 8. I dzień dobry wszystkim tym, którzy właśnie wstają.

Shania Twain w Radiu Złote Przeboje, która nigdy nie brała udziału w Eurowizji. A dziś Eurowizja właśnie weźmie w niej udział Alicja Szemplińska, która awansowała do finału z piosenką Pray. 25 uczestników będzie bić się o wygraną. Alicja zaprezentuje się jako 18. No, biorąc pod uwagę, że konkurs rozpocznie się o 21, no to chwilę na występ poczekamy. Pewnie gdzieś po 22.15 Polkę zobaczymy. A rozstrzygnięcie konkursu to gdzieś tam po północy dopiero, także się nie wyśpimy dzisiaj. Ale spokojnie, ja o wynikach jutro was poinformuję, a dzisiaj także ciekawostki związane z tym konkursem, który elektryzuje całą Europę. Teraz Emma Banton, która kiedyś występowała w brytyjskich eliminacjach do Eurowizji, ale jako gość.

lżejsze miała suknie, lekko płyną wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, egże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, żyć. Poczuj się na parę chwil.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
6: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Reklama.
4: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

8:31 na zegarach Eurythmics, w głośnikach Radia Złote Przeboje, nagranie o uratowaniu świata. To ja będę ratował wasze truskawkowe zakupy, bo pewnie dziś sporo naszych słuchaczy na bazarku czy w sklepie truskawki zakupi. Sezon się zbliża coraz bardziej. Sanepid radzi, by kupować truskawki dojrzałe i nieuszkodzone. To jest niby jasne, prawda? Ale ważny jest też stan szypułek. Te matowe, wysuszone szypułki informują o tym, że truskawka jest złej jakości, a jasno-brązowe plamy też świadczą o zepsuciu. I najważniejsze, jak truskawki będą u was stały dłużej i pojawi się biały, szary nalot, czyli taki zalążek pleśni, wyrzucamy całą truskawkę. Odkrojenie podejrzanego kawałka nic nie da. No ja kiedyś starałem się odkrajać i ratować, ale teraz już zmieniłem taktykę. A to Billy Joel.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Czaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
4: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Kim White w Radiu Złote Przeboje w sobotni poranek, ale wcześniej grałem też Baim i zapomniałem powiedzieć, że jutro, jak w każdą niedzielę, w południe, w naszej stacji Niedziela z Beatą Kozidrak, czyli 2 godziny z artystką, będziemy odkrywać historię jej piosenek. Wiecie na przykład, że modlitwa o złoty deszcz powstała z myślą o pielęgniarkach. Szczegóły jutro w tej sprawie. I konkursów u nas z Beatą też sporo. Za zrobienie sobie zdjęcia z Beatą Kozidrak, która na plakatach w największych polskich miastach jest, do zgarnięcia radyjka i zdjęcie z autografem Beaty, jeżeli wasze selfie nam się spodoba. A te zdjęcia z Beatą Kozidrak wrzucajcie na Instagram i oznaczajcie naszą stację.

0: sobotę lod do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama.
1: W sobotę słuchacie Radia Złote Przeboje. Minęła 9:00, czas na wiadomości.
2: Amerykanie osłabiają odstraszanie NATO, mówią eksperci. NFZ zaczął miesiąc zdrowia rodzin, to akcja profilaktyczna. Lech Poznań może dziś zostać piłkarskim mistrzem Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sposób, w jaki Amerykanie wycofują część swoich sił z Europy, może sprowokować Rosję do przetestowania NATO, twierdzi politolog dr Agnieszka Bryc. Pentagon ogłosił, że nie wyśle do Polski 4000 żołnierzy w ramach dotychczasowej rotacji wojsk. Jak donoszą agencje, planuje też zmniejszyć rangę swojego dowództwa w Europie. A Rosja wyciąga wnioski.
3: Oni się spodziewali redukcji wojsk amerykańskich, ale sposób, w jaki to jest realizowane, w takim chaosie, pozwala im wyciągać wniosek, że słabość, brak koordynacji, niepewność i brak zaufania potwierdzają słabnącą siłę Sojuszu Północnoatlantyckiego. A jeżeli tak rozumieją to Rosjanie, otwiera się jeszcze bardziej okno możliwości do przetestowania NATO. Tego, na ile został osłabiony właśnie taką chaotyczną polityką Pentagonu.
2: Mówi dr Agnieszka Bryc. Można dowiedzieć się wiele o tym, jak zadbać o swoje zdrowie. NFZ organizuje miesiąc zdrowia rodziny z okazji zbliżającego się Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca, mówi Rafał Stachlewski z Wielkopolskiego NFZ-u.
4: Uczestnicy będą mogli uzyskać informacje o bezpłatnych programach profilaktycznych, a także nauczyć się samobadania piersi i jąder za pomocą fantomów. Doradcy pokażą, jak ułożyć jadłospis dla całej rodziny.
2: Eksperci pomogą też założyć internetowe konto pacjenta i zainstalować mobilną aplikację Moje IKP. Miesiąc zdrowia rodziny potrwa do 23 czerwca, szczegóły na stronie internetowej NFZ-u. Obowiązkowe czipowanie psów i kotów coraz bliżej. Sejm przyjął poprawki Senatu w tej sprawie. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek czipowania i rejestracji tych zwierząt. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta. Lech Poznań może dziś zapewnić sobie drugie z rzędu Mistrzostwo Polski, jeśli wygra na wyjeździe z Radomiakiem mecz o 20:15. We wczorajszych spotkaniach Korona Kielce wygrała z Widzewem Łódź 1-0, a Zagłębie Lubin przegrało z Pogonią Szczecin 0-1.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
1: Za bardzo nas dzisiaj słońce nie rozgrzeje, bo wszędzie chmury, a w związku z tym temperatury średnie 12 stopni w Krakowie i Katowicach, 14 w Łodzi, Warszawie, Gdańsku, 16 w Lublinie, Zielonej Górze, Poznaniu. Tu i tam może popadać. A wieczorem to rozgrzewać nas będzie Eurowizja. Ja przypomnę, że z Polką w finale, Alicją Szemplińską. Jakie ma szanse na wygraną? To powiem za chwilę.
6: Radio Złote Przeboje.
1: Kacper Sosnowski, witam. 3 minuty po 9:00. Lady Punk i Stacja Warszawa.

Na razie 10 minut po 10. Fine Young Cannibals w Radiu Złote Przeboje. A dziś od 21. konkurs Eurowizji. Wiemy już, że nasza Alicja Szemplińska z piosenką Prey zaprezentuje się jako 18. Czyli tak pewnie gdzieś po 22.15. A jakie ma szanse na wygraną? Otóż zdaniem ekspertów i bukmacherów te zdania są różne. Jest rozdźwięk, bo internauci i widzowie po jej występie w półfinale zachwycają się wokalem, talentem. Ale bukmacherzy zmniejszają te szanse na wygraną. Alicja jest plasowana pod koniec stawki koło miejsca 20. Faworytem Finowie. Ale kto by się tymi typowaniami przejmował?

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Reklama.
1: Dzień dobry, weekend.
0: Dzień dobry.
1: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.

9.30 na zegarach Billy Ocean w radiu Złote Przeboje. A teraz o naszej kranówce, bo 21 maja, czyli za niecały tydzień, nowe przepisy wchodzące dotyczące jakości wody. No i od tego dnia zarządcy budynków, ale też instytucje będą musiały kontrolować, tu cytat, możliwe zagrożenia sanitarne oraz bezpieczeństwo dostarczanej wody. I co to znaczy tak w praktyce? Bo do tej pory to wodociągi kontrolowały rury dochodzące do budynku, a co w budynkach, to już mniej wszystkich interesowało. No i przy tych starych instalacjach, w starych budynkach dochodziło do problemów, a teraz zarządca budynku musi zagwarantować jakość instalacji. To wszystko, żeby woda w kranach była lepsza. Zobaczymy w praktyce, czy te wytyczne się nie rozpłyną. Co ja teraz gram? Nie. To dopiero jak przepisy wejdą. Niech będzie coś do śniadania bardziej. Modern Talking. Sherry Lady.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.

0: Jabłka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach centrum.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A
2: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona. 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Twój ogród budzi się do życia? Nie prześpij tego. Ruszaj do nowego działu z narzędziami ogrodowymi Domitech. Pracuj wygodnie i wydajnie dzięki jakości Makita i innych wiodących marek. W ofercie wszystko do nawadniania, utrzymywania porządku i opieki nad zielenią. Ciesz się doskonałym wyborem i niskimi cenami Makita. Zapraszamy do Domitech, Górzyskowo 2A w Bydgoszczy i na www.domitech.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Reklama.
12: Nareszcie weekend.
13: Nareszcie sobota.
12: Sobotni poranek z Radiem Złote Przeboje.

Eruption w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę u nas do drugiego śniadania artystka, która będzie śpiewała na wielkim otwarciu tegorocznego mundialu. Ja tylko przypomnę, że do tej pory na tych mundialach to śpiewali m.in. Jennifer Lopez, Ricky Martin, ale także Robbie Williams. No właśnie, ale była także Maryla Rodowicz. Pamiętamy. I Shakira. Shakira to zresztą zaśpiewa znowu, bo występowała już w 2010 roku. Ale ta artystka, o którą mi chodzi, która zaśpiewa teraz, to będzie Madonna. No proszę, proszę. I dodam jeszcze tylko, że ten występ w przerwie pierwszego meczu. Tak jakoś dziwnie zrobili. A mundial i śpiewanie od 11 czerwca. Niech sobie pograją.

Madonna w Radiu Złote Przeboje, 6 minut i będzie 10. W naszych wiadomościach już za chwilę powiemy wam, jak zaliczyć dzisiaj fantastyczne darmowe atrakcje niemal w każdym polskim mieście.

0: salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
1: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
2: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
3: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w sobotni poranek. No, poranek jak poranek, bo już minęła 10:00, czyli zapraszamy na wiadomości.
5: 5 osób zatrzymanych po brutalnym pobiciu Ukraińców. Są wnioski o areszt. Będą dodatkowe pieniądze dla służb mundurowych spoza programu SAFE. Dzisiaj noc muzeów. W całym kraju wiele atrakcji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są wnioski o areszt i zarzuty dla dwóch podejrzanych o brutalne pobicie nastolatków z Ukrainy. Policja zatrzymała 5 osób, to Polacy w wieku od 15 do 18 lat. 3 nieletnich uczestników pobicia sąd umieścił w schronisku dla nieletnich. Nie wiemy jeszcze, jakie były motywy, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
6: Nie chcę przesądzać, bo to jest kwestia ustaleń, też przesłuchań śledczych, czy to brutalne pobicie było na tle narodowym.
5: Do zajścia doszło przed tygodniem na warszawskim Moście Świętokrzyskim. Polacy z użyciem niebezpiecznych narzędzi napadli troje Ukraińców. Skatowali 16-letniego chłopaka, który z ciężkimi obrażeniami głowy trafił do szpitala. Napastnikom grozi 8 lat więzienia. Są ludzie w administracji Donalda Trumpa, którzy dostrzegają głupotę w odwołaniu rotacji brygady pancernej w Polsce. Ci ludzie próbują to naprawić, zapewnia Daniel Freit, były ambasador USA w Polsce. Jak dodał, sprawie pomaga zachowawczość reakcji polskich władz. A polskie władze dotąd utrzymują, że odwołanie przyjazdu rotacyjnej brygady do Polski nie wpłynie ostatecznie na liczebność amerykańskiego kontyngentu, wynoszącego około 10 tysięcy żołnierzy. Miliardy złotych z Ministerstwa Obrony popłyną do służb mundurowych i na rozbudowę infrastruktury. Rząd przedstawił szczegóły planu B w sprawie wykorzystania pieniędzy z programu SAFE. Weto prezydenta Karola Nawrockiego uniemożliwiło przekazanie pieniędzy na cele inne niż przemysł obronny. Dlatego całość programu SAFE zostanie skierowana na wojsko, a pieniądze na służby i infrastrukturę zostaną wzięte z budżetu resortu obrony, mówi minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Przykładowo 100 borsuków, które chcieliśmy kupić z budżetu państwa, sfinansujemy teraz z pieniędzy sejfowych.
5: Z pieniędzy MON-u rząd chce kupić między innymi systemy antydronowe i śmigłowce dla Straży Granicznej, a także rozbudować drogi i kolej. Dziś noc muzeów. W całej Polsce możemy wziąć udział w specjalnych atrakcjach. To nie tylko zwiedzanie ekspozycji. Odbędą się też spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje, warsztaty, koncerty i festyny plenerowe. To już 22. edycja Nocy Muzeów. Biorą w nich udział także domy kultury i państwowe instytucje.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Na zachodzie kraju dziś padać nie powinno, a w zachodniopomorskim to nawet trochę słońca. Tam 15-16 stopni, trochę chłodniej w centrum, ale tu i na wschodzie deszczowo. Na południu 12 stopni i też przelotne opady. Ten numer w tej godzinie na pewno się wam przyda.
8: 22, 4 czwórki i 3 zera.
4: Bo konkurs będzie z biletami na koncert z muzyką Roxette.
9: Radio Złote Przeboje.
4: Będzie też o Nocy Muzeów, co gdzie warto zobaczyć. I będę też ja.
10: Zaprasza Kacper Sosnowski.

11 minut po godzinie 10. Słuchacie Radia Złote Przeboje w sobotnie przedpołudnie. Przypomnijmy, że dzisiaj Noc Muzeów w Krakowie, no to była wczoraj akurat. Ale jakie atrakcje dziś? No w Warszawie na przykład 330 placówek otwartych, w tym Zamek Królewski i Królewskie Apartamenty. We Wrocławiu to bym poszedł na dworzec PKP, na wystawę zabytkowego taboru i ciuchcie sobie zwiedził. W Poznaniu to bym zajrzał do Rogalowego Muzeum Poznania, a w Gdańsku popatrzył w kosmos w Gdańskim Obserwatorium Astronomicznym. A w Katowicach to bym rodzinę odwiedził. Nie, no to też, ale Akademia Muzyczna będzie otwarta, a tam liczne koncerty. Proszę sprawdzać na lokalnych stronach co gdzie w jakim mieście i korzystać wieczorem.

0: autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdaniem. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
4: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
11: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
4: Reklama. To jest Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Aha, w radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złote na nowo.
0: Czyli o przebojach, które były przerabiane. Whitney Houston, Step by Step przed nami. Wszyscy znają to nagranie Whitney z 96 roku, ale to nie jej piosenka, bo 4 lata wcześniej została napisana i nagrana przez szkocką piosenkarkę Annie Lennox z nieco innymi słowami. Step by step. A Lennox była też głosem towarzyszącym podczas nagrywania wersji Whitney. Nagrania, które dla wszystkich było koszmarem. Houston do studia spóźniła się 2,5 tygodnia. W dodatku nie nauczyła się piosenki i poinformowała, że jej nie zaśpiewa, bo jest słaba. Dobrze, że ją w końcu przekonano. Och, ta Whitney.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak

0: do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: To nie może być przypadek.
2: Nie! To Kaufland Card Extra!
3: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: To co, Marian? Rowery?
5: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
4: A raty jakie mają?
5: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
5: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: kurczaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum. W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Reklama.
3: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Barbara Streisand w Radiu Złote Przeboje. No to teraz czas na sobotni konkurs. Jedno podwójne zaproszenie na 30 maja na Hello Roxette do Szczecina w tamtejszej Filharmonii. Największe przeboje zespołu wykonają zdolni polscy muzycy i to też taneczne show, więc tam na scenie naprawdę sporo się będzie działo. A jak przejąć podwójne zaproszenie na 30 maja do Szczecina? No, zadzwonić i zaśpiewać bądź zanucić kawałek ulubionej piosenki Roxette.
1: 22, 4 czwórki i 3 zera.
0: Czekam pół godziny na telefony, proszę się nagrywać na sekretarkę. I po tej pół godzinie ten najciekawsze zgłoszenie wybiorę i nagrodzę zaproszeniem na fantastyczny spektakl z muzyką Roxette.

0: Andrzej Piaseczny w Radiu Złote Przeboje. 4 minuty i będzie 11. W wiadomościach trochę sportu. Mówiliśmy, że dzisiaj możemy poznać piłkarskiego mistrza Polski. No to teraz powiemy, że przed nami także mecze Ligi Mistrzów.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Reklama. Trwa raczej pochmurny weekend z Radiem Złote Przeboje. 11 na zegarach. W tym momencie czas na wiadomości.
6: Minister obrony spotka się z najwyższym wojskowym doradcą Trumpa. W Londynie prawica zapowiedziała na dziś masowe antyrządowe demonstracje. Projekt Warszawa i Warta Zawiercie szykują się do dzisiejszych meczów siatkarskiego Final Four Ligi Mistrzów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaczynamy od reakcji polskich władz i wojska na informacje o tym, że Amerykanie nie przyślą do Polski 4000 żołnierzy brygady pancernej. Resort obrony i szef sztabu generalnego Wojska Polskiego mają za kilka dni rozmawiać z Amerykanami o wojskach USA w Polsce. W środę odbędzie się spotkanie ministra obrony z wysokiej rangi amerykańskim generałem Danem Kainem, doradcą wojskowym Donalda Trumpa. Z kolei szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła spotka się z dowódcą wojsk USA w Europie Aleksusem Grinkiewiczem. Nawet 100 tysięcy osób może dziś wziąć udział w prawicowych demonstracjach przeciwko rządom Keira Starmera. Zjednocz Królestwo, zjednocz Zachód. To hasło marszu w Londynie. Presja na brytyjskiego premiera wzrosła po tym, jak z rządu odeszło kilku ministrów. Keir Starmer zamierza jednak zapobiec manifestacjom.
7: Rząd Partii Pracy uniemożliwi agitatorom skrajnej prawicy przyjazd do Wielkiej Brytanii na to wydarzenie, ponieważ nie pozwolimy tym ludziom przyjechać do naszego państwa i szerzyć nienawiści na naszych ulicach.
6: Ostatnie wybory samorządowe były wyjątkowo nieudane dla rządzącej Partii Pracy. Kolejny ukraiński atak na rosyjskie zakłady przemysłowe. Płoną zakłady chemiczne w Niwonnomysku na południu Rosji. Produkują związki chemiczne m.in. na potrzeby wojny z Ukrainą. W Turynie zaczyna się Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów z udziałem dwóch polskich drużyn. Pierwszy do rywalizacji w półfinale o 17:00 przystąpi Projekt Warszawa, rywalem stołecznego zespołu obrońca tytułu Perugia, mówi trener drużyny z Warszawy Kamil Nalepka.
8: Staramy się przysłowiowo nie pompować za bardzo balonika. Staramy się do tego meczu przygotować jak do każdego innego. Mamy super doświadczenie, bardzo ciężkie doświadczenie z Ligą Mistrzów w tym sezonie. Playoffy z Trentino, ćwierćfinał z Lublinem. Myślę, że nas bardzo dobrze zahartowało na to, co się tutaj wydarzy teraz ten weekend na hali i liczę, że doświadczeni zawodnicy pociągną tych młodych.
6: Drugi półfinał o 20:30, a zagrają w nim Warta Zawiercie i Zirat Bankasi Ankara.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel Sushi Garden, oferujący sushi z dostawą. www.sushigarden.pl.
9: Pogoda na weekend.
5: Ładny weekend, to był tydzień temu. Dziś wszędzie chmury, z których w centrum, na wschodzie i południu popada deszcz. Ale bardzo dobrze, roślinki sobie odżyją. Od 12 stopni na południu przez 14 w centrum po 16 na zachodzie.
9: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
10: Sponsorem programu był właściciel restauracji Sushi Garden w Bydgoszczy i w Niemczu. www.sushigarden.pl.
5: Kasper Sosnowski, witam. A tu co się dzieje? Aha, a tu pani śpiewa Roxette, bo chce wygrać bilety na koncert. Przypomnę, że wystarczy zadzwonić pod
11: 22 4 4 i 3 0.
5: Zaśpiewać waszą ulubioną piosenkę Roxette i kto wie, może za 20 kilka minut to wy przejmiecie podwójne zaproszenie na koncert z muzyką Roxette, który 30 maja w Szczecinie. A, tu pani dalej śpiewa. Dobrze, niech śpiewa. Was też do tego zachęcam. Alfa Will już teraz.

0: Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje. Ja tu czekam pod 22 44 30. Ostatnie 9 minut na telefony i piękne zaśpiewanie piosenki Roxette. Jaka tam jest wasza ulubiona?
1: Moja ulubiona piosenka Roxette to Listen to Your Heart. Właśnie jedziemy z mężem na ślub do Opola, do mojej przyjaciółki, przyjaciela, więc dla nich ta dedykacja.
0: Ale tu zaśpiewać trzeba kawałek.
1: Listen to your heart.
0: O, już lepiej.
1: When he's calling for you. Listen to your heart.
0: No pięknie, pięknie, a tu co?
1: Lay whisper on my pillow.
0: No kapitalnie śpiewacie. Zaraz zobaczymy, kto wygra zaproszenia na koncert z muzyką Roxette.

0: Autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
0: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
8: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
9: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
15: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię! Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, MaxFly, tunel aerodynamiczny. Więcej na www.tunel.aero.
0: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: 32 minuty po 11. Cliff Richard kończy, a tutaj rozstrzygnięcie naszego konkursu. Halo, halo!
1: Witam radio moje ukochane!
0: Czy to Ola?
1: Tak, to ja!
0: Ola, powiem ci tak, jakoś tak mi się najbardziej podobało to, jak tu pięknie zanuciłaś.
1: Wiadomo!
0: Jeszcze raz zanucisz ładnie?
1: Oczywiście!
0: No to proszę!
1: It must be love, but it's over now. It must be la la la la la. Nie pamiętam dalej słowa.
0: To nic, pojedziesz na koncert, to się nauczysz.
1: Dziękuję bardzo.
0: Jakie było hasło tego wyjazdu twoje?
1: Tak, lecimy na Szczecin, to zawsze. Dzisiaj lecę na Płock, ale ogólnie polecę na Szczecin, oczywiście.
0: A tym, którzy nie wygrali, powiem tak, jutro też będzie w poranku zaproszenie na koncert z muzyką Roxette do zgarnięcia. A ja co? A ja gram Roxette oczywiście, Debbie Gale.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren!
10: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
16: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
16: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
18: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
17: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
16: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
17: Ach, to tylko przy okazji.
16: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
19: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
20: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price.

Queen, Radio Gaga w Radiu Złote Przeboje. Trwa europejska trasa koncertowa The Music of Queen Live, podczas której nieco młodsi muzycy oddają atmosferę koncertów lat 80. grupy Queen, ubierają się i zachowują podobnie jak jej członkowie. A te koncerty w najbliższym czasie w Gliwicach, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu. Czytam recenzje fanów, którzy już na tych występach byli w tamtym roku, no i to są recenzje znakomite. To ja jako fan Queen sprawdzę to osobiście i dam wam znać, jak było.

0: Monika Wrocka w Radiu Złote Przeboje powoli kończy, a od południa u nas weekend jak marzenie. Gościem Marzeny Rogalskiej socjolożka, psycholożka Natalia de Barbaro. Będzie i poważnie, i z uśmiechem o miłości. Wiecie, jaka jest definicja miłości pani Natalii? Jak nie tędy, to tędy. Więcej o tym za chwilę. Zostańcie z nami, a ja zapraszam na jutrzejszy poranek.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na Tibo.pl.
9: Reklama.
10: Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Deszczowy weekend. Niż Genueński zepsuje nam pogodę na kilka dni. Cztery polskie satelity wojskowe są już w pełni gotowe do pracy. W Tatrach zaczyna się remont drogi nadmorskie Oko. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przed nami bardzo deszczowy czas, a to z powodu niżu genueńskiego. W kolejnych dniach lokalnie może dochodzić do podtopień. Niż kieruje się do nas z południowego zachodu, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.
12: Przez południe, po centrum, po północ Polski. No i faktycznie przyniesie lokalnie intensywne opady deszczu. Do tego porywy wiatru do 80 km na godzinę, burze i lokalnie opady gradu.
11: Lokalne ulewy nie poprawią wcale sytuacji z suszą hydrologiczną, bo opady szybko spłyną do rzek i kanalizacji, a nie głęboko w ziemię. Wojsko odebrało symboliczne klucze do systemu satelitów rozpoznawczych. Na orbicie są już 4 wojskowe satelity, są w pełni zdolne operacyjnie. Do końca roku Polska wyśle w kosmos kolejnych 5 satelitów. Będą z dużą dokładnością obserwować Ziemię, zbierać dane i obraz w dzień, w nocy, bez względu na pogodę. Celem może być obserwacja baz wojskowych w Rosji, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
13: Obrazowanie satelitarne z punktu widzenia wojska to przygotowanie do zbudowania świadomości sytuacyjnej, jak wygląda ewentualne zagrożenie. Po to, żebyśmy mogli dzień po dniu, godzina po godzinie mieć świeże informacje, jak wygląda nasze otoczenie.
11: System satelitów uzyskał pełną gotowość w rekordowym czasie 12 miesięcy. Będą utrudnienia dla turystów w Tatrach. Od poniedziałku drogowcy zamykają drogę do Morskiego Oka. Rozpocznie się remont jezdni, który potrwa prawie miesiąc. Prace będą prowadzone etapami, mówi Tomasz Zając, przewodnik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
14: Od najbliższego poniedziałku, 18 maja, nie będą kursowały e-busy, nie będą jeździły konie do Morskiego Oka. To jest ten pierwszy tydzień prac. Natomiast po weekendzie tu już będą większe utrudnienia. Będzie zamknięta całkowicie, łącznie z pieszymi, droga na odcinku Łysa Polana, Wodogrzmoty, Mickiewicza.
11: Do Morskiego Oka będzie można dojść szlakiem z wierzchu Porońca przez Rusinową Polanę, ale to trasa dłuższa o 2 godziny od standardowej drogi z Palenicy Białczańskiej. W Anglii dziś piłkarskie święto, finał krajowego pucharu. Chelsea, Londyn zagra z Manchesterem City. Mecz oczywiście na Wembley, początek o 16.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Płynie do nas niż genueński, właściwie już wpływa. Skoro genueński, no to z południa, a więc i na południu Polski najbrzydziej dzisiaj. Padać może prawie w całym kraju, możliwe także burze. A temperatura od 13 do 17 stopni, jutro będzie niewiele więcej, może do 20.

0: To jest Weekend jak marzenie i ze mną socjolożka, psycholożka społeczna, autorka książek Natalia De Barbaro, która jest w bardzo miłosnym nastroju. Spore uproszczenie, co? Natalio, dzień dobry.
1: No jak to w krótkich tekstach, dzień dobry.
0: Miłość i teraz uwaga, poproszę na początek trzy słowa. Miłość i do tych trzech słów.
1: Będzie jak wtorek, środa.
0: Że codziennie.
1: No tak.
0: Że codziennie
1: potem
0: miłość.
1: Jeszcze spytaj mnie o cztery. To powiem czwartek, cztery. Piątek, sobota, niedziela.
0: Czyli miłość na co dzień. A na razie będzie dużo o miłości z Natalią do godziny 15 w Radiu Złote Przeboje. Natalią De Barbaro. Zostańcie z nami.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Moja gościni Natalia De Barbaro wydała właśnie książkę Przejścia którędy do miłości. Natalio, to czym jest dla ciebie miłość?
2: Jestem przygotowana niechcący, ponieważ pamiętam, że ostatnie zdanie w mojej książce jest próbą definicji miłości i lubię tę definicję i brzmi ona tak. Miłość. Jak nie tędy, to tędy.
1: To bardzo jest...
2: Fajne, nie?
1: Fajne, tak. A jak ta definicja zmieniała się w twoim życiu?
2: Zaczęłam się zakochiwać w chłopakach od przedszkola. Pamiętam, że był taki chłopiec, który wydawało mi się, że miał na imię Paweł, że się nazywał Paweł Kulesza, ale potem okazało się, że miał na imię Paweł Kulesa, tylko jak się w nim kochałam, to jeszcze nie mówiłam szy. I więc zrobiłam taką niepotrzebną adwestację potem. I właśnie potem miłość, wiem to też ze swoich pamiętników, no długo chyba, do 20, chyba do momentu, jak poznałam mojego męża, którego też znasz.
1: Tak.
2: To jakoś głównie chodziło o to, w kim się kocham. Długa lista to była. Najpierw myślałam o miłości romantycznej, a teraz jakoś czuję, że to jest dla mnie pojęcie szersze, że wydaje mi się, że myślę o miłości trochę jak o takim, wiesz, powietrzu.
1: To zagrajmy. M People, Moving On Up.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Natalio, Natalia de Barbaro, to przepraszam, którędy do miłości? Prosto? W prawo czy w lewo?
2: Ja bardzo lubię taki rodzaj instrukcji, jeszcze sprzed GPS-a, w tych czasach, kiedy się, wiesz, rolowało okno w samochodzie i jakiegoś wyglądającą na miejscową osobę pytało i oni mówili prosto, prosto, cały czas prosto. I nie wiem, czy to jest prawdziwe dla miłości, ale jest to moja ulubiona instrukcja dotycząca kierunku.
1: Prosto, prosto, prosto, prosto i cały czas prosto. Prosto.
3: Let's go.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Natalia de Barbaro ze mną. Powiedziałaś przed momentem, którędy do miłości prosto, prosto i cały czas prosto. Można by iść tutaj za tą definicją i wywnioskować, że troszkę sobie ten dostęp do miłości komplikujemy, czy życie jest, Natalia, takie skomplikowane?
2: Ja bym powiedziała, że życie jest skomplikowane. Chociaż z drugiej strony, jak miała powiedzieć, że życie jest proste, też wydaje mi się, że umiałabym w taki sposób myśleć. Tak jakby naraz jest proste i skomplikowane, ale przypomniało mi się teraz, że w jednej z powieści takiego włoskiego powieściopisarza Alessandro Barico była taka informacja, że rzeka od swojego źródła do ujścia zawsze przebywa drogę w liczbie pi, czyli 3 i 14. Nie wiem, czy to jest figura poetycka, czy naprawdę, ale wydaje mi się, że być może te drogi do miłości też są w liczbie pi, od źródła do ujścia.
1: Czas na muzykę, my wracamy za chwilę, a tymczasem Sunshine Reggae.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Natalio, Natalia de Barbara, oczywiście. Masz poczucie, że odkąd zaczęłaś pisać książki, jesteś dla kobiet kimś w rodzaju takiej...
2: Nie mów tego.
1: Wróżki.
2: A nie, myślałam, że co innego powiesz.
1: A że co?
2: Nie,
1: czego
2: nie
1: się, jakiego określenia?
2: Nie, nie, bo jak go unikam, to nie będę ci podpowiadać.
1: Powiedz mi, jakiego słowa unikasz.
2: Chciałam, żebyś nie powiedziała, że jestem czułą przewodniczką.
1: To kto ci wymyślił ten tytuł, jak go nie...
2: No, ale to nie było o mnie. To był tytuł książki. To przecież nie było nazwisko autorki, nie?

0: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
1: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Co to? Co się dzieje?
11: Marek, dość udręki z twoją starą kosiarką.
10: Ale kim jesteś?
11: Jestem głosem rozsądku. Wejdź na domitech.pl, wybierz Stigę, moc, cisza i komfort. Trawnik będzie twą dumą. Zbawienie ogrodników. Wjedź na domitech.pl i odkryj nowy wymiar koszenia. Wkręć się w Domitech.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
12: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
14: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
1: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: To...
1: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
2: Wróćmy do tematu dobrej wróżki. Tak nazwałam Natalię de Barbaro, która jest cały czas ze mną. W twojej nowej książce dajesz nadzieję na miłość wszystkim. Nawet tym, którzy dorastali w trudnych warunkach, bez miłości, albo było jej niewiele.
3: Ja bardzo wierzę, że miłość jest takim najgłębszym przeczuciem ludzkiego serca. I że tak jak nauczyłam się z tego źródła mądrości, które jest głównym moim źródłem mądrości chyba w życiu, ex aequo z moim mężem, czyli od uczestniczki, jednej z uczestniczek moich warsztatów, że saudade, takie słowo, które też cytuję tutaj, to po portugalsku znaczy tęsknota za czymś, czego nigdy nie było. I dla mnie to jest piękne, bo też wierzę w to, że nie można tęsknić za czymś, czego się w ogóle w sobie nie ma. Że tęsknota zakłada jakiś rodzaj związku. Więc myślę, że się nie narodził człowiek, który nie miałby w sobie tęsknoty za miłością i tym samym nie miałby w sobie miłości. Ja nie czuję się wróżką, czuję się raczej, czy właściwie chciałabym i wiem, że bywam taką towarzyszką.
2: Tak, towarzyszką, ale wiesz, jak dobra przyjaciółka, nie poddawaj się, znajdziesz ten przesmyk.
3: Jest takie powiedzenie, które bardzo lubię, że jak uczeń jest gotowy, to nauczyciel się pojawia.
2: Czas na Warius Manx, zanim zrozumiesz, a my wracamy za chwilę.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już niebawem wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Natalią De Barbaro, psycholożką społeczną, socjolożką i będzie o relacji z własnym bólem, wewnętrznym krytykiem i co to znaczy matkować sobie.

0: autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Jest 13:00. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: Co dalej z amerykańskimi wojskami w Polsce? Mamy komentarze polityków. 7% skontrolowanych ubrań i biżuterii ma niebezpieczną chemię. Miłośnicy Eurowizji, szykujcie się na wieczór. Dziś finał międzynarodowego konkursu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Politycy komentują zamieszanie ze wstrzymaniem rotacji części wojsk amerykańskich do Polski. Informacje o tym, że USA odwoła wysłanie 4000 żołnierzy, nie są sprawdzone, twierdzi Alvin Gajadur z Kancelarii Prezydenta.
5: Dopiero jak będzie do końca wiadomo, o co chodzi, to wtedy strona Kancelarii Prezydenta będzie mogła się zaangażować w negocjacje, w rozmowy ze stroną amerykańską.
4: Wierzę w to, że Trump wcale nie chce wycofać sił USA z Polski, komentuje Marek Borowski z Koalicji Obywatelskiej.
6: Mimo wszystkich zastrzeżeń do deklaracji Trumpa, które raz są wycofywane i tak dalej, uważam, że jego deklaracje dotyczące obecności wojsk amerykańskich w Polsce były serio, były publicznie, więc wydaje mi się, że to było trochę poza nim.
4: Pentagon dotąd nie przedstawił pełnych wyjaśnień dotyczących powodów decyzji o odwołaniu wysłania 4000 żołnierzy do Polski. Biżuteria i ubrania mogą być skażone chemicznie, ostrzega UOKiK. W 7% towarów skontrolowanych w ubiegłym roku wykryto przekroczenie dopuszczalnej zawartości niebezpiecznych substancji, w tym kadmu i ołowiu. Substancje te należą do metali ciężkich, które łatwo kumulują się w organizmie człowieka. Mogą wywoływać nawet nowotwory. Sprzedaż niektórych produktów została zakazana. Kontrole zawartości niebezpiecznych substancji chemicznych odbywają się cyklicznie. Dziś wieczorem wielki finał konkursu piosenki Eurowizji. Na scenie w Wiedniu zaśpiewają reprezentanci 25 krajów, wśród nich Polka. Alicja Szemplińska zaprezentuje utwór pod tytułem Prey. José Mourinho na 99,9% zostanie ponownie trenerem piłkarzy Realu Madryt, donoszą hiszpańskie media. Portugalskie piszą, że nie przedłuży kontraktu z obecnym klubem Benfiką Lizbona. Mourinho the Special One to jeden z najbardziej charyzmatycznych trenerów w futbolu, jeden z bardziej utytułowanych. Prowadził już królewskich w latach 2010-13. Odchodził w niełasce i w konflikcie z legendarnym bramkarzem zespołu Ikerem Casillasem. Niektóre kluby mnie kochają, w Hiszpanii jest inaczej. Niektórzy mnie nienawidzą, mówił na odchodne.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
7: Sponsorem programu jest właściciel Sushi Garden, oferujący sushi z dostawą. www.sushigarden.pl.
1: Pogoda.
4: Nie najlepsza pogoda dziś do grillowania, może padać, miejscami burze i chłodno, od 13 do 17 stopni. Płynie do nas Niżgen Łęcki, który przynosi gwałtowną pogodę. Jutro nie będzie lepiej, podobnie. A i poniedziałek też może być deszczowy, więcej słońca chyba dopiero od wtorku.
7: Sponsorem programu był właściciel restauracji Sushi Garden w Bydgoszczy i w Niemczu. www.sushigarden.pl.
1: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
8: Zostały nam na szczęście jeszcze 2 godziny, bo o miłości to nie tylko przez 2 godziny można, ale można przez całe życie, prawda?
9: I nawet trzeba.
8: I nawet trzeba. A którędy do miłości?
9: Prosto, cały czas prosto.
8: Naszym gościem jest Natalia de Barbaro. Wracamy za chwilę.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Natalio, Natalia de Barbaro, dlaczego nam kobietom jest tak trudno siebie docenić?
2: Wydaje mi się, że bardzo często mamy uwewnętrzniony taki głos krytyczny.
3: Nazwany przez ciebie w książce przecudownie głosem kretyna.
2: Tak, wewnętrzny kretyn.
3: Wewnętrzny kretyn, czyli historia jest taka, że Natalia de Barbaro przeczytała wewnętrznego krytyka jako wewnętrznego kretyna. Dopiero potem się zorientowała, że jest to wewnętrzny krytyk.
2: Tak, ale okazało się, że to właśnie w tym przejęzyczeniu miałam chyba rację bardziej niż w tym dobrym odczycie.
3: Bo to jest kretyńskie.
2: Są takie postacie zminiaturyzowanych wewnętrznych kretynów także w nas. No bo wiesz, jak popatrzeć na jakość wypowiedzi tego wewnętrznego krytyka, czyli kretyna, no to ona jest bardzo intelektualnie niska, nie? Czyli na przykład jeżeli ktoś, komuś, kto ma 20-kilkuletnie doświadczenie w zawodzie i właśnie wychodzi przed publiczność 20-osobową, żeby o nim opowiedzieć. Jeżeli ktoś, czyli w sensie ten wewnętrzny głos mówi, do niczego się nie nadajesz, znaczy, że to jest głos głęboko niekompetentny. Mm-hmm. No nie ma podstawowych informacji.
3: Tak,
2: nie?
3: Tak.
2: I jakby nie wyciąga wniosków też, nawet z tego, co widać na tym obrazie. No ale bardzo często kłopotem nie jest to, że ten głos w nas jest. Problemem jest to, że ranga, jaką nadajemy temu głosowi. Ranga.
1: Podoba mi się to, co mówisz. I zagram fajnie. Right, said Fred. Don't talk, just kiss. A my do rozmowy wrócimy za chwilę.

0: Moi mili, przypomnienie, że dzięki aplikacji Radia Złote Przeboje możecie słuchać weekendu jak marzenie. Możecie słuchać Radia Złote Przeboje w każdym miejscu, gdziekolwiek jesteście. Gorąco polecam.
1: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Kochana, zaraz dzień mamy.
2: Znowu?
1: A pewnie dostaniemy kwiaty czy inne bombonierki.
2: Ja zamówiłam Odlot.
1: Hola, hola, w twoim wieku?
2: No Odlot, każdy wiek jest dobry. Podaruj mamie lot w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To niepowtarzalne emocje i wspomnienia na całe życie. Czas na odlotowy dzień mamy. MaxFly. Tunel aerodynamiczny. Szczegóły na www.tunel.aero.
3: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
4: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
5: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Co to? Co się dzieje?
8: Marek, dość udręki z twoją starą kosiarką.
7: Ale kim jesteś?
8: Jestem głosem rozsądku. Wejdź na domitech.pl. Wybierz Stigę. Moc, cisza i komfort. Trawnik będzie twą dumą. Zbawienie ogrodników. Wjedź na domitech.pl i odkryj nowy wymiar koszenia. Wkręć się w Domitech.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Natalio De Barbaro. Dlaczego gnamy, zamiast co jakiś czas zatrzymywać się i popatrzeć? O, Marzena, ile ty już zrobiłaś, ale kawał drogi przebyłaś. To fajne, to fajne. Jak to się w tym waszym psychologicznym świecie mówi, zintegrować to, tak żeby się to we mnie tak poukładało.
2: No bo znowu wiesz, bo to jest znowu dla mnie opowieść o remake'u. Trzeba zrobić pewien remake tych takich ustawień fabrycznych, tak? Że tak pomieszam informatykę z...
1: Ale bardzo proszę.
2: Z filmem. Zatrzymać się to w świecie kogoś, kto miał taką informację, że trzeba cały czas zasuwać. Na przykład kobieta,
1: my, nasze pokolenie
2: jest wydatna.
1: Prawda?
2: No.
1: Pani Natalio, nasze pokolenie,
2: tak, no jesteśmy,
1: nasze roczniki,
2: jesteśmy,
1: kultura zapierdzielu.
2: Kultura zapierdzielu, ale jeszcze wcześniej taka informacja, że musisz być przydatna, żeby zasłużyć na akceptację świata. No więc w takim świecie, jak masz się zatrzymać, no to jest bez sensu, bo tracisz punkty w tym wyścigu, który się, wiesz, właściwie nie wiadomo kiedy zaczął i wewnątrz tego świata ma się nigdy nie skończyć. Co to znaczy zatrzymać się? To znaczy, no właśnie tracić te punkty. No więc dopóki trwa wyścig, to zatrzymanie się będzie nieodpowiedzialne. Ale można zaryzykować taki akt odwagi, żeby się zatrzymać, bo właśnie to jest niesamowite, nie, że odwaga jest w tym. To tak cytuję taką joginkę, no, Kasię Szacińską, która powiedziała kiedyś w trakcie zajęć takie piękne zdanie: nasze zadanie to zaniechanie.

0: Natalio De Barbaro. W najnowszej książce pod tytułem Przejścia którędy do miłości mówisz, Natalio, o tym, abyśmy sobie zaczęły matkować, trzymały ze sobą sztamę.
1: Ja mam taką mantrę, którą bardzo lubię i zachęcam do próbowania jej, bo ona bardzo robi robotę, mnie przynajmniej, że ja sobie mówię, trzymam cię. Nie trzymam się, nie wytrzymuję, tylko trzymam cię.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś zdrowy.
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Masz

0: Wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. W sobotę 16 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj

0: apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
1: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
4: Kanter spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych, gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
14: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
15: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Natalio, Natalia de Barbaro z nami. Porozmawiajmy o bólu. Gdzie jest ta granica między tą relacją, wiesz, sprawdzaniem tego, jak to było, co to było, a rozdrapywaniem ran, które nic dobrego nam nie zrobią dla naszej przyszłości lub dla budowania teraźniejszości.
2: Usłyszałam ostatnio takie fajne powiedzenie, jak się wychodzi z problemu nogami. Że wiesz, że jest taki moment, że no przydają się różnego rodzaju, no i rozkminy, i właśnie takie współczucie, i
1: tylko czasem się człowiek tak zakopie,
2: żeby nie zostać.
1: No właśnie. Ja nie lubię tego determinizmu, że jak ja czegoś w dzieciństwie nie dostałam, to znaczy, że ja już po prostu do końca życia będę miała przeklikane. Tak. Nienawidzę tego.
2: Tak, ja tak samo.
1: I wiesz, miałam takiego bardzo bliskiego kolegę, który cały czas, już dorosły facet, mówił, że wszystko jest wina rodziców.
2: Czyli w sumie nie był dorosły. No bo wiesz, dorosły człowiek nie godzi się sam przed sobą, żeby utkwić w roli ofiary. Dopóki jakoś siebie nie weźmiemy w taką dorosłą opiekę, dopóki nie zostaniemy swoim rodzicem, to będziemy całe życie dzieckiem.
1: Do tego tematu wrócimy jeszcze. Bądźcie z nami, a tymczasem nie mogą się doczekać, żeby zagrać i zaśpiewać dla nas chłopcy z Placu Broni. O Ela.

Już za chwilę wybije godzina 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a zaraz po nich wrócimy do rozmowy z Natalią De Barbaro i będziemy rozmawiać o regule świata i o sile małych, codziennych rzeczy, które budują nasze życie. Zostańcie z nami.

0: walcza ból? Kto?
1: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Trawisto.
4: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Szczątki rosyjskiej rakiety będą spadać na ziemię, mogą spaść i w Polsce. Granica z Białorusią szczelna, przemytnicy skupili się na granicy z Litwą. W tej dyscyplinie jesteśmy potęgą. Dwa polskie kluby grają dziś w półfinałach siatkarskiej Ligi Mistrzów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska Agencja Kosmiczna ostrzega przed szczątkami rosyjskiej rakiety. Spadnie najprawdopodobniej w Afryce, ale eksperci nie wykluczają, że fragmenty mogą spaść także nad Polską, mówi Rafał Grabiański z portalu Urania.pl.
12: Szanse na to, że spadnie tutaj na teren Polski są bardzo małe, no ale nie są zerowe. Najczęściej są to fragmenty ciśnieniowych zbiorników, które są z natury tak budowane, żeby wytrzymały wysokie ciśnienie od wewnątrz. No i przez to, że są w ten sposób budowane, no to one często właśnie potrafią taki lot atmosferyczny przetrwać.
11: Wśród potencjalnych obszarów wymieniane są także wschodnie rejony Polski. Granica z Białorusią jest szczelna, ale problem nielegalnych migracji nie zniknął. Rząd chwali się, że dzięki zabezpieczeniom od początku roku nikomu nie udało się bezprawnie przedostać przez polsko-białoruską granicę. Przekroczenia odbywają się za to w innych miejscach, mówi komendant Straży Granicznej generał Robert Bagan.
13: Strumień migracyjny przesunął się na granicę polsko-litewską i tam identyfikujemy również osoby, które chcą przewozić migrantów dalej na zachód Europy. Tylko w roku bieżącym zatrzymaliśmy 70 takich przemytników.
11: 42 trafiło do tymczasowych aresztów. Dzisiaj noc muzeów. W całej Polsce możemy wziąć udział w specjalnych atrakcjach. To nie tylko zwiedzanie ekspozycji, odbędą się też spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje i koncerty. Będzie też sportowy siatkarski wieczór. Dwa polskie zespoły szykują się do gry w Final Four Ligi Mistrzów. Turniej finałowy odbywa się w Turynie. PGE Projekt Warszawa zagra z Perugią, a Luron CMC Warta Zawiercie z tureckim Ziraatem Ankara. Mówi środkowy Warty Mateusz Bieniek.
14: Najbardziej się cieszę z tego, że drugi rok z rzędu po prostu jesteśmy w tej najlepszej czwórce Europy, bo to pokazuje, że ta strategia, którą klub obrał kilka lat temu, jest po prostu skuteczna.
11: W ubiegłym roku Warta wyszła do finału, przegrała z Perugią, tą samą, z którą zagra dziś w półfinale Projekt Warszawa. O 17:00 Projekt Perugia, o 20:30 Warta Zirat. I jeszcze gorący news z ostatniej chwili. Robert Lewandowski po sezonie odejdzie z Barcelony, właśnie to ogłosił.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Deszczowo w całej Polsce, tylko na północnym zachodzie kraju nie powinno padać, a temperatura od 14 do 17 stopni. Jutro podobnie i w ogóle najbliższe dni mają tak właśnie wyglądać. Trochę słońca, a trochę mrzawek, przelotnych opadów i temperatura nie przekraczająca raczej 20 stopni. Nie ma co narzekać, bo mamy suszę, a więc trochę deszczu się przyda.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: To znowu my meldujemy się z Natalią De Barbaro i z jej najnowszą książką Przejścia, którędy do miłości. No i o czym my możemy jeszcze przez tę godzinę porozmawiać, moja miła?
2: No myślę, że możemy pogłębić ten bezdennie ważny temat, jakim jest miłość.
1: Bądźcie z nami, kochani. Jeszcze cała godzina z Natalią De Barbaro.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Natalia de Barbaro z nami. Wróćmy do twojego określenia, że trzeba w życiu wziąć się w dorosłą opiekę, żeby nie być dzieckiem. Tymczasem znam mnóstwo takich przypadków, to jest o tym determinizmie naszym, że wychodzimy z terapii, idziemy do rodziców wygarnąć im wszystko, obrzucamy ich winą, a oni przecież nie mieli takich narzędzi jak my. I chcę wierzyć w to, że robili wszystko, co mogli, żeby dać nam jak najwięcej i nas dobrze wychować.
2: Na pewno większość robiła, co mogła, a część robiła nawet więcej niż mogła. Mhm. Nie? I to rzeczywiście ta scena, która, wiesz, jakby z wewnątrz ma charakter dramatyczny, ale z zewnątrz może mieć charakter komediowy, że właśnie przyjeżdżasz, nie, do matki, która piecze twoje ulubione ciasto, nie? I ty nagle wchodzisz i tam mówisz, musimy odbyć poważną rozmowę.
1: Tak.
2: Skrzywdziłaś mnie. A mama, ale co, że nie dodałam rabarbaru? Czy o co ci chodzi, nie? I rzeczywiście ci rodzice, przypomina mi się takie zdanie z kolei takiej kanadyjskiej wspaniałej terapeutki nieżyjącej już Marion Woodman, która powiedziała, że częścią dorosłości jest świadomość, że mamy łatwiej niż nasi rodzice.
1: Bo mamy. Ach, jak pięknie teraz zagram. Teraz wjeżdża George Michael, Father Figure w Radiu Złote Przeboje.

0: Natalio de Barbaro, czy miłość to praca, czy coś, co jest nam dane?
1: Też, ale nie tylko.
2: Jak sobie myślę na przykład o swoim macierzyństwie, jak myślę o tych 22 latach, no to jest taki moment, że nie wiem, słucham, jak mądrze mówi, wtedy moja miłość do niego nie jest pracą, ale jak sobie przypomnę, na przykład jak był nastolatkiem i
3: był mózg w przebudowie,
2: wstawał gwałtownie od stołu, mówiąc, że ma nas dość, chociaż byliśmy z moim mężem, no akurat w danym momencie naprawdę Bogu ducha winni, no to wtedy to była praca, nie? Więc jedno i drugie.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Natalio De Barbaro, kiedyś nie byłaś taką optymistką jak teraz, a ja mam odwrotnie. Ale pamiętam moją koleżankę, która przychodziła z takim zdaniem na ustach. Jak się masz? Co, świat jest piękny, ludzie są dobrzy? Czy wierzysz w to, że świat jest piękny, a ludzie są dobrzy?
2: Wierzę, że regułą świata jest dobro i regułą świata jest piękno. To znaczy w takim sensie, że to jest pierwsze. No i na to nachodzą realne siły, powiedzmy, ciemne. I rzeczywiście one działają. To jest prawdziwe, a równocześnie wierzę, że to jest aberracja. Regułą świata jest to, że mama kroi chleb na śniadanie. Regułą świata jest to, że wiesz, ojciec bierze pierwszy raz dziecko w ramiona i czuje wzruszenie. To, że wiesz, listonosz zagaduje do starszej pani, której przynosi list. To jest reguła świata. Tego jest dużo więcej niż tego, o czym rano dowiadujemy się, prawda, z portali informacyjnych. Bo wydaje mi się, że jest taki kłopot w tej chwili, że czujemy się moralnie zobowiązani do tego, żeby śledzić nieszczęścia świata, a poprzez to tracimy lojalność wobec codzienności, której reguła jest jasna.
1: Pięknie i mądrze mówisz, ale teraz zrobimy sobie małą przerwę. Muzyka. Madonna.

0: swojej najnowszej książce, Natalio, Natalia de Barbaro, mówisz tak ładnie o codzienności.
1: Życie się składa z małych rzeczy, nie? Czy takie węzłowe, wielkie wydarzenia, czy dramatyczne, czy szczęśliwe, no to jakby popatrzeć procentowo, no to jest nawet, nie wiem, czy to nie jest promil naszego życia, nie? I wiesz, wydaje mi się, że to jest właśnie kłopot, że my oddajemy swoją uwagę

0: prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
15: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
19: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
20: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w radiu Złote Przeboje.
1: Natalia de Barbaro, poproszę o twoje małe rzeczy, które dają ci wielką radość.
2: Kiedyś mój syn, jak był mały, to mnie spytał, jaka jest twoja ulubiona zabawa? Ja się zastanawiałam i doszłam do wniosku wtedy dzięki temu pytaniu Szymka, że moja ulubiona zabawa to jest patrzenie. Ja niezwykle lubię patrzeć. To znaczy, będę jutro pociągiem jechała i właśnie myślę o tym, jak się cieszę na to, że będę mogła patrzeć za okno, ale też, wiesz, mieszkam na wsi, więc mam bardzo dużo dobrego patrzenia. Bardzo mi dobrze idzie w ostatnich latach czytanie powieści. To jest moja wielka przyjemność i robię tego dość dużo.
3: No, twoje książki są pełne też cytatów filmowych. To czy nadal ci idzie dobrze oglądanie filmów?
2: Aż za dobrze. To znaczy i seriali. Jestem, tak, to jest na pewno moja przyjemność.
3: Także nocki zarywasz?
2: Nie, bo tak, ja zasypiam.
3: Okay.
2: Lubię bardzo się bawić modą.
1: A ja lubię Everything But The Girl, Missing You. Tak ci zagram, Natalio.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Natalio De Barbaro. Przygotuj się na ważne pytanie.
1: Czy ty jesteś osobą, która często wyznaje miłość i lubi słowo kocham i też lubi je słyszeć?
2: No na pewno nie ma dnia, kiedy bym nie powiedziała komuś, że go kocham. To w ogóle...
1: Mam podobnie.
2: Nie wydaje mi się, żebym miała taki dzień. No nie, no to w ogóle jakby refren.
1: Ja ci bardzo, moja droga, dziękuję za to spotkanie i zapraszam, aby ludzkość szukała tych przesmyków i miała swoje przejścia i znalazła drogę tam prosto, prosto.
2: Przejścia po przejściach.
1: Przejścia po przejściach, tak, do miłości. Bardzo ci dziękuję, kochana.
2: I ja tobie dziękuję.
3: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Tom Jones powraca do Polski w ramach trasy koncertowej Come Gather Round. Jeden z najwybitniejszych artystów wszechczasów wystąpi w Sopocie. 23 lipca. Opera Leśna Powered by Energa. Tom Jones na żywo w Sopocie. Bilety na livenation.pl.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem. Złote przeboje na zegarach 15, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
7: Politycy uspokajają po doniesieniach o wstrzymaniu przyjazdu amerykańskich żołnierzy. Dziś noc muzeów. W całej Polsce czekają nas ciekawe atrakcje. Czeska policja znalazła skradzioną relikwię, czaszkę świętej Zdzisławy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Politycy uspokajają po doniesieniach o ograniczeniu obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Agencja Reutera podała, że Pentagon anulował planowaną rotację około 4000 żołnierzy do Polski. CNN twierdzi, że to część szerszych działań mających zmniejszyć liczbę amerykańskich wojsk w Europie. Jak rządzący podchodzą do tych informacji? Sprawę śledzi Grzegorz Kozioł.
8: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w środę odbędzie rozmowę z generałem Danem Kainem, który ma złożyć wizytę w Warszawie. Jest on przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabu Wojsk USA, jednym z najważniejszych doradców prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w kwestiach wojskowych. Wcześniej szef MONU tak komentował doniesienia amerykańskich mediów.
9: Zmiany, które następują i reorganizacje, którą prowadzi administracja amerykańska, mogą wpływać na rodzaj wojsk czy miejsce dyslokacji w Europie. Ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
8: Warto dodać, że od poniedziałku w Stanach Zjednoczonych przebywać będą wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Ich zadaniem będzie prowadzenie rozmów oraz przedstawienie polskiego stanowiska w tej sprawie.
7: Szczegółowe informacje w sprawie relokacji amerykańskich żołnierzy posiada Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, powiedziała doradczyni prezydenta Barbara Socha. Zadeklarowała także wsparcie przez BBN działań Ministerstwa Obrony w tej sprawie. Dziś noc muzeów. W całej Polsce będzie wiele atrakcji. W Warszawskim Centrum Nauki Kopernik filmowe efekty specjalne, mówi rzeczniczka centrum Katarzyna Nowicka.
10: Będzie można zobaczyć, jak powstają różnego rodzaju efekty pirotechniczne. Będzie sporo płomieni. Rozstawimy teleskopy i będzie można spojrzeć w niebo.
7: O ile tylko nie będzie na niebie za dużo chmur. W Czechach skradziono relikwię, czaszkę świętej Zdzisławy z miejscowości Jablonne. Sprawca nie zgadzał się na wystawianie jej w kościele i chciał ją pochować. Zdążył już zalać czaszkę betonem. Za zniszczenie mienia i kradzież grozi mu do 8 lat więzienia. Święta Zdzisława z Lembarku żyła w XIII wieku, opiekowała się chorymi. Według kościelnych przekazów miała moc uzdrawiania.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel Sushi Garden, oferujący sushi z dostawą. www.sushigarden.pl.
5: Pogoda.
6: W to sobotnie popołudnie bezchmurne niebo teraz w paśmie od Świnoujścia aż po Koszalin. Gdzie indziej chmury i przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Katowicach 9 stopni, a najcieplej w okolicach Rzeszowa, tam nawet do 17.
11: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl.
12: Sponsorem programu był właściciel restauracji Sushi Garden w Bydgoszczy i w Niemczu. www.sushigarden.pl.
6: 4 minuty po godzinie 15. Dzisiaj gościem programu Weekend, jak marzenie u Marzeny Rogalskiej, była pisarka Natalia de Barbaro i zostawiła dla Was dwie fantastyczne książki na weekend. To książka zatytułowana Przejścia którędy do miłości. Zatem dwie pierwsze osoby, które już teraz zgłoszą się pod 224 i 30, otrzymują ode mnie taką książkę idealną na weekend. Wojtek Babiarczyk, mimo wszystko tej pogody, którą mamy za oknami, zapraszam Was bardzo gorąco na to sobotnie popołudnie wypełnione gwiazdami muzyki lat 80. i 90. To na dobry początek piosenka, która mam nadzieję sprawi, że te chmury, które gdzieś tam wiszą nad nami, na moment odejdą w niepamięć. To Toto i Afryka.

To jedna z popularnych amerykańskich kapel lat 70. i 80. Oni do dziś są bardzo popularni, a stacje w Stanach Zjednoczonych radiowe bardzo często grają ich numery. No my też w Europie gramy i delektujemy się takimi pięknymi przebojami. Daryl Hall i John Oates w radiu Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie. To już prawie 13 minut po godzinie 15. To teraz pora na londyńską formację Sugar Babes. Dziewczyny, przyjaciółki założyły je na początku lat 2000. One swoimi pierwszymi przebojami nieźle namieszały na szczytach list przebojów. No i niektórym facetom także namieszały w głowach. No to posłuchajmy ich największego przeboju, który blisko 16 lat temu znalazł się na pierwszym miejscu amerykańskiej, a zarazem brytyjskiej listy przebojów. To przed wami dziewczyny zespołu Sugar Babes.

0: autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Masz

0: Netta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, MaxFly, tunel aerodynamiczny. Więcej na www.tunel.aero.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: wielki nieobecny Stanisław Sojka i słynny cud niepamięci w radiu Złote Przeboje. A propos tych wielkich nieobecnych, to dziś rocznica urodzin artysty, którego cała Polska zapewne zapamiętała z tej oto piosenki.
1: Jolka, Jolka, pamiętasz lato ze snu.
0: To Felicjan Andrzejczak, który gdyby żył, to dziś świętowałby swoje 78. urodziny. O tych najważniejszych wydarzeniach muzycznych w kraju i za granicą opowiem wam jeszcze na pewno do godziny 18:00. Zatem koniecznie zostańcie z nami. No a teraz w radiu Złote Przeboje, prosto z filmu La Bamba, Los Lobos.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty.

0: Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekan, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekan spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekan. Ta ze słoneczkiem. Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
1: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
0: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Kamper spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto.
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.

Krytycy porównywali jej głos do takich gwiazd jak choćby Donna Summer czy Barbara Streisand, a o mały głos, a nagrałaby także piosenkę do kolejnych przygód Jamesa Bonda, czyli agenta 007, a mowa o filmie Ośmiorniczka z Rogerem Moorem w roli głównej. To już prawie za 8 minut będzie 16, a to teraz pora na zespół, w którym swoją wielką muzyczną karierę zaczynała Gloria Estefan. To przed wami w Radiu Złote Przeboje. Już teraz Miami Sound Machine, no i słynne Conga.

0: tak pięknie jest.
1: Formacja nieżywych schabów. Ludzie pragną piękna. Jaka pogoda czeka nas w to późne sobotnie popołudnie? To zdradzę wam już za kilka minut. Zatem zostańcie z nami.
2: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca. Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
6: masz. Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 16, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
7: Dwa polskie kluby walczą o awans do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polskie władze omówią z Amerykanami wstrzymanie rotacji amerykańskich wojsk. Przybył jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Barcelona komentuje decyzję Roberta Lewandowskiego. Lewy żegna się z Blaugraną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zawiercie i Warszawa trzymają dziś kciuki za swoje drużyny siatkarskie. W Turynie zaczyna się turniej finałowy Ligi Mistrzów. Aluron CMC Warta zagra z tureckim Ziraatem Ankarą, a PGE Projekt zmierzy się z broniącą trofeum włoską Perugią. Za godzinę walkę zaczynają warszawianie. Nie będziemy faworytem, ale mamy apetyt na zwycięstwo, mówi przed półfinałem rozgrywający projektu Jan Firlej.
8: Myślę, że jesteśmy gotowi, przede wszystkim zdrowi. Podchodzimy na spokojnie, ale uważam, że z taką odwagą wiemy, z kim gramy, ale chcemy na pewno powalczyć o finał.
7: A o 20:30 Warta zagra z Ziraatem. Iran przygotował mechanizm zarządzania ruchem statków w cieśninie Ormus. Będzie przepuszczać tylko statki handlowe i podmioty współpracujące z Iranem. Będzie też pobierać za to opłaty. Entuzjaści kulturalnych wrażeń mają dzisiaj swoją noc, czyli noc muzeów. Instytucje kultury w całej Polsce otwierają się na zwiedzających. Fenomen nocy muzeów polega właśnie na takim wieczornym spacerze po instytucjach kultury. Poprzednie edycje pokazały, że zwiedzający uwielbiają to wydarzenie, mówi Magdalena Komarzaniec z Muzeum Miasta Łodzi.
9: Można przejść od instytucji do instytucji. Czasami po prostu nie mamy na to czasu, żeby w osobne dni do nich zajrzeć. Tutaj jest taka możliwość, żeby podczas jednej nocy przejść po tym wszystkim, co mamy. Jeżeli chodzi o instytucje, oczywiście najbardziej zapraszam do muzeów, bo to nasza noc.
7: Do większości z nich będzie można zajrzeć bezpłatnie, albo bilet będzie kosztować symboliczną złotówkę. Robert Lewandowski po tym sezonie odchodzi z Barcelony, ogłosił to na Instagramie. Napastnik reprezentacji Polski grał dla Barsy 4 lata. Czas na zmiany. Nigdy nie zapomnę, jaką miłością obdarzyli mnie kibice od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi, napisał. Przybył jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Dziękujemy za każdą bramkę, za każdą bitwę i każdy magiczny moment w naszych barwach, odpowiedział mu klub. Trener Barsy też w superlatywach. Praca z nim to przywilej, przykład do naśladowania dla młodszych graczy. Fantastyczny człowiek i światowej klasy piłkarz, pisze Hansi Flick.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Sporo pogodnego nieba mamy teraz w paśmie. Od Świnoujścia aż po Ustkę, gdzie indziej chmury i przelotne opady deszczu. Tak będzie do końca dnia. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Katowicach 8 stopni, a najcieplej w okolicach Rzeszowa i Bydgoszczy, tam nawet do 17. 3 minuty po godzinie 16, to zaczynamy wspólnie kolejną godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Na dzisiaj jedna z sióstr Michaela Jacksona świętuje swoje urodziny. Już za kilka minut zdradzę Wam, o kogo chodzi, a na dobry początek Kombi i sen się spełnił.

I jak dla mnie to trochę mało doceniona gwiazda muzyki lat 80. w radiu, Złote Przeboje, ale on o sobie nie daje zapomnieć, nie tylko nagrywa nowe piosenki, ale także koncertuje po różnych zakątkach świata. To był Nick Kershaw w to sobotnie popołudnie w radiu Złote Przeboje, na zegarach prawie 12 minut po godzinie 16, a dziś 16 dzień maja, a swoje urodziny świętuje jedna z sióstr Michaela Jacksona. Janet Jackson dziś świętuje swoje 60. urodziny. Ona jest bardzo popularna, słuchajcie, w Japonii. Do dziś koncertuje, no już niebawem wyrusza w kolejną wielką trasę koncertową po tym kraju. Nie wiem, czy wiecie także, ale ona odrzuciła rolę w Matrixie na rzecz swojej trasy koncertowej, bo powiedziała w wywiadzie jedno: nie chcę zawieść swoich fanów. No a w Radiu Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie teraz szkocka formacja, która ładnie brzmi po amerykańsku, bo nazywają się Texas. To już teraz specjalnie dla was w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ty niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
4: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
6: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
11: Uwielbiam rysowanie.
12: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
13: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia.
14: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
15: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
16: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
17: Kochana, zaraz dzień mamy.
18: Znowu?
17: A pewnie dostaniemy kwiaty czy inne bombonierki.
18: Ja zamówiłam odlot.
17: Hola, hola, w twoim wieku?
18: No odlot, każdy wiek jest dobry. Podaruj mamie lot w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To niepowtarzalne emocje i wspomnienia na całe życie. Czas na odlotowy dzień mamy. MaxFly, tunel aerodynamiczny. Szczegóły na www.tunel.aero.
0: Reklama.

Mick Hucknall i przyjaciele, czyli formacja Simple Red, niedawno zakończyli swoją najdłuższą trasę koncertową. Razem ze swoimi fanami w różnych zakątkach świata celebrowali 40 lat na scenie. Tu Radio Złote Przeboje, w to sobotnie późne popołudnie, za 28 minut będzie 17. Za niecały miesiąc ruszają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. No niestety bez naszych biało-czerwonych, a muzycznie całe mistrzostwa okraszą m.in. takie muzyczne gwiazdy jak Shakira, która ma wystąpić na początku, a także na zamknięciu mistrzostw. No i kilka dni temu pojawiła się informacja, że wśród gwiazd pojawi się także Madonna. No to szykuje się nie tylko wielkie widowisko piłkarskie, ale także muzyczne, a skoro mowa o takich wielkich piosenkach, które zapisały się w historii, jeśli chodzi o wielkie, czy to jakieś różnego rodzaju festiwale, czy to jakieś wielkie sportowe imprezy, no to ta piosenka w 1988 roku pojawiła się podczas otwarcia letniej olimpiady w Seulu. Przed wami Whitney Houston i One Moment in Time w Radiu Złote Przeboje. Takie numery tylko u nas całą dobę.

0: Ta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: O, cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
11: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.

Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry, 6,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin, drugi tańszy produkt, 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.

Od lat 90. bardziej popularne niż zegarki z kraju, z którego pochodzi, prosto z Zurichu, to był DJ Bobo, który już w czerwcu zagra koncert w Polsce. Za 9 minut będzie 17, to teraz pora na zespół, którego korzenie sięgają lat 60., ale tak naprawdę ich pierwsze wielkie przeboje rodziły się na przełomie lat 70. i 80., a mowa o formacji Kool & Gang. Ta piosenka po raz pierwszy wybrzmiała właśnie w 83. roku w Nowym Jorku w klubie muzycznym na Górnym Manhattanie. To podelektujmy się takimi cudownymi weekendowymi dźwiękami w radiu Złote Przeboje.

0: szyby drżą, kiedy on pojawia się na scenie. Kiedyś artysta, który był siłą napędową boys bandu Boyzone, to Ronan Keating. W radiu Złote Przeboje, do takich energetyzujących numerów obiecuję wam. Powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17:00. Zostańcie z nami.
1: Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
9: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Weekend spędzacie z Radiem Złote Przeboje, na zegarach 17:00, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
10: Wielkie zgromadzenia w Londynie, nawet 100 tysięcy osób na ulicach. Zatrzymanie brygady jadącej do Polski było najrozsądniejsze, mówi szef sztabu USA. Przed nami noc muzeów, w Gdyni można wejść do okrętu podwodnego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Londyn jest dziś areną trzech dużych wydarzeń. Chodzi o marsze skrajnie prawicowy oraz propalestyński, a także finał piłkarskiego Pucharu Anglii na Wembley. Utrzymanie porządku w mieście jest dla policji, jak sama przyznaje, jednym z największych wyzwań w ostatnich latach. Grzegorz Kozioł.
11: Policja wysłała 4000 funkcjonariuszy wraz z końmi, psami, dronami i helikopterami do zarządzania marszem ultraprawicowego aktywisty Tomiego Robinsona. Funkcjonariusze muszą też pilnować porządku w czasie konkurencyjnego wiecu z okazji Dnia Nagby, który ma uczcić wysiedlenia Palestyńczyków w 1948 roku podczas powstania Izraela. Policja poinformowała, że po raz pierwszy do nadzorowania protestu zostanie wykorzystana technologia rozpoznawania twarzy na żywo.
10: Teraz Strefa Gazy i kolejny cios w Hamas. Izrael zabił jednego z dowódców wojskowego skrzydła terrorystów, przekazała agencja Reutera. Potwierdził to jeden z urzędników Hamasu. O śmierci przywódcy informowali też duchowni z meczetów w północnej części Strefy Gazy. Szef sztabu USA, generał Christophe Leneve, mówi, że nie wie, czy do Polski trafią inni żołnierze w miejsce wstrzymanej brygady rotacyjnej. Przyznał, że wojsko otrzymało instrukcję redukcji sił w Europie i uznało, że anulowanie wysłania liczącej 4000 wojskowych brygady do Polski było najsensowniejszą opcją. Można się dziś ukulturalnić. Przed nami noc muzeów. W całej Polsce drzwi otwierają różne instytucje, muzea i domy kultury. Przechadzkę po Gdyni zaplanował reporter Paweł Radzewicz.
12: Na zwiedzających otworzą się m.in. niszczyciel Błyskawica i okręt podwodny Sokół, mówi Małgorzata Derler z Muzeum Marynarki Wojennej.
13: Otworzymy zdwojoną armatę 130 mm, czy stanowisko dowódczo dalmierzowe z RP Wicher 2.
12: W Muzeum Emigracji będzie można w goglach VR zajrzeć w przeszłość, albo już bez nich zaplanować przyszłość. Być może też pójść razem, jak zachęca Magdalena Jacoń do jednego z bardziej nietypowych miejsc.
14: To Muzeum Kart, największa w Polsce kolekcja prywatna kart do gry.
12: Na wszystkie atrakcje będzie można dojechać zabytkowymi trolejbusami.
10: To już 22. edycja Nocy Muzeów. Do większości placówek wstęp jest albo darmowy, albo za złotówkę.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Sporo pogodnego nieba mamy teraz w paśmie od Świnoujścia aż po Ustkę, gdzie indziej chmury i przelotne opady deszczu na pewno do końca dnia. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Katowicach 9 stopni, a najcieplej w okolicach Rzeszowa. Tam teraz termometry pokazują nawet do 16 stopni. 3 minuty po godzinie 17, no to panie i panowie, zaczynamy ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko. Dajcie znać, kochani, jak tam spędzacie ten popołudniowy, późny czas. Piszcie na wojtek@złoteprzeboje.pl albo dzwońcie pod 224-4-3-0. Na dobry początek piosenka, która swoją pierwszą wersję miała w 87 roku, a w 91 została nagrana wspólnie z Paulem Youngiem. Przed wami Cukero, no i młody Paul.

Szwedzki zespół lat 90., który zaskakiwał swoimi pikantnymi teledyskami, ale także ubiorem. Oni się ubierali, jakby przypominali rodem Ludwika XVI. To Army of Lovers w to sobotnie popołudnie w radiu Złote Przeboje. 11 minut po godzinie 17. Gorąco wam dziękuję za wszystkie maile i telefony, które między innymi wysyłacie pod wojtek@złoteprzeboje.pl albo dzwonicie pod 224-430. Niektórzy piszą, że nie mają ochoty nawet wyjść z domu, kiedy za oknami taka nieprzyjemna pogoda. No wcale się nie dziwię. Za to Łukasz napisał, czy możemy przekazać życzenia urodzinowe spóźnione dla Agnieszki. No pewnie, że możemy i nawet dla niej zagramy i dla wszystkich, którzy dziś świętują swoje 19, 40, 60 urodziny również. To wszystkiego najlepszego, no i specjalnie dla was już teraz. Urszula, ile masz lat? A ja czekam na kolejne wasze sygnały. Wojtek@złoteprzeboje.pl albo 224-430. Teraz Urszula.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś zdrowy.
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już trwa Allegro Smart.

0: promocje codziennie po 18.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, MaxFly, tunel aerodynamiczny. Więcej na www.tunel.aero.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 zł za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.

niemieckiej duet Labusz przyjemnie rozkołysał nam to późne sobotnie popołudnie w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 18, 16 dzień maja mamy w kalendarzu, a dziś swoje urodziny świętuje między innymi Marcin Rozynek. Jeszcze dodam, że to są 55. urodziny, a 16 maja najpopularniejszym albumem w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii okazał się krążek The Joshua Tree zespołu U2. Tyle muzycznej historii, choć od niej nie uciekamy, to teraz gwiazda, która na koncertach gromadziła więcej mężczyzn niż kobiet. No wcale się nie dziwię, na naszej scenie już teraz Sabrina i Bob Boys.

0: auto promocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Trawisto.
8: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto. I trawisz to. Aflofarm.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Marian, a więcej się nie da?
15: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
17: ZUS, podatki, czynsz, konto.
18: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
17: Ty nie?
18: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
17: Płacą ci? Dużo?
18: 4000 się uzbierało.
17: No żartujesz.
19: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
3: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
20: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
21: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
20: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
21: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
20: Czyli?
21: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
22: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
23: A ty niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
24: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów.

0: aż się rozpłynąłem przy tej piosence. Duran Duran w sobotnie późne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 14 minut będzie godzina 18. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, wieczór obecny.
0: Podobno niespodzianki będą po godzinie 18 i wiem, że będą boys.
1: Boys bendy.
0: Boys tak bendy.
1: Masz swój ulubiony?
0: Tak, Boyzone, taki irlandzki był kiedyś, Ronan Keating chyba w nim występował, jak sobie dobrze
1: przypominam. Był i też trochę będzie akurat nawiązanie do tego dzisiaj po godzinie 18, a tak to będzie i o Backstreet Boys, i Westlife, Blue,
0: wow.
1: Będzie nawet temat Eltona Johna, nawet tam się przewinie.
0: Oj, no to zapowiada się cudowny muzyczny wieczór ze Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, cudownego w takim razie wieczoru wam życzę. No i gramy to, co mamy najlepsze.

Powoli zaczyna się ten sobotni wieczór, więc kawałek idealny. Wanda i banda Hi-Fi w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 18. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce, na świecie. A potem po godzinie 18 czas gwiazd i opowiem dzisiaj wam o najciekawszych boys bandach w świecie popkultury.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
4: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
5: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto to miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
9: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Reklama.
14: Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór, bo godzina 18 i czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Straż Graniczna ma swoje święto. Uczczono je dziś w Lublinie. Izrael ogłosił przedłużenie zawieszenia broni i nadal atakuje Liban. Wieczorem trochę kultury masowej, finał Eurowizji i masowe zwiedzanie muzeów. Zaczyna się Noc Muzeów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Lublinie odbyły się centralne uroczystości Święta Straży Granicznej. Formacja w tym roku obchodzi 35 lat istnienia. W ostatnich latach musi mierzyć się przede wszystkim z wyzwaniami na wschodzie kraju. Dziękował za to komendant główny Straży Granicznej, generał Robert Bagan.
16: Stanęliśmy na wysokości zadania za tę wielką pracę i służbę. Za każdy dzień i każdą noc spędzoną na stanowiskach z całego serca wam dziękuję.
15: W czasie uroczystości prezydent Karol Nawrocki wręczył funkcjonariuszom odznaczenie państwowe. Izrael przeprowadził serię ataków z powietrza na Liban. Doszło do nich kilkanaście godzin po tym, jak wczoraj oba państwa ogłosiły przedłużenie zawieszenia broni. Izrael prowadzi kampanię przeciwko Hezbollahowi, okupuje też pas na południu Libanu. Twierdzi, że planuje tu utworzyć strefę buforową. Wieczorny finał Eurowizji odbędzie się w atmosferze antyizraelskich protestów. Imprezę zbojkotowały Hiszpania, Irlandia i Słowenia. To sprzeciw wobec dopuszczenia do konkursu Izraela. Zamiast tego cyrku wyemitujemy program z cyklu Głos Palestyny, poinformowała słoweńska telewizja. Swoich piosenkarzy wycofały też Holandia i Islandia. W Wiedniu odbyła się dziś propalestyńska demonstracja. Zaczyna się Noc Muzeów. W stolicy na gości czeka m.in. Muzeum Warszawy. To miejsce w samym środku Starego Rynku. Będzie można zobaczyć także zaplecze.
17: To jest ta część muzeum, w której na co dzień pracujemy, ale praca muzealnika to nie tylko siedzenie przy biurku, przy komputerze, ale też pracownie plastyczne, biura dyrekcji i przepiękna sala konferencyjna, która mieści się w wyjątkowym miejscu na 5. piętrze jednej z kamienic.
15: W całym kraju w wydarzeniu wezmą udział setki instytucji. Wejście do nich jest darmowe albo za symboliczną złotówkę. David Beckham wraz z żoną Wiktorią zostali miliarderami. Ich majątek podwoił się w ubiegłym roku, informuje Sunday Times. Słynny piłkarz stał się pierwszym brytyjskim sportowcem miliarderem. Miliarderem na razie nie jest, ale może być niedługo. Robert Lewandowski dziś ogłosił, że kończy przygodę z Barceloną, a hiszpańskie media spekulują, że prawdopodobnie będzie grać w Arabii Saudyjskiej. Za rok gry ma dostać co najmniej 90 milionów euro.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Jeśli marzy Wam się ciepła, słoneczna niedziela, no to tak będzie, ale tylko na zachodzie Polski, bo w okolicach Poznania czy też Gorzowa temperatura może nawet dobić do 20 stopni, natomiast w pozostałych regionach niewiele powyżej 10 i głównie przelotne opady deszczu. I 18 minęła, sobota i dzisiaj wieczorem będzie, no właśnie, Czas Gwiazd z udziałem boys bandów, tak jest, więc poznacie anegdotki i ciekawostki związane z takimi zespołami jak na przykład Backstreet Boys, zespół Blue czy też Take That, ale po kolei spokojnie, mamy przed sobą cały wieczór, a teraz ten wieczór należy do Cher w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk, dzień dobry wieczór.

Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje tematy boys bandów i zaczynamy nieoczywiście, bo od grupy The Jackson 5. Don't blame it on sunshine, don't blame it on moonlight, don't blame it on good times, blame it on the boogie. Początki The Jackson 5 są wręcz filmowe. Wszystko zaczęło się w robotniczym mieście Gary w stanie Indiana, gdzie rodzina Jacksonów mieszkała w niewielkim domu. Ojciec rodziny pracował w hucie, a po godzinach występował w lokalnym zespole rytm bluesowym. To właśnie on zauważył, że jego dzieci również czują miętę do muzyki. Grupę tworzyli bracia Jackie, Tito, Jermaine, Marlon i najmłodszy Michael. Wielką inspiracją był szczególnie James Brown. Michael Jackson godzinami oglądał jego ruchy sceniczne i próbował je kopiować. Już jako dziecko miał niesamowite wyczucie rytmu. Podobno potrafił natychmiast odtworzyć choreografię po tym, jak chociaż raz obejrzał występ w telewizji. Jeśli chodzi o twórczość Jackson 5, przełom nastąpił po podpisaniu kontraktu z Motown, legendarną wytwórnią prowadzoną przez Barry'ego Gordy'ego. To właśnie tam wykreowano ich wizerunek idealnego rodzinnego zespołu. Debiutanckie single I Want You Back, ABC, The Love You Save czy też I Will Be There wszystkie trafiły na pierwsze miejsca amerykańskiej listy Billboard. Nikt wcześniej nie zaczynał kariery od czterech kolejnych numerów jeden. Radio Złote Przeboje, czas na kawałek, który zdetronizował samych Beatlesów. Kawałek ABC, który zrzucił z pierwszego miejsca kultowy numer Brytyjczyków Let It Be.

down, get

stworzeniem zespołu stał kontrowersyjny menadżer Lou Pearlman. Zainspirował się sukcesem New Kids on the Block i postanowił stworzyć własny boys band. Organizowano castingi, podczas których szukano nie tylko dobrych głosów, ale też odpowiedniej osobowości i chemii między chłopakami. No i udało się. Z castingu wyłowiono 5, a każdy z nich miał swoją rolę niczym współcześni muzycy K-popowi. Nick Carter był kreowany na złotego chłopca i idola nastolatek. Miał zaledwie 13 lat, gdy dołączył do zespołu. A z kolei AJ McLean uchodził za buntownika z bardziej rockowym stylem i charakterem. Kevin był tym dojrzałym, Brian romantycznym wokalistą, a Howie często pełnił rolę mediatora w grupie.

A największym komercyjnym sukcesem okazał się krążek Millennium z 1999 roku. To wtedy ukazały się I Want It That Way, czy też Show Me The Meaning of a Being Lonely. Płyta sprzedała się w gigantycznym nakładzie i była też jednym z symboli końca lat 90. Co ciekawe, I Want It That Way ma tekst, który właściwie nie ma większego logicznego sensu. Sami członkowie zespołu później żartowali, że brzmi świetnie emocjonalnie, ale trudno wyjaśnić, o co dokładnie tam chodzi. No to posłuchajmy Backstreet Boys, I Want It That Way w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Ta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Tom Jones powraca do Polski w ramach trasy koncertowej Come Gather Round. Jeden z najwybitniejszych artystów wszechczasów wystąpi w Sopocie. 23 lipca. Opera Leśna Powered by Energa. Tom Jones na żywo w Sopocie. Bilety na livenation.pl.
8: Kamper spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
3: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
3: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Co za dzień.
18: Co się stało?
17: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
20: Chcecie wygrywać więcej?
21: Tak!
20: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
21: Ale to kręci!
20: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
23: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
22: TravistoFast i Travisto.
23: Aflofarm.
0: System TouchBuild aktywowany. Kolano lewe zabezpieczone. Kolano prawe zabezpieczone. Użytkownik gotowy do działania. Tryb praca 12 godzin. Błąd. Zazdrość współpracownika 300%. Sugerowana akcja. Polecić TouchBuild. Dostępne moduły dodatkowe. Kobyłki, sakwy i torby Cliptech. Wszystko TouchBuild.
12: Wejdź na domitech.pl i aktywuj zestaw dla profesjonalisty z marką TouchBuild.
14: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel. Można...
21: I to razem
24: przyjemnie spędzić czas.
21: Ale pachnie.
14: Spróbować w czekolady.
24: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
21: O, wow!
14: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
25: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
26: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
27: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
26: Serio? Też na wysokie kwoty?
27: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
28: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
29: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

Za powstaniem tej grupy stoi dosłownie ta sama osoba, która stworzyła Backstreet Boys, a więc kontrowersyjny menadżer Lou Pearlman, z którym to panowie z Backstreet Boys sądowali się o pieniądze. W przypadku NSYNC również mamy 5 chłopaków, z czego Justin Timberlake i JC Chazey znali się wcześniej z programu The Mickey Mouse Club, gdzie występowały także przyszłe gwiazdy takie jak Britney Spears, a także Christina Aguilera. Już wtedy było widać, że Justin ma ogromną charyzmę sceniczną, ale początkowo to jego kolega był uznawany za najlepszego wokalistę grupy.

debiutancki album z hitami Tearing Up My Heart, czy też I Want You Back, był początkiem prawdziwego szaleństwa końca lat 90. Jednak ich największy sukces przypada na rok 2000 i album No String Attached. Pierwszego dnia sprzedaży album rozszedł się w ponad milionie egzemplarzy, co wtedy było absolutnym rekordem, a singiel Bye Bye Bye stał się jednym z hymnów ery MTV. Zresztą sam pamiętam, że wówczas każdy starał się tańczyć jak chłopaki z teledysku. W Radiu Złote Przeboje wracamy jednak do kawałka Tearing Up My Heart, który podbijał szkolne dyskoteki. Moje na pewno. Słuchamy.

0: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Reklama.
7: Sobotni wieczór, godzina 19 minęła i to jest bardzo dobry moment, żeby ten czas spędzić z Radiem Złote Przeboje. Tym bardziej, że dzisiaj w audycji Czas Gwiazd poznacie historię boysbandów i to nie wcale takich oczywistych. Za chwilę m.in. o New Kids on the Block, a teraz Celine Dion. Mariusz Telmaszczyk melduje się ponownie.

dzisiaj w Radiu Złote Przeboje temat boysbandów i zaglądamy do połowy lat 80., kiedy to w 1984 roku powstała grupa New Kids on the Block.

pomysł wpadł menadżer Maurice Starr, który postanowił stworzyć grupę składającą się z młodych chłopaków łączących R&B, hip-hop i zwykły pop. A i oczywiście od tej chwili standardem było, że boys band składa się z 5 osób. W samym szczycie popularności na przełomie lat 80. i 90. byli czymś na poziomie Beatlemanii. Tłumy fanek, histeria na koncertach, ochroniarze nie radzili sobie z kontrolą publiczności. W wielu miejscach w Stanach czy też w Europie ich popularność była absolutnie masowa, zanim jeszcze świat poznał Backstreet Boys czy też NSYNC. Ciekawostką jest to, że jeden z członków New Kids on the Block, a więc Donnie Wahlberg, zajął się także aktorstwem, a możecie go pamiętać m.in. z Kompanii Braci czy też serii Piła. Ale trudno się dziwić, jeśli jego bratem jest jeden z najlepiej zarabiających aktorów na świecie, a więc Mark Wahlberg. My w Radiu Złote Przeboje zaglądamy teraz do albumu Step to Step i piosenki Tonight, która, jak powtarzali muzycy, była wyrazem wdzięczności dla najbardziej zagorzałych fanów i fanek.

gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje omawiamy dla Was boysbandy i czas na mistrzów romantycznego nastroju, a więc grupę All for One. I swear by the moon and the stars in the sky. To, co ich wyróżniało obok zamiłowania do ballad, to fakt, że nie byli, mówiąc brzydko, efektem castingu. Panowie znali się wcześniej i przecinali w Kalifornii. Śpiewali w różnych lokalach, składach, chórkach i projektach R&B, aż w końcu połączyli siły jako stały kwartet. Zresztą ich wizerunek był też dosyć nietypowy jak na lata 90. Brak agresywnego boysbandowego marketingu, nie było też kolorowych teledysków, czy też dynamicznych choreografii, czego dowodem zresztą jest teledysk do I Swear. Orbe.

I właśnie rok 1994, kiedy ukazał się ten numer, zmienił wszystko. Piosenka stała się globalnym hitem, zdobyła listy przebojów w USA i Europie, a wersja All for One wygrała nawet nagrodę Grammy. No bo co ważne, oryginalnie utwór był country balladą i muzycy początkowo nie byli zbytnio zachwyceni pomysłem wytwórni, która uparcie przekonywała ich, by zrobili to po swojemu. No to przekonajcie się, jak im wyszło. All for One, I swear, w radiu.

gwiazd. W Radiu Złote Przeboje dzisiaj tematy boysbandów, które, uwaga, uwaga, nie powstawały tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i w Europie, na przykład w Anglii w 1990 roku, jak Take That.

Historia powstania jest stara jak świat. Casting, wybór 5 chłopaków i przygotowanie przez menadżera i wytwórnię piosenek. Początkowo występowali w klubach i małych programach telewizyjnych, próbując przebić się w brytyjskim show biznesie, no i sukces nastąpił bardzo szybko. Hity takie jak Pray, Relight My Fire czy też Baby dominowały listy przebojów, a także stacje pokroju MTV.

Trzeba jednak przyznać, że panowie z czasem starali się komponować własne utwory, a nie polegać tylko na tym, co przyniesie im producent. A o taką artystyczną niezależność walczył m.in. Robbie Williams, który uważany był za najbardziej wyrazistą, a na pewno też kontrowersyjną postać w zespole, znaną z dosyć ściętego języka, niczym bracia Gallagher z Oasis. Zresztą jego odejście w połowie lat 90. było niezwykle głośnym wydarzeniem, a sam wielokrotnie ironizował i szydził ze swoich kolegów, chociaż po latach dodał, że używki i imprezowy tryb życia oraz też zwykła niedojrzałość swoje dorzuciły.

gwiazdę zespół Take That. Sprzedał ponad 45 milionów płyt na całym świecie i zdobył 12 numerów 1 na brytyjskich listach przebojów, a jednym z nich był utwór Back for Good, który tuż po swojej premierze stał się najchętniej kupowanym utworem grupy w Wielkiej Brytanii. No to posłuchajcie. Take That w Radiu Złote Przeboje.

0: masz Allegro Smart, to korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
5: Godzina 20, sobotni wieczór, Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę będzie czego posłuchać, no bo dzisiaj wieczór z boys bandami, tak jest. Będzie m.in. o grupie Westlife czy też Blue, no a teraz dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje.

Początkowo Shane, Marki, Kian działali w szkolnym zespole IOU. Grali lokalne koncerty i próbowali zainteresować sobą wytwórnie. Ich rodziny również pomagały. Na przykład matka Shane'a prowadząca restaurację, gdzie chłopaki czasem ćwiczyli i organizowali małe występy. Ostatecznie do grupy dołączyli jeszcze Nick i Brian, a za namową menadżera zmieniono nazwę na Westlife. Co ciekawe, ogromną rolę w rozwoju zespołu odegrał Ronan Keating. Nie tylko pomagał im promocyjnie, ale też wprowadzał ich do branży i kontaktów muzycznych. Dzięki temu młodzi muzycy Westlife szybciej trafiali do telewizji i radia. W przeciwieństwie do większości boysbandów, panowie praktycznie nie tańczyli. Kiedy Backstreet Boys czy NSYNC budowali koncerty na choreografiach, Westlife stawiali głównie na wokale i emocjonalny kontakt z publicznością. Żartowano nawet, że ich najbardziej skomplikowaną choreografią było przejście z jednej strony sceny na drugą. Wiele ich wielkich hitów to też covery albo utwory napisane przez zawodowych songwriterów, czego dowodem jest na przykład bardzo popularna wersja Uptown Girl Billy'ego Joela.

Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje temat boysbandów, chociaż w przypadku Bad Boys Blue można też powiedzieć, że to był zespół grający przede wszystkim muzykę disco.

Zespół powstał w 1984 roku w Kolonii w Niemczech, chociaż sam skład był międzynarodowy. Muzycy pochodzili z Jamajki, Wielkiej Brytanii oraz też Stanów Zjednoczonych. Początkowo planowano nawet nazwę Bad Guys, ale szybko uznano, że Bad Boys Blue brzmi bardziej chwytliwie i tajemniczo. Pierwsze single nie zrobiły wielkiego zamieszania, ale wszystko zmieniło się wraz z You Are Woman z 1985 roku. Utwór stał się ogromnym hitem, szczególnie w Niemczech i Europie Wschodniej. Charakterystyczny falset, syntezatory i melancholijny klimat sprawiły, że piosenka stała się klasykiem Eurodisco. To sprawdźmy już teraz w Radiu Złote Przeboje.

Stworzyli go Lee Ryan, Duncan James, Simon Webb i Anthony Costa. Projekt został założony przez management oraz producentów, ale ważne było też to, że chłopaki naprawdę dobrze dogadywali się prywatnie, co było zresztą widać w wywiadach oraz na scenie. Od początku Blue mieli wyróżniać się bardziej dorosłym brzmieniem, inspirowali się amerykańskim R&B czy też hip-hopem oraz popem przełomu lat 90. i 2000. Dlatego zdaniem wielu fanów i krytyków byli mniej cukierkowi niż na przykład ich koledzy z Westlife. Jednym z najważniejszych momentów

W praktyce trochę namaścił ich na bardziej wiarygodną grupę niż typowy jednosezonowy boys band. Co ciekawe, zespół Blue wystartował w Eurowizji w 2010 roku z utworem I Can i poszło im, no cóż, średnio. Zajęli 11 miejsce na 25 finalistów, no ale jeśli chodzi o piosenkę z Eltonem, to do niej mam ogromną słabość. I posłuchajcie już teraz w Radiu Złote Przeboje. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i słyszymy się jutro po 17:00.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie!
1: Spróbować w czekolady.
2: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Radio Złote Przewoje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
7: Film nakręcony w Bydgoszczy miał swoją prapremierę w Toruniu. Skandal, co nie? No nic, zaczekamy na bydgoski pokaz, a ten ma być wyjątkowy i naprawdę duży. Gustaw Nowak, zapraszam. Dziś powiem, no właśnie, nieco o morderstwie w Filharmonii, czyli filmie stworzonym nad Brdą. Będzie też o zdolnej młodzieży z bydgoskich szkół oraz o tym, czym jest realizowany właśnie w szkołach program Aktywna Przerwa. Rzucimy też okiem na bezpieczeństwo drogowe oraz na kulturę. Będą zaproszenia od Szymona Stępczyńskiego, a także literacka rozmowa Beaty Korzeniowskiej. Zapowiada się ciekawie, co nie? No to ruszajmy.
6: Tydzień w Bydgoszczy.
7: Czy wiecie, że w Bydgoszczy działa jedno z najlepszych techników w Polsce? A nieopodal, w Toruniu, jedno z najlepszych liceów ogólnokształcących. To wynika z tegorocznych rankingów miesięcznika Perspektywy. Niedawno odbyła się kujawsko-pomorska gala podsumowująca tegoroczne zestawienie. Oto co o kondycji szkół z regionu powiedziała na nim Anna Wdowińska z Perspektyw.
8: Anna Wdowińska, Perspektywy. Region wypada bardzo dobrze. Liceum uniwersyteckie jest właściwie od zawsze w pierwszej dziesiątce najlepszych liceów w kraju. Również technikum z Bydgoszczy, to imienia Wojska Polskiego, jest w czołówce. A to nie jest takie oczywiste, dlatego że ranking ogólnopolski jest w pewnym sensie zdominowany przez szkoły warszawskie. To dlatego, że ranking liceów warszawskich był robiony na samym początku i te szkoły już nauczyły się dużo wcześniej brać, znaczy jakby uczestniczyć, wiedzą, co jest w tym rankingu ważne. Ale to nie znaczy, że szkoły się dopasowują do rankingu. Tak naprawdę to te kryteria rankingowe są absolutnie obiektywne i sprawdzalne. Łącznie z tym, że my prosimy szkoły o to, żeby sprawdziły tabele rankingowe i gdyby zdarzyło się, że na przykład nie uwzględniliśmy jakiegoś olimpijczyka, czy cokolwiek innego przez czyjeś niedopatrzenie nie zostało uwzględnione, to natychmiast to poprawiamy. To bardzo rzadko się zdarza, dlatego że korzystamy wyłącznie z wiarygodnych źródeł zewnętrznych, to znaczy z danych na temat egzaminów maturalnych i egzaminów zawodowych, które pochodzą z okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz z bazy placówek edukacyjnych, która jest prowadzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. No, zatem chyba, że coś jest nie w porządku w tych właśnie danych, ale to, tak jak mówię, są to absolutne wyjątki. Natomiast no, naszą zasadą jest, że każdy może sprawdzić, czy został w tym rankingu dobrze uplasowany i te dane są ogólnodostępne. Kluczem do sukcesu w przypadku liceów są wyniki egzaminu maturalnego oraz sukcesy uczniów w olimpiadach. Natomiast w przypadku techników jest jeszcze jedno kryterium, to są wyniki egzaminów zawodowych. Zatem tak naprawdę technika mają trochę trudniej, tak jak uczniowie techników mają trochę trudniej, bo zdają w jednym roku egzamin zawodowy i egzamin maturalny, ale w każdym razie to są te klucze do sukcesu. Nie ma żadnych tam elementarnych, żadnych subiektywnych ocen. To są po prostu twarde, sprawdzalne dane.
7: Dodam, że w pierwszej dziesiątce kujawsko-pomorskiego rankingu liceów ogólnokształcących są trzy szkoły z Bydgoszczy. Najwyżej na drugim miejscu plasuje się bydgoska szóstka. Z całym rankingiem można zapoznać się oczywiście online. A teraz na antenę zapraszam Szymona Stępczyńskiego, który ma dla nas porcję kulturalnych zaproszeń.
3: Co jest grane w Bydgoszczy?
9: Przyszły tydzień rozpocznie się od 15. edycji Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci Literobrazki. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna wraz z filiami osiedlowymi zamienią się w przestrzeń pełną ilustracji, opowieści i dziecięcej wyobraźni. W programie znajdą się warsztaty z artystami, spotkania z twórcami, spektakle i interaktywne zabawy dla dzieci. Kulminacją wydarzenia będzie finał 23 maja w Bibliotece Głównej przy Starym Rynku. Będzie to całodniowe wydarzenie z dodatkowymi atrakcjami. Przyszły tydzień to także mnóstwo propozycji z Akademii Muzycznej. Poniedziałek będzie okazją do wzięcia udziału w koncercie dla seniorów Dlaczego Nowowiejski. Wydarzenie połączy muzykę churalną z opowieścią o życiu i twórczości tytułowego artysty oraz jego powiązaniach z Bydgoszczą. Podczas koncertu wystąpi zespół Conduttori Amici, prezentując repertuar o zróżnicowanym charakterze i stylistyce. Od utworów refleksyjnych po bardziej dynamiczne kompozycje. We wtorek 19 maja natomiast miejsce mieć będzie koncert Śpiewające Kujawy, organizowany w ramach programu Śpiewająca Polska. Wydarzenie poświęcone będzie churalistyce dziecięcej i muzycznym tradycjom regionu kujawsko-pomorskiego. Na scenie wystąpią chóry dziecięce z regionu, którym towarzyszyć będą instrumentaliści grający m.in. na skrzypcach, klarnecie, akordeonie i kontrabasie. Program obejmie utwory ludowe w opracowaniu Mateusza Szwankowskiego oraz kompozycje inspirowane folklorem i edukacją muzyczną. Całość poprowadzi Katarzyna Szewczyk. A czwartek 21 maja będzie czasem na recital organowy Szymona Olszańskiego. Program koncertu połączy muzykę dawną i współczesną, pokazując bogactwo brzmienia oraz możliwości organów jako instrumentu solowego. W repertuarze znajdą się utwory m.in. Francisco Correy de Raxo, José de Nebrego, Johanna Sebastiana Bacha, François Couperina i wielu innych. Szczególne miejsce zajmie monumentalne preludium i fuga S-dur Bacha, a także współczesne kompozycje inspirowane hiszpańską i francuską tradycją organową. Do tego warto wspomnieć o jubileuszu z okazji 40-lecia chóru kameralnego Akademii Muzycznej. Koncert odbędzie się w sali symfonicznej kampusu i będzie podsumowaniem 4 dekad działalności jednego z najważniejszych zespołów chóralnych uczelni. Chór, tworzony przez studentów i absolwentów Akademii, od lat znany jest z wysokiego poziomu wykonawczego, różnorodnego repertuaru i licznych koncertów w kraju oraz za granicą. Jubileuszowy program pokaże zarówno symfoniczno-churalny rozmach, jak i kameralne możliwości zespołu. A wszystko to z udziałem obecnych, jak i dawnych członków chóru, pod dyrekcją Janusza Staneckiego, założyciela zespołu. A w czwartek, 22 maja, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego zaprasza na czwartą akademicką senioradę kulturalną pod hasłem Łączmy Pokolenia. W programie znajdą się koncerty zespołów wokalnych i chórów, prezentacje filmowe i literackie, występy teatralne, konkursy oraz quiz na filmowym Szlaku Kujaw i Pomorza. Uczestnicy usłyszą także m.in. opowieść o aktorach z Bydgoszczy w polskim kinie. Na scenie uczelni pojawią się zarówno członkowie uniwersytetów trzeciego wieku, jak i uczniowie szkół oraz studenci uniwersytetu. Weekend rozpocznie się od Międzynarodowego Festiwalu Rytmu i Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion 2026. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych muzycznych imprez, poświęcona rytmowi, perkusji i artystom przekraczającym granice gatunków. Od jazzu i elektroniki, po rock, hip-hop i alternatywę. Organizatorzy traktują rytm jako uniwersalny język emocji i energii, obecny zarówno w muzyce, jak i codziennym życiu. Wydarzenie wyróżnia się odważnym programem oraz łączeniem różnych kultur i stylistyk. Wciąż zapowiadane będą kolejne ogłoszenia artystów oraz nowe specjalne projekty, w tym również te m.in. inspirowane muzyką Europy Południowej i Afryki. Warto zatem śledzić stronę organizatorów. Całość potrwa do 29 maja. Tego dnia również w Kinoteatrze Adria odbędzie się spektakl Następnego dnia rano reżyserii Eweliny Pietrowiak. To lekka, dynamiczna komedia pełna pomyłek, ciętych dialogów i absurdalnych sytuacji. Kelly i Thomas budzą się razem po imprezie, kompletnie nie pamiętając poprzedniego wieczoru. Sytuacja szybko wymyka się spod kontroli, gdy w mieszkaniu pojawiają się kolejni członkowie rodziny i znajomi, a seria nieporozumień zaczyna nabierać coraz bardziej zwariowanego tempa. Wystąpią m.in. Katarzyna Skrzynecka, Michalina Sosna, Marek Kaliszuk czy Piotr Gawron Jedlikowski. Tydzień zamkniemy niedzielnym 26. Ogólnopolskim Festiwalem Interpretacji Piosenki Aktorskiej. Wydarzenie to poświęcone jest młodym wykonawcom piosenki literackiej i aktorskiej z całej Polski. W konkursie wystąpi około 20 uczestników, m.in. z Warszawy, Poznania, Katowic, Torunia i Bydgoszczy. Ich występy oceni jury złożone z muzyków i pedagogów. W programie dodatkowo przewidziano koncerty i obecność zaproszonych gości, w tym m.in. Roberta Rozmusa.
7: Myślę, że jest tyle tego, że każdy znajdzie coś dla siebie. Dzięki, Szymon.
3: Tydzień w Bydgoszczy.
7: W Bydgoszczy realizowany jest program Aktywna Przerwa, który ma zachęcić uczniów szkół podstawowych do ruchu i aktywnego spędzenia przerw międzylekcyjnych. Na jego realizację przeznaczono łącznie 51 tysięcy złotych, między innymi na zakup sprzętu sportowego dla szkół. O założeniach projektu i jego przebiegu opowie Magdalena Buszman, dyrektorka Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy. A rozmowę przeprowadziła Karolina Marcisz.
10: Aktywna Przerwa to jest program pilotażowy, który ruszył w 19 placówkach w Bydgoszczy. Na czym dokładnie polega ten program?
11: Szkoły podstawowe same się zgłaszały. Mają rozruszać z jednej strony dzieci, czyli pokazać, jak można fantastycznie spędzić czas, niekoniecznie stojąc pod ścianą i gapiąc się w komórkę, jeżeli jest używana, ale także pozwalają na jeszcze mocniej nawiązać relacje takie koleżeńskie, ponieważ współpraca kilku podmiotów, samych uczniów, którzy biorą udział w tych, ale samorząd uczniowski, który tak naprawdę jest głównym koordynatorem w szkole. Wolontariusze, uczniowie starszych klas pomagają młodszym, tłumaczą gry, razem się bawią. Uczy młodzież wspólnie pracować, bo to już trzeba pracować zespołowo. Do tego jeszcze dochodzą nauczyciele, wolontariusze, którzy włączają się w tą akcję. W zależności od tego, jakie działania, czy też jakie formy aktywności dana szkoła wybierze, to może czasami być tak, że też jeszcze będą poproszeni o udział na przykład rodzice czy dziadkowie. Więc tutaj jest ta bardzo taka forma rozbudowana.
10: A tu bym chciała jeszcze doprecyzować, bo jak nazwa mówi, aktywna przerwa, czyli rozumiem, że te aktywności fizyczne dzieją się podczas, jak zakładam, pewnie tych dużych przerw. I jeśli tak, to jakie to są te aktywności?
11: W tym okresie do czerwca należy zrealizować 6 tygodni takiej aktywności. W każdym tygodniu jest inny temat do realizacji, czyli inna forma aktywności. Uważały panie, że głównie ten program może zainteresować dzieci młodsze, czyli klasy 1-3, ewentualnie 4-5. Uczniowie będą koordynować, będą właśnie opiekować się młodszymi. Tematy zostały przez zaproponowane, ale ostateczna decyzja należy do danej szkoły i szkoła może zupełnie inny wymyśleć program.
10: Jakie przykładowe aktywności podczas tych przerw w bydgoskich szkołach?
11: Muzyczna przerwa, przerwa retro, czyli skakanka, guma, kręconka, czyli te takie klasy tradycyjne. Potem tydzień sportów rakietowych, no bo generalnie tego dość dużo w szkole jest. Kredo na asfalcie na przykład. To były te pomysły, z tym, że tak jak mówię, mogą być również inne, bo na przykład ktoś mówił gry zręcznościowe, może być gry zespołowe, fitness, nawet jakiś tydzień sportów z różnych stron świata.
10: Tak jak wspominamy, jest to program pilotażowy. Czy państwo mają już przewidziane jakąś ewaluację, jakieś mierniki? W jaki sposób będziecie sprawdzać, czy to działa?
11: Zakładamy podsumowanie i zbadanie, jak to wygląda. Szkoła po zakończeniu tego tygodnia powinna przysłać szkoła sprawozdanie wraz z zdjęciami do nas, żebyśmy mogli zobaczyć, ilu uczniów wzięło udział i jak to wyglądało. Potem zakładamy, to już Moen i pani metodyk zrobią na pewno jakieś spotkanie z wszystkimi szkołami, które w tym brały udział i swoje spostrzeżenia, swoje uwagi. Na pewno będzie można to wypowiedzieć i wtedy zobaczymy, w jakim kierunku to będzie ewaluowało w przyszłym roku.
10: Właśnie teraz mówiliśmy, że teraz jest aktualnie 19 szkół, a ile pani dyrektor życzyłaby sobie i jakie są też możliwości miasta, żeby ile szkół w takim programie w przyszłości wesprzeć?
11: Życzyłabym sobie wszystkie szkoły podstawowe, bo ruch przemyślany to zdrowie. Po drugie, ta relacje rówieśnicze, one są nie do przecenienia. Ta forma uczenia się współpracy. Rodzice też muszą mieć świadomość, że dzieci mogą się trochę zmęczyć, trochę spocić. Może być czasami jakaś mała dziurka w rajstopach, no bo się przecież można czasami przewrócić, ale to jest najlepszy moment, żeby tego wszystkiego się uczyć i tego wszystkiego doświadczyć. Dzieci klas 1-3.
7: Tematem zajęła się Karolina Marcisz. Dziękujemy, a za chwilę przybliżę kolejne sprawy, na przykład pewną bydgoską produkcję filmową.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
7: Gustaw Nowak, zapraszam. Teraz zrobi się nieco filmowo, ale też o zgrozo nieco strasznie. Pod lupę weźmiemy przecież Morderstwo w Filharmonii, czyli produkcję kinową zrealizowaną przy wsparciu województwa kujawsko-pomorskiego. Całość nakręcono w Bydgoszczy, ale pierwszy publiczny pokaz odbył się z jakiegoś powodu w Toruniu. Być może ze względu na bliskość Urzędu Marszałkowskiego, tak tylko strzelam. No nic, premierowy pokaz bydgoski jest jeszcze w planach. Póki co jednak skupmy się na tym, co działo się w Grodzie Kopernika i jak to na czas jakiś Bydgoszcz zawładnęła Jordankami. Na wstępie zapraszam do wysłuchania Zbigniewa Ostrowskiego, wicemarszałek województwa. Przy okazji prapremiery Morderstwa w Filharmonii przybliżył i przypomniał, czym jest Kujawsko-Pomorski Fundusz Filmowy.
12: Ja się bardzo cieszę, że to już jest druga prezentacja z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Filmowego w tym roku, a szczególnie się cieszę z tego powodu, że będzie to prezentacja Morderstwa w Filharmonii. Sam tytuł pokazuje, że była to bardzo, powiedziałbym, przejmująca produkcja, dająca dużo do myślenia. Rzeczy się cały czas dzieją. Bardzo się cieszę. Uważam, że Fundusz Filmowy Kujaw i Pomorza działa znakomicie. W ubiegłym roku mieliśmy 5 premier. W tym roku mamy już 2 pokazy nowych filmów. Pokazaliśmy Państwu Good Boya, a w tej chwili Morderstwo w Filharmonii. Nie będę za dużo mówił, bo morderstwo to morderstwo.
7: Mówił Zbigniew Ostrowski, a teraz wysłuchajmy reżysera Morderstwa w Filharmonii Macieja Hydra.
13: Jestem sprawcą tego całego zamieszania. Spotykamy się na pierwszym pokazie kinowym. Różne rzeczy się dzisiaj, że tak powiem, mogą dziać. Zobaczymy ten film wspólnie. No i będę bardzo ciekawy, jakie Państwo macie opinie, uwagi. I z tego miejsca chciałbym jeszcze raz podziękować tutaj panu marszałkowi i Kujawsko-Pomorskiemu Funduszowi Filmowego. Bez udziału tych Państwa ten film by nie powstał, więc mam nadzieję, że będzie to film, który w sensie frekwencyjnym odniesie jakiś tam dobry wynik. Życzę Państwu miłego oglądania. Akcja filmu umownie dzieje się w roku 1979. Scenariusz powstawał dosyć długo, ponieważ dosyć długo było takich kwestii technicznych, zarówno jeśli chodzi o samą filharmonię, jak również jeśli chodzi o sam kryminał, który jest zbudowany według tam określonych schematów, tak? To był trudny film pod względem technicznym. Mieliśmy na szczęście wsparcie Filharmonii Pomorskiej, która ma w tej chwili budynek, który jest przed remontem, ale który się świetnie wpisał w nasz klimat, więc ograliśmy go ze wszystkich stron, znaleźliśmy fantastyczne pomieszczenia. No i przede wszystkim ogrom sali widowiskowej pozwolił nam na swobodne przykręceniu zdjęć, tak? No, w największym 31 marca mieliśmy na scenie całą orkiestrę, mieliśmy cały chór, mieliśmy dwie ekipy, tażowa, tak, on ewoluował bardzo, bardzo mocno. Cały czas robiliśmy dokrętki, cały czas nam przychodziły fajne pomysły do głowy, było bardzo dużo tych dni zdjęciowych, no ale jesteśmy zadowoleni. Takim bezpośrednim bodźcem był fakt, że norweski kontrabasista zastrzelił swoją żonę, pianistkę, tylko dlatego, że była bardziej popularna od niego, tak. Również też jak gdyby morderstwo Andrzeja Zauchy było takim, który został zastrzelony notabene przez reżysera, tak, więc to też był taki po prostu fakt, że tak powiem, z artystami się nie zadziera.
7: Przypomnę, że wypowiedzi, które przybliżam, pochodzą z Torunia, z Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki. Tym bardziej ciekawi, ile pochlebnych słów padło tam o Bydgoszczy.
13: Bydgoszcz, negocjujemy w tej chwili ogromny pokaz filmów Bydgoszczy. Bydgoszczy będzie ten pokaz przed samym wejściem do sieci ogólnopolskich kin. Bydgoszcz mnie zauroczyła. Bydgoszcz po prostu jest takim miastem, gdzie można nakręcić właściwie każdy film. I też logistyka w Bydgoszczy, tak? Udało nam się znaleźć takie lokacje jak Filharmonia Pomorska, Ulica Słowackiego. No to są wszystko rzeczy, które były blisko siebie, co spowodowało, że mogliśmy robić zdjęcia dosyć szybko, nie tracąc czasu na przerzuty. Jak też udało nam się uzyskać w tym filmie pewną taką zwartość koncepcyjną miasta. Więc mamy też okolice rzeki Brdy, mamy Spiszę, tak, no Bydgoszcz jest pokazana solidnie.
7: Jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów, którzy wzięli udział w kręceniu morderstwa w Filharmonii, był Jarosław Boberek. On również pojawił się na prapremierowym pokazie.
14: Ja wystąpiłem w tym filmie w charakterze aktora, który odtwarza rolę kapitana milicji Mirosława Wróbla, który prowadzi śledztwo, no wyleje dziecko z kąpielą, powiem państwu, że dopiął swego i doprowadził to śledztwo do szczęśliwego końca. A jak do tego doszło, no to zobaczycie państwo sami za moment. Sam jestem bardzo ciekaw. Kapitan Wróbel jest starym wróblem i doskonale zna się na swojej robocie. No nie bez powodu to on prowadzi to śledztwo. No myślę, że jest, zawsze był

0: skuteczny w tej robocie. No tak myślałem o tej postaci. Ma on swego rodzaju charyzmę, siłę, no i jak już mówiłem, doświadczenie. Ja zdaję sobie sprawę z tego, gdzie jestem, że jestem w Toruniu, ale Bydgoszcz już od dawna polubiłem, jeszcze przed tą pracą. Bydgoszcz się zmieniła diametralnie. I cały potencjał, który był w tym mieście, jest naprawdę bardzo interesujący, fajny sposób wykorzystany. No i my, pracując przy tej produkcji, tylko z tego korzystaliśmy. I ja myślę, że będę lubił wracać do Bydgoszczy, tak jak lubię wracać do Torunia. A Bydgoszcz jest jakimś takim moim nowym odkryciem.
1: Nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie film trafi do kin. Wiadomo jednak, że planowany jest jeszcze duży pokaz prapremierowy w Bydgoszczy. A przypomnę, że w Morderstwie w Filharmonii obok Jarosława Boberka zobaczymy też m.in. Piotra Głowackiego czy Aleksandrę Hamkało. Zmieniamy temat, ale tylko nieznacznie, bo ze świata filmu i z Filharmonii przenosimy się do teatru. Otóż pod koniec marca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Teatru. W związku z tym już w kwietniu władze województwa wręczyły nagrody dla ludzi tworzących kujawsko-pomorskie teatry. Wśród nagrodzonych byli pracownicy placówek z Grudziądza, Włocławka, Bydgoszczy czy Torunia, ale można powiedzieć, że choć jako osobne szkiełka, to tworzą oni jeden piękny witraż. O to, co czują do swojej profesji, zapytałem w trakcie uroczystego wręczenia nagród. Najpierw jednak króciutko wicemarszałek Ostrowski.
2: To są bardzo ważne nagrody, dlatego że my jesteśmy województwem, które jest bardzo obdarzone w różnego rodzaju instytucje kulturalne. Teatry są perłami wśród tych instytucji. Mamy ich kilka. Ta nagroda, czy te nagrody są wyjątkowo demokratyczne, bo zauważamy ludzi ważnych dla teatru nie tylko w naszych instytucjach, a mamy tych instytucji, no dwie przynajmniej, ale także zauważamy ludzi, którzy godni są tych nagród z instytucji naszych partnerów. No i te nagrody, które dzisiaj wręczymy, trafiają i do ludzi bezpośrednio ze sceny, czyli aktorów, ale także do tych, bez których funkcjonowanie każdego teatru czy każdej instytucji byłoby niemożliwe, a więc zaplecze, administracja, służby techniczne.
1: Czas zaprosić na antenę osoby wyróżnione marszałkowskimi nagrodami.
3: Jakubowski Michał, pracuję w Teatrze Pożycy w Toruniu i jestem akustykiem. No jest to bardzo ciekawe zajęcie, często kreatywne, bardzo fajne środowisko pracy. No robię to, co kocham, bo kocham pracować z dźwiękiem, zawsze chciałem to robić. Od spektaklu do spektaklu, w zasadzie od wykonu do wykonu rzeczy się zmieniają, no wszystko się zmienia.
4: Który spektakl był największym wyzwaniem do tej pory?
3: Klątwa Ćpińskiego. No zastosowaliśmy tam bardzo zaawansowany system dźwiękowy i rozwiązania, które tam mieliśmy, to jak ten dźwięk się porusza po sali, jak jest zaprogramowany, no zapraszam obejrzeć, jest to bardzo ciekawy spektakl.
4: Jak długo pracujesz w Teatrze Chorzycy?
3: 2 lata.
4: I jakie to były 2 lata?
3: Bardzo ciekawe, wymagające czasami, no trzeba dużo czasu poświęcić, teatr trochę staje się twoim życiem i wszystko dookoła kręci, całe życie kręci się wokół teatru, ale jest to fajne miejsce do pracy.
5: Marianna Gitner-Sawistowska, Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu, jestem plastykiem. Ze sceną, z teatrem, z Centrum Kultury w Grudziądzu pracuję od 24 lat, więc w tej instytucji zdążyłam się już niestety zestarzeć. Niemniej jednak jest to praca, która jest moją pasją, satysfakcjonuje mnie i każdego dnia odkrywam na nowo ten zawód, bo to jest zawód pełen magii. Plastyka to jest dziedzina sztuki, więc kierunek, w którym się wyuczyłam, który studiowałam, więc spełniam swoje marzenia i myślę, że jestem wielką szczęściarą, że robię to, co lubię i lubię to, co robię. Wyzwanie jest każdego dnia, bo nie tylko scenografii, nie tylko scenografię koncertów noworocznych, ale to są też takie bieżące działania, to są plakaty, afisze. Cała strona wizualna Centrum Kultury spływa na moje barki i jest to odpowiedzialność, wyzwanie, ale niemniej jednak mam nadzieję, że to się wszystko podoba. To, co te działania, które gdzieś cały czas są w moim DNA artystycznym, więc mam nadzieję, że to wszystko jest dobrze odbierane i angażuję się też w wiele pomysłów, które istnieją w przestrzeni miejskiej. To są instalacje w Grudziądzu, takie właśnie artystyczne, więc naprawdę moje pole działań wykracza daleko poza Centrum Kultury Teatr, ale wpisuje się w taką nutkę artyzmu, która gdzieś we mnie cały czas od dziecka drzemie.
6: Arkadiusz Kotarski, Teatr Polski w Bydgoszczy, dział komunikacji, tutaj Gasfier, ogólnie marketing. Już parę lat tutaj pracuję, no tak poszukiwałem wcześniej pracy, bo akurat kierunkowa to jest praca moja, bo skończyłem kulturoznawstwo, też turystykę i tak właśnie chciałem w tym kierunku iść, więc jakoś tak znalazło się tą pracę w teatrze w Bydgoszczy. Bardzo ciekawa praca ogólnie, pełna wyzwań, wyzwań, no i dużo też się dzieje zawsze, czy przed spektaklem, czy w trakcie właśnie, także naprawdę jest ciekawa. Wyzwaniem zadowolony chyba widza tutaj. Właśnie to jest takie wyzwanie głównie.
4: Już się sala zapełni, to czuje pan satysfakcję?
6: Tak, tak, jest wtedy satysfakcja, że się udało, dobrą pracę się zrobiło.
7: Dzień dobry, Niga Tarnowska, Teatr Chorzycy w Toruniu. Jestem grafikiem, plastykiem tutaj w tej instytucji. No, powiem szczerze, że bywa bardzo dużym wyzwaniem, aczkolwiek ja naprawdę bardzo lubię tą pracę, bo ona się... Dużo się dzieje, o, może tak. Jakby nie ma, nie jest tak, że... Nie ma nudy, o, tak, zdecydowanie. Raz jest łatwiej, raz jest trudniej. To zależy od wielu czynników, ale no akurat ja lubię właśnie to, że tu się dużo zmienia i dużo się dzieje. Boże, ja się teraz obawiam, że 7 samotności to będzie bardzo duże wyzwanie, ponieważ to jest nasza koprodukcja, więc jest też dużo osób, które decydują o różnych rzeczach, tych plastycznych, graficznych i w ogóle o całej realizacji, więc no to będzie ciekawe przedsięwzięcie.
4: A zapytam troszkę inaczej, jak osobie wykonującej pani zawód ogląda się spektakle w innych teatrach? Są jakieś zboczenia zawodowe?
7: Oj, są, bo ja uwielbiam po prostu patrzeć na scenografię, na światła i mam często tak, że nawet się mniej skupiam na treści, a bardziej właśnie na oprawie graficznej spektakli, więc to myślę, że każdy, który się jakby zajmuje się swoim zawodem, to ma jakieś swoje takie lekkie zboczenia.
8: Dzień dobry Państwu, Jacek Pysiak, aktor, animator, żeby nie powiedzieć lalkarz w Teatrze Bajkomorskim od lat 30. Tak, to wyróżnienie to już chyba drugie w moim życiu. Bardzo czekamy na te nagrody i marszałkowskie, i prezydenckie, bo one, co by tu nie mówić, są po prostu zastrzykiem finansowym, a w tej naszej biedzie lalkarskiej to cenna nagroda. Jest taka rotacyjność w tych nagrodach, więc raz w roku ta łaska prezydencka i marszałkowska dociera do teatrów, z czego się cieszymy. No, mamy nadzieję, że to jest znak tego, że władza jednak myśli o swoich artystach lokalnych. Cóż powiedzieć więcej? Staramy się zarazić taką myślą, której niestety żaden prezydent dotychczasowy nie podjął, mianowicie, żeby Baj Pomorski stał się na przykład instytucją ministerialną albo marszałkowską, wtedy lalkarzom w Toruniu byłoby trochę lżej, no ale na razie jest to apel bez odpowiedzi. Ta nagroda jest po prostu kontynuacją życiorysu i jakby tą rotacyjnością, na którą czekamy. Każdy ją dostaje z automatu, po prostu dlatego, może, że jest wierny temu miejscu, dlatego, że dobrze pracuje, ale to nie jest za bardzo związane z jakimiś osiągnięciami artystycznymi, jak sądzę, tylko po prostu to jest nagroda za to, że przeżyliśmy w tym miejscu tyle na swoim warsztacie pracy. Jestem już dojrzałym mężczyzną po wieku poproduktywnym, bo 54 lata. Jak patrzę na te wszystkie unijne granty, to właśnie one dotyczą takich osób 50+ i z trwogą zaczynam myśleć, że to dotyczy już mnie niestety. Natomiast jest we mnie taka pazerność na to, co robię i mam nadzieję, że jeszcze dadzą coś mi zagrać w tym teatrze albo gdziekolwiek w Polsce, żeby przyniosło mi to ogromne pieniądze i olbrzymią satysfakcję artystyczną.
1: Wszystkim nagrodzonym gratuluję i jako bywalec różnych widowni dziękuję za wasz codzienny wysiłek. A jak już tak o teatrze mówimy, to byłem niedawno na Dżumie wystawianej w Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy. Spektakl zachwycił mnie i bez grama wątpliwości polecam go wszystkim. Za chwilę kolejne tematy.
9: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Gustaw Nowak, teraz skupmy się na bezpieczeństwie drogowym. No właśnie, bo czy w Bydgoszczy jest bezpiecznie? No to zależy pewnie gdzie, bo są miejsca, w których zrobiono dużo, by piesi i rowerzyści mogli czuć spokój. A są jeszcze takie, gdzie można by postarać się nieco bardziej. O tym, co już zrobiono oraz co przed nami, mówiono na specjalnej konferencji prasowej. Warto zatem posłuchać, a być może samemu zaapelować do władz miasta o zmiany w jakimś konkretnym miejscu, o ile już nie ma takich planów. Zapraszam do wysłuchania tego, co mieli do powiedzenia przedstawiciele miasta oraz służb, a zacznie pan Mirosław Kozłowicz, zastępca prezydenta Bydgoszczy.
10: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników naszych bydgoskich ulic to obszar, na który miasto już ponad 10 lat stawia konsekwentnie. Głównie chodzi o tych użytkowników, którzy nie są chronieni, czyli o pieszych i o rowerzystów. Stąd też w 2018 roku powstał zespół do spraw poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, działający przy prezydencie Bydgoszczy, który realizuje zadania związane z poprawą bezpieczeństwa, który wskazuje te miejsca, które są szczególnie niebezpieczne, który tworzy mapę tychże miejsc i konsekwentnie drogowcy realizują realizują poprawę bezpieczeństwa we wskazanych miejscach. Również do zadań tego zespołu należy wskazywanie szczególnie niebezpiecznych przejść dla pieszych. Stąd też od właśnie 2018 roku w Bydgoszczy ponad 200 przejść dla pieszych zostało doświetlonych, a w tym roku ogłosiliśmy przetarg na kolejne 35 takich miejsc. Na poprawę bezpieczeństwa tych najmniej zabezpieczonych użytkowników drogi w tym roku miasto przeznaczyło około 60 milionów złotych. Na wspomniane doświetlenie ulic około 5 milionów złotych. Na budowę przystanków wiedeńskich kolejne około chyba 4 milionów złotych. I główne środki przeznaczone zostaną na dalszy rozwój infrastruktury dla rowerzystów. Także myślimy o tych użytkownikach, którzy są najmniej bezpieczni na bydgoskich drogach i konsekwentnie wdrażamy programy poprawy tego bezpieczeństwa.
11: Może tak doszczegółowie tutaj to, co powiedział pan prezydent.
1: Wojciech Nalazek, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.
11: Rzeczywiście Zarząd Dróg od wielu lat realizuje różnego typu realizacje związane z poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tak jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku zleciliśmy opracowanie dokumentacji projektowej dla 35 przejść dla pieszych, doświetlenia tych przejść. To tak naprawdę jest bardzo dobry element poprawy, dlatego że każdy z kierowców widzi, jak widoczny jest pieszy na takim doświetleniu wertykalnym, a jak jest na zwykłych przejściach, szczególnie to jest widoczne podczas deszczu, opadów deszczu. Natomiast dodam tutaj jeszcze, rozszerzę tą informację, którą udzielił pan prezydent, że projektujemy obecnie zmianę oświetlenia ulic w większości na dużym obszarze miasta i również tam w każdej takiej lokalizacji zostaną doświetlone przejścia dla pieszych. Czyli ponad te 35 w najbliższym okresie 2-3 lat w mieście będzie doświetlonych kilkaset nowych przejść dla pieszych. I to jest taka bardzo informacja cenna, dlatego że będziemy realizowali to ze środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Odbudowy i są one już na etapie przygotowania dokumentacji. Dodam tutaj jeszcze, że dużym wsparciem w realizacji działań związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Bydgoszczy są działania, które są oparte o program BBO. Tam mieszkańcy Bydgoszczy dali ponad 56 tysięcy głosów na różnego typu działania, które według nich wymagają poprawy i te działania również zostały uwzględnione w naszych inwestycjach prowadzonych przez Zarząd Dróg. Do nich należą między innymi poprawa bezpieczeństwa w strefach ograniczonej prędkości na ulicy Bocianowo, gdzie zostaną wykonane dodatkowe wyniesienia przejść dla pieszych. Oczywiście kontynuacja pętli, wielkiej pętli Fordonu. To jest taka inwestycja wieloletnia, na którą już od dłuższego czasu głosują nie tylko fordoniacy. Jest to jak gdyby całkowicie nowy ciąg rowerowy o długości prawie 23 km, który otacza największe osiedle Fordon oraz działania, które są mniejszej skali, czyli przebudowa mikroront w Fordonie, na przykład ulica Piłsudskiego Swobodna, które też zamierzamy w tym roku zrealizować. I te wszystkie działania zarówno tutaj miasta, ale przez mieszkańców w programie BBO kłaniają do tego, że przez lata uzyskujemy coraz lepsze wyniki, jeżeli chodzi o kwestie poprawy bezpieczeństwa, czyli mniej osób poszkodowanych na drogach. Ja bym jeszcze tutaj przedstawił Państwu listę ulic, które będą doświetlone. To są głównie ulice przejścia dla pieszych, które otrzymają oświetlenie wertykalne na ulicy Gdańskiej, Chodkiewicza, Żeglarskiej, Wyzwolenia, Cmentarnej, Mińskiej, Zaświat, pojedyncze też lokalizacje na ulicy Fredry oraz ulicy Średniej. Ponadto dodam, że w ramach programu BBO również zostały zakwalifikowane doświetlenia ulic na ulicy Cmentnej i Toruńskiej. To także poprawi bezpieczeństwo ruchu oraz samoutwardzenia ulic, które poprawia zarówno komfort pieszych, jak i bezpieczeństwo tych użytkowników, którzy się poruszają po nowo utwardzonych ulicach. Dodam jeszcze, Rada Miasta przyjęła jak gdyby nowy program utwardzania ulic gruntowych, który również wpłynie zdecydowanie na poprawę warunków życia mieszkańców Bydgoszczy.
1: Podinspektor Marcin Klimczak, zastępca komendanta miejskiego policji w Bydgoszczy.
12: Poprawa bezpieczeństwa na bydgoskich drogach to priorytet dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Tak jak powiedzieli moi przedmówcy, razem wspólnie i w porozumieniu realizujemy liczne projekty, które mają temu służyć. Ja tylko dopowiem, że my jako największy podmiot realizujący przedmiotowe zagadnienie realizujemy działania, które za chwileczkę postaram się w syntetycznym stopniu wyjaśnić i powiedzieć, co zrobiliśmy w 2025 roku. Jeżeli chodzi o wypadkowość, w ubiegłym roku doszło do 164 wypadków. Przed 5 latami mieliśmy tych wypadków wypadków aż 282. Ta tendencja jest coroczna, co roku te dane, jeżeli chodzi o wypadki, ulegają poprawie. Jeżeli chodzi o 10 lat, tutaj też widać te znaczące spadki, szczególnie w ilości wypadków, osób poszkodowanych, a także rannych oraz zabitych. Szanowni Państwo, ale policja jako podmiot realizuje liczne prewencyjne programy, czy to w ramach powiatowego, wojewódzkiego, czy też krajowego programu poprawy w zakresie bezpieczeństwa na drogach. Szanowni Państwo, my jako bydgoska policja realizujemy i zrealizowaliśmy 16 cyklicznych takich programów. Te programy to m.in. kaskadowy pomiar prędkości i wyprzedzanie, działania NURT, o których wspominał Pan Prezydent, czyli niechroniony uczestnik ruchu drogowego. W ramach tego NURD-u bezpieczny pieszy, bezpieczny rowerzysta oraz bezpieczny motocyklista. To także Track and Bus, a także bezpieczna DK10. Mamy także program Zero Tolerancji. Ten program realizujemy przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych policji, a także za zgodą i przyzwolenia Pana Prezydenta, wykorzystując kamery bydgoskiego ITS-u. No, ale to też liczne inne programy, bezpieczny przejazd taksi na aplikację. Prowadzimy także działania prewencyjne i edukacyjne, bezpieczne ferie, patrz na drodze i słuchaj, jednośladem bezpieczni do celu oraz inne liczne. Szanowni Państwo, wszyscy, jak tu stoimy w trójkę, działamy na rzecz bezpieczeństwa w mieście Bydgoszczy. Liczymy na to, że udogodnienia, które są realizowane, liczne spotkania nasze w ramach powołanego zespołu przyniosą efekt jeszcze lepszy jak do tej pory, a bezpieczeństwo na drogach będzie coraz lepsze. Doświetlenie skrzyżowań, szczególnie w dzielnicy Fordon, bardzo mocno przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa. Tutaj wspólnie z Panem Prezydentem, z Panem Dyrektorem Zarządem Dróg Miejskich wytypowaliśmy te miejsca, które są najbardziej i były dla nas najbardziej newralgiczne i gdzie było najwięcej zdarzeń. W dniu dzisiejszym mogę powiedzieć, że w tych miejscach, gdzie zostały te doświetlenia zrobione, jest zdecydowanie bezpieczniej. Ja tylko przywołam tak ogólnie, nie chciałem statystyk przywoływać, ale większość zdarzeń drogowych jest z winy kierujących. Doświetlenie między innymi tych przejść dla pieszych spowodowało to, że te osoby są bardziej widoczne na tych przejściach.
1: Przypomnę, że uwagi i sugestie dotyczące niebezpiecznych miejsc można zgłaszać do Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Niektóre sprawy da się załatwić naprawdę prędko, inne wymagają przeanalizowania i znalezienia środków. Warto jednak informować miasto o swoich spostrzeżeniach.
9: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Zmieniamy temat. 4 lata temu rozpoczęła się przebudowa Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Początkowo miała trwać 2,5 roku. Trwa do dziś. Lista niespodzianek, które zatrzymały ekipy budowlane, okazała się długa. Od niestabilnego podłoża, przez błędy projektowe, aż po konieczność ratowania samej konstrukcji obiektu. Jak obecnie ma się sytuacja, co jeszcze trzeba zrobić i ile to wszystko potrwa? O tym powie Państwu Benjamin Bukowski, dyrektor teatru.
13: Jesteśmy w przededniu zakończenia pierwszego etapu modernizacji. Ten etap przedłużył się, jak wszyscy doskonale wiedzą, głównie na skutek historycznej tkanki tego budynku i dość specyficznych uwarunkowań związanych z gruntem, z tym, że w pewnym momencie inwestycji ten budynek zaczął osiadać i ze złożonością tej inwestycji. To są głównie opóźnienia, na które niestety jako dyrekcja nie mieliśmy zbyt dużego wpływu, ponieważ objąłem funkcję 1,5 roku temu, już na dość zaawansowanym etapie prac. Natomiast zakładamy, że jeszcze przed wakacjami ten pierwszy etap się zakończy i ogłosiliśmy przetarg na etap drugi od początku zaplanowany, który szacujemy potrwa do 6 miesięcy, obejmujący modernizację, wyposażenie już bezpośrednio samej sceny, czyli zamontowanie tam najnowszych systemów dźwiękowych, oświetleniowych, które przyniosą nasz teatr daleko, daleko w XXI wiek. I mamy takie bardzo optymistyczne założenie, że gdzieś z początkiem nowego roku widzowie w końcu powinni tą naszą główną inwestycją się cieszyć. A przy czym pamiętajmy jednocześnie, że teatr działa i to działa bardzo intensywnie. Na naszej małej scenie odbywają się regularnie spektakle, premiery, bydgoskie salony poezji i muzyki, zajęcia warsztatowe. Na przestrzeni ostatnich 2 lat zwiększyliśmy sprzedaż biletów o 3000, więc to nas bardzo cieszy. Co więcej, teatr, mimo że jeszcze tej modernizacji głównego gmachu nie skończył, to już dzięki życzliwości miasta poszerzył się jeszcze bardziej o budynek dawnego kasyna przy ulicy Gdańskiej, który, jeżeli chodzi o scenę, będziemy udostępniali bydgoskim teatrom i grupom alternatywnym. Natomiast w części części biurowej również uzupełni te przestrzenie, których nam po modernizacji brakowało, żeby cała nasza administracja i twórcy się pomieścili w godnych warunkach.
1: Czy kasyno też będzie do remontu?
13: Tutaj na szczęście ta tkanka jest mniej skomplikowana, ponieważ ten budynek co prawda nie był użytkowany, ale miał najemcę przez ostatnią ponad dekadę. Wnętrza są zachowane w dobrym stanie. Oczywiście będą wymagały dostosowania do potrzeb teatralnych i administracyjnych, natomiast tutaj zakładamy, że to będzie dużo krótsza inwestycja.
1: Długie opóźnienia, szczególnie przy inwestycjach publicznych, są dość powszechnym zjawiskiem, dodaje dyrektor Bukowski.
13: Jest to oczywiście zjawisko, na którym cierpi nasza publiczność, ale które też bardzo odbija się na nas samych, ponieważ nasz i zespół aktorski, i zespół administracyjny działa w innych warunkach niż mógłby, a ponieważ historycznie od co najmniej 20-30 lat jest to jeden z chyba najważniejszych teatrów w Polsce, no to czekamy, żeby móc rozwinąć nasze skrzydła na dużej scenie.
1: Przypomnijmy, co ostatecznie zmieni się w wyniku trwającego remontu?
13: Przede wszystkim zmieni się sama scena, ponieważ będziemy mieli dwa bardzo ważne elementy mechaniki sceny. Scenę obrotową, taką, która pozwoli nam realizować najbardziej złożone projekty sceniczne, w których scenografia będzie mogła zmieniać się, obracać. To jest standard, który na największych scenach polskich funkcjonuje. Oprócz niej będziemy mieli zapadnię pneumatyczną, rodzaj windy towarowo-osobowej, która będzie mogła elementy scenografii i naszych aktorów na scenę wyławiać niczym Deus Ex Machina z podziemi. Natomiast wszystkie, jakby całe nowe mosty oświetleniowe będą przejściem z oświetlenia żarowego, dość przestarzałego i dość energochłonnego, na oświetlenie LED-owe, które stwarza zupełnie inne możliwości, jeżeli chodzi o reżyserię świateł i przede wszystkim jest dużo bardziej ekologiczne. Nowy system udźwiękowienia, który pozwoli lepiej nagłośnić naszą scenę. Przejdziemy też ze szczękietów sznurowych na szczękiety mechaniczne, takie, które pozwolą nam unosić różne elementy scenografii w sposób już zmechanizowany.
1: Początkowo budżet inwestycji szacowano na około 40 milionów złotych. Po półtorarocznym opóźnieniu i kolejnych niespodziankach z pewnością wzrósł, choć nie wiemy jeszcze o ile. Pozostaje trzymać kciuki, by więcej opóźnień już nie było. Jeżeli tak się stanie, to do odnowionego teatru wejdziemy z początkiem 2027 roku.
9: Tydzień w Bydgoszczy.
1: A za chwilę czeka nas nie lada gratka, bo na antenie pojawią się dwie wyjątkowe osoby. Beata Korzeniowska i Hanna Szczukowska-Białys. Przybliżymy pewną literacką świeżynkę.
9: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
14: To jest program Tydzień w Bydgoszczy. Beata Korzeniowska, zapraszam. Czerwona Toyota przejeżdżała powoli przez Bydgoszcz, a komisarz Bondys nadal rozglądał się po swoim mieście. Rzadko to czynił, niemal w ogóle. Jednak dziś chciał zapamiętać jak najwięcej szczegółów, dlatego nie przyspieszał, sycąc oczy miejskimi krajobrazami. Nie miał pewności, czy tutaj wróci, czy zdoła rozwiązać sprawę i odkupić winy sprzed lat. Kiedy w końcu minął tabliczkę z przekreśloną nazwą miasta, zrozumiał, że zamyka za sobą pewien etap i rozpoczyna nowy, który najpewniej okaże się jednym z najtrudniejszych w jego życiu, albo stanie się ostatnim. I to jest fragment najnowszej książki Hanny Szczukowskiej-Białys, Mary Miasta. To kolejny tom przygód komisarza Marka Bondysa. Komisarz Bondys ściga przestępców w Bydgoszczy w latach 90. Z najnowszą książką jest już ze mną autorka, bydgoszczanka, która miłość do swojego miasta przelewa na kartki swoich powieści, czytając te książki. Z jednej strony wiemy, że jej bohaterowie uwielbiają to miasto, ale z drugiej tak naprawdę to pokazuje, że to właśnie Hanna Szczukowska-Białys, autorka książek, których akcja dzieje się w Bydgoszczy, po prostu kocha naszą Bydgoszcz. Piąty. Właśnie ustalamy, czy na

0: sięgających po cykle kryminalne i próbujących swoich sił właśnie nie w pojedynczych powieściach, tylko w seriach, zwłaszcza dłuższych niż 2-3 części. Przy piątym tomie naprawdę musiałam sobie odpowiedzieć, najpierw zadać pytania, a potem odpowiedzieć, co mam zrobić, aby czytelników jeszcze zaciekawić, czym ja mogę jeszcze zaskoczyć. Oczywiście w Bydgoszczy mam nadal dużo miejsc i historia tego miasta, mam wrażenie, że wystarczyłaby i na 100 tomów, ale czytelnicy dzisiaj są bardzo wymagający i chcą, aby autor nie tylko dawał to, co było w poprzednich tomach, ale też, aby ten tom się wyróżniał.
1: Ten tom ja przeczytałam i aż trochę jestem zła, że już mam to za sobą. Ale pojawiają się natychmiast pytania, na którym osiedlu tym razem akcja tej książki się dzieje.
0: Tak naprawdę Mary Miasta opiewają ogólnie dookoła Bydgoszczy. Bondys też wyjeżdża z Bydgoszczy, pozostali bohaterowie również. Natomiast mocno w tej części wybrzmiewa taka refleksja Bondysa na temat tęsknoty za Bydgoszczą. On trochę na nią narzeka, czasem nie zgadza się z różnymi rutynami miasta. Natomiast kiedy wyjechał i pojawiła się możliwość, że nie wie, kiedy zobaczy Bydgoszcz z powrotem, ta tęsknota i ta miłość do miasta w nim się rozlały. Jedyne, czego on pragnął, to wrócić do swojej Bydgoszczy. I myślę, że zaskoczyło to jego, ale też pozostałych bohaterów, którzy wyjechali z Bydgoszczy. Natomiast to nie jest tak, że Mary Miasta, które dzieją się poza Bydgoszczą, w innym mieście, na drugim końcu Polski, nie są opowieścią o Bydgoszczy. Tam nadal ta Bydgoszcz wybrzmiewa i jest pełnokrwistym bohaterem.
1: Mm-hmm. Powiedzieliśmy, że ta książka jest trochę inna niż poprzednie. No i właśnie, po pierwsze dlatego, że nie Bydgoszcz, ale ci nasi bohaterowie z tej Bydgoszczy wyjeżdżają. Jest też inna, bo tam też jakby w dwóch okresach czasowych dzieje się akcja. Nie dość, że ty sobie postawiłaś bardzo wysoko poprzeczkę i akcja Bondysa dzieje się w latach 90., czyli musisz bazować na wspomnieniach, nawet nie twoich, tylko bardziej rodziców albo jeszcze kogoś starszego od nas. A tam jeszcze bardziej się zagłębiamy w przeszłość do czasów milicjantów.
0: Tak. Są osie czasowe, które ja lubię. Lubię taką mozaikę i taką budowę powieści. Natomiast okres lata 70., 80., głęboka komuna, mnie akurat fascynują. Ja nie pamiętam tych czasów. Miałam 3 lata, kiedy komuna upadła. Nie pamiętam kartek. Znam to tylko z opowieści moich starszych przyjaciół, moich rodziców. Nawet mojego męża, który jest kilka lat ode mnie starszy, ale już był świadomym dzieckiem i kartki w sklepach pamięta. I ocet, musztarda na półkach, ja nie.
1: A kolejki za kawą i cukrem?
0: Nie, zupełnie nie. Ja jestem dzieckiem lat 90. i trochę są te czasy dla mnie takie abstrakcyjne. Niby były niedawno, ja tak naprawdę urodziłam się w tych czasach, a nic o nich nie wiem. Wydaje mi się trochę filmem czy innym światem i lubię je zgłębiać. Natomiast samo miasto, które sobie wymyśliłam, nie chciałam robić konkurencji Bydgoszczy i wymyśliłam miasto niedaleko Szczecina, które nie istnieje, ale chciałam z niego też zrobić taką alegorię tamtego systemu, który nie miał zbyt dużo pozytywnych aspektów dla swojego społeczeństwa wtedy.
1: No i wtedy też trochę inaczej było, jeśli chodzi o sprawiedliwość, wymierzanie kary. Chociaż dzisiaj żyjemy też w takich trochę nie do końca pewnych czasach, więc oby się te historie nie powtarzały. W tej nowej książce tam jest bardzo dużo przyjaźni, tam jest bardzo dużo o tym, że nawet jeśli wydaje nam się, że jesteśmy odludkami, albo że ten właśnie Marek Bondys, on tak lubi sam ze swoim psem i ma takie ograniczone grono przyjaciół. Okazuje się jednak, że ma tych swoich przyjaciół całkiem sporą grupę.
0: Tak, to była też powieść, w której chciałam ukazać tych bohaterów drugoplanowych, którzy oczywiście nie grają pierwszych skrzypiec. Wiadomo, że komisarz Marek Bondys jest główną postacią tego cyklu. Natomiast też są istotni, oni też budują głównego bohatera. I tak naprawdę przez pierwsze 4 części bardziej przedstawiałam tych pozostałych bohaterów oczami Marka Bondysa. W Marach Miasta mamy odwrotną sytuację. Komisarz Bondys przygląda się jak w lustrze w zachowaniu swoich przyjaciół. On ich po pierwsze bardzo dobrze zna, bo zna ich od lat kilkudziesięciu w większości, albo przynajmniej kilkunastu, a po drugie

0: wie, że może na nich liczyć, a nawet jego samego zaskakuje, co są w stanie dla niego zrobić. Pokazałam też rozmowy tych osób z najbliższego otoczenia Marka Bondysa, co oni tak naprawdę o nim myślą, w jaki sposób się o nim wypowiadają. Czy on, który sam siebie postrzega jako lekkiego dziwaka, odludka, trochę takiego marudę, tak naprawdę w oczach przyjaciół ten obraz jego kształtuje się inaczej.
1: Warto sięgnąć po tę książkę, chociaż ja po lekturze każdej mówię, ta była najlepsza, ta była najlepsza. No i ta piąta też jest najlepsza. Ale wiem, że już pracujesz nad szóstym tomem.
0: Tak. W tej chwili wyjechałam z Inowrocławia, bo napisałam thriller o Inowrocławiu i to była taka emocjonalna przygoda, bo thrillery to przede wszystkim emocje. No i wracam do świata Bondysa, dlatego że Mary Miasta to też powieść, w której dosyć dużo namieszałam. Nie miał łatwo ze mną Marek Bondys i to zakończenie jest też takie trochę pozostawiające czytelników w oczekiwaniu. No i teraz moim zadaniem jest rozplątać wszystko, co w Marach Miastach sobie zaplątałam i pogmatwałam. Nie jest to łatwe, mam pomysł, natomiast no wymaga takiej solidnej pracy ode mnie i główkowania, jak się teraz z tego wydostać razem z komisarzem.
1: Ale czytelnicy, zwłaszcza bydgoszczanie, bardzo czekają na każdą kolejną książkę i na możliwość spotkania z tobą, porozmawiania o tej książce, o poprzednich, o następnych.
0: Tak, i ja się też bardzo zawsze cieszę na spotkania z czytelnikami. To jest taki moment chyba dla każdego autora takiej konfrontacji bezpośredniej, tych opinii, które twarzą w twarz są mi wydawane i w większości to są bardzo miłe słowa, budujące. Czasem ktoś mi zwraca na coś uwagę, na co ja zupełnie nie spojrzałam podczas pisania. Bardzo wartościowe są dla mnie spotkania autorskie zawsze, natomiast w Bydgoszczy i okolicach myślę, że przez to, że jestem związana z tym regionem, one są takie wyjątkowe dla mnie.
1: Ale coraz częściej jesteś też gościem w innych miastach. Siedzisz przy jednym stole z pisarzami, którzy od wielu lat piszą książki nie tylko kryminalne i no, jesteście już teraz równi sobie.
0: No i jest to środowisko nie aż tak duże wbrew pozorom, więc siłą rzeczy podczas targów czy eventów, czy jakichś konwentów spotykam innych piszących. Miałam tę przyjemność i Roberta Małeckiego i Macieja Siembiedę poznać podczas kursów, to byli moi mentorzy, obydwaj panowie. Z każdym z nich nawiązałam taką nić sympatii, o dziwo oni też twierdzą, że mnie lubią i mi kibicują, za co jestem im bardzo wdzięczna, więc zawsze również miło ich spotkać, z nimi porozmawiać. Robert zresztą organizuje Gwiazdozbiór Kryminału w Toruniu, na którym też będę miała swoje spotkanie 22 kwietnia, w którym z dwa tygodnie temu Maciej Siembieda się pojawił, więc mnie zawsze cieszą imprezy kryminalne, imprezy książkowe i taka okazja do porozmawiania o kryminałach.
1: Z jednej strony jesteście trochę dla siebie konkurencją, ale z drugiej chyba nie, bo każdy też ma swoje grono wielbicieli.
0: Ja mam wrażenie, że to wygląda z boku jak konkurencja, ale do końca nią nie jest. Ludzie, którzy czytają albo słuchają audiobooków kryminałów, pochłaniają te powieści. I tak naprawdę jeden, dwoje autorów więcej na rynku to nie jest konkurencja. Oczywiście dzisiaj jest bardzo duży wybór i wybicie się, czy pokazanie, czy zaproszenie czytelnika do swojego świata wymaga faktycznie wysiłku, dobrego marketingu, wydawnictwa i tak dalej. Natomiast ja po prostu bardzo lubię kryminały. Zakochałam się w tym gatunku i mnie cieszą kryminały, które są wydawane zwłaszcza w naszym regionie.
1: Natomiast stworzyłaś ten piękny świat Marka Bondysa, pokazujesz Bydgoszcz sprzed lat i w każdej z tych książek tej miłości do naszego miasta jest mnóstwo. Opowiedziana trochę słowami, oczami Marka Bondysa i pozostałych bohaterów, ale to jest chyba przede wszystkim twoja miłość do tego miasta.
0: Ja myślę, że nie potrafiłam tego cyklu napisać, gdybym po pierwsze nie znała tak dobrze Bydgoszczy, bo mieszkam tutaj od urodzenia, a po drugie, gdybym nie kochała tego miasta. Ja myślę, że mam bardzo silny w sobie patriotyzm lokalny. I to nie jest tak, że nie mam obiektywizmu wobec Bydgoszczy, bo też widzę rzeczy czy sytuacje, które mi przeszkadzają, których nie rozumiem, albo coś, czego mi brakuje w tym mieście. Natomiast to nie zmienia faktu, że nie wyobrażam sobie przeprowadzić się gdzieś. Wyjechać z Bydgoszczy na dłużej.
1: Na chwilkę, tak.
0: Ale potem... Na chwilkę, tak. Mhm. Zobaczyć, sprawdzić, zwiedzić i wrócić.
1: To dobrze, bo to znaczy, że nie znudzi ci się raczej ani pisanie tych książek, których akcja dzieje się w Bydgoszczy, ani samo miasto. Ani, mam nadzieję, tak szybko Marek Bondys ci się nie znudzi.
0: No właśnie, z Markiem Bondysem mamy już trudną relację.
1: Nie.
0: Więc zobaczymy, co z nami będzie, jak to nasze małżeństwo literackie się zakończy. Na pewno nigdy nie chciałabym nudzić czytelników i wpadać w taką pułapkę, po pierwsze, powielania swoich historii, a po drugie takiego marazmu, że te książki zaczynają być powtarzalne. Więc nie wiem, jakiego odświeżenia będziemy potrzebować z Bondysem, zobaczymy. Na pewno różne rzeczy chodzą mi po głowie, ale Bydgoszczy nie opuszczę.
1: No to teraz jakaś pani inspektor albo pani prokurator?
0: Właśnie pani bardzo mnie zachęca od jakiegoś czasu. Tak zdałam sobie sprawę, że bardzo mało miałam kobiecych bohaterek, nawet w thrillerach czy w tym całym cyklu z komisarzem. I tak chyba chciałabym jakąś kobiecą historię opowiedzieć i być może główną bohaterką właśnie, aby została pani.
1: No to niech tych pomysłów i tej weny nie zabraknie, a na razie zachęcamy wszystkich, by czytali i słuchali Mary Miasta, historia komisarza Marka Bondysa, Bydgoszcz w latach 90. A potem cofniemy się też trochę do tej może mniej ładnej i kolorowej przeszłości.
0: Tak jest.
1: Dziękuję
0: bardzo. Do usłyszenia,
1: bardzo.
0: Do przeczytania.
1: Dziękuję
0: bardzo. Dobrego. Dziękuję.
2: I tak dotarliśmy do końca naszego radiowego spaceru po Bydgoszczy. W kolejnych dniach ma się zrobić cieplej, więc może spotkamy się gdzieś nad Brdą. Do zobaczenia. A na antenie słyszymy się oczywiście za tydzień. Gustaw Nowak, wszystkiego dobrego.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie